Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak

własą Afryką. Bodyjka, bodyj, złupiła się skóra, bieda łowodę, z lwem się nie dogodos i z tygrysami, niech se gazdują, jo pod polami.

Ja to w wolnym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma sawannę,

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Na zegarze jest już godzina 8.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzień dobry, my już nie śpimy. A wy? Dzień dobry, zapraszamy.
3: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
4: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

pocik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk. My świecimy.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość! Zbawi nas.

0: ta piosenka z filmu Piękna i Bestia. My też mówimy, zapraszamy, gościem bądź, rozgośćcie się u nas zawsze sympatycznie. A dzisiaj jest niedziela, 20 września. Spokojny, leniwy poranek trwa od wschodu słońca, a dzisiaj wschód słońca był kilkanaście minut po godzinie 6:00. No coraz później wschodzi słońce, ale my budzimy was zawsze o tej samej godzinie.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Od poniedziałku do piątku po godzinie 7:00 jesteśmy z wami, a w weekendy pozwalamy i sobie, i wam troszkę dłużej pospać i o 8:00 się spotykamy. Magda Żelazowska, Justyna Majchrzak, dzień dobry, uśmiechamy się do was, machamy do was serdecznie. No i powiem wam od razu, że mój humor nie od razu się budzi. To czasami trzeba trochę czasu, żeby się obudził, albo kawa się przyda. Magda akurat o to zadbała. Właśnie weszła do reżyserki z kubkiem gorącej kawy. Oj, pachnie, pachnie ta kawa. W reżyserce pachnie, u mnie za chwileczkę zapachnie, więc kawa może się przydać na obudzenie mojego humoru, albo porcyjka ruchu. Czasami czas po prostu działa na korzyść mojego humoru, a czasami coś smacznego na śniadanie może obudzić humor. A bywają i takie dni, że wystarczy, że słońce wpadnie swoimi promieniami do mojego pokoju albo do studia i od razu humor różowy jak najładniejszy balonik. A ciekawa jestem, jak to wygląda u was.

0: No ja też już mam bardzo dobry humor. Chociaż słońce się schowało, ale kawa w kubku jest, pachnie i ogrzewa dłonie. Ciekawa jestem, jak to z waszymi humorami. Macie jakiś przepis na humor?
1: Żeby mieć dobry humor, trzeba się bawić. Zjeść trochę czekolady i lodów, to poprawi humor.
2: Przytulić się do Misia.
3: I też po plaży się przejść można.
4: Ja się spotykam ze znajomymi wtedy.
3: Ja też, albo też z mamą mam taki dzień z mamą, gdzie gram w gry i różne takie rzeczy. I to mi poprawia humor.
5: Oglądam sobie mój ulubiony serial.
6: Ja, gdy mam zły humor i chcę mieć dobry, to się bawię z moim psem o imieniu Jadzia.
7: Ja wtedy biorę taśmę, nożyczki, kredki, kartki i po prostu robię gnioski takie, że na początku robię właśnie obrys, wycinam, przycinam go tak do, nie do końca i tak go składam. I tak z dwóch stron i go tak obklejam i on się tak fajnie wtedy zgniata.
8: No myślę o rzeczach, które po prostu mi sprawiają przyjemność, albo piszę z osobą, którą bardzo lubię, no albo przypominam sobie po prostu o dobrych momentach w moim życiu.
9: Jak masz zły humor, to spotka się ze znajomymi.
3: Jak masz zły humor, to idź na lody na przykład, na spacerek.
0: O, tyle sposobów podali wasi koledzy na kiepski humor, zabawa, misiek, spotkanie i dłuższy czas spędzony z mamą. Spacerek też bardzo dobry, może dzisiaj skorzystacie, nawet jeżeli miałby to być spacer pod parasolem. Ja jeszcze dorzucę jedną taką radę. Ważne, żeby nie wstać, uwaga, lewą nogą. Nie wiem, o co chodzi z tą lewą nogą, ale ona jest tak odsądzana od czci i wiary i w ogóle nie ufa się lewej nodze, więc jeśli ktoś teraz leży jeszcze w łóżku, to może się przygotować do wstania i przećwiczyć to, przetrenować. Która noga wyjdzie z łóżka jako pierwsza? Lewa czy może jednak prawa? I jak to zrobić, jeżeli ta lewa jest bliżej brzegu i bliżej podłogi, to jak to zrobić? Może przeturlać się na brzuch, żeby jednak z prawej wyruszyć w świat. To wy to sprawdzajcie, a ja podrzucę wam jeszcze jeden taki przepis, taką recepturę i na humor, i na jesienną herbatkę, bo kto nas miał okazję słuchać wczoraj, ten wie, że tutaj Studio Polskiego Radia Dzieciom odwiedził pan Bogusław Lisiecki, ekspert herbaciany, który podzielił się z nami różnymi ciekawostkami na temat herbaty, ale też podzielił się przepisem na taką, no, jesień już wisi w powietrzu. W środę będzie pierwszy dzień jesieni, więc ta herbatka też jest troszkę jesienna. Herbatka bez herbaty, czyli bez tych czarnych herbacianych listków i każdy może tę herbatkę przyrządzić.
10: Ja polecam pokroić jabłuszka na plasterki, może być ze skórką nawet, tylko trzeba wykroić te gniazdka nasienne, które są w środku, pokroić to na plasterki cieniutkie, takie 2-3 mm i wysuszyć sobie to na talerzyku.

0: środku do tego możemy sobie dodać plasterki pomarańcze. Proponuję też bez skórki, czyli obrać skórkę, pokroić pomarańcze w takie połóweczki, plasterki połóweczki. Do tego mogą być na przykład jakieś przyprawy. Goździk na pewno się znajdzie. Czasami może jakiś cynamon w laskach, trzeba mamę spytać. Mogą być gwiazdki anyżu. Gwiazdki w anyżu dają takiego charakteru w herbacie bardziej ciepłego, zimowego, także tego nie trzeba się bać. Najlepiej do czajniczka, wrzucić do czajniczka, zalać gorącą wodą. No i takie owoce wymagają trochę więcej czasu, aniżeli torebka herbaciana, także trzeba poczekać 10-15 minut. Później można na przykład osłodzić łyżeczką miodu, jeżeli ktoś lubi. No i to jest przepiękny napar na wieczory, wieczorne rozmowy z rodzicami, z koleżankami, z kolegami. I jeszcze tego można się pochwalić, że to było zrobione samodzielnie. No i jeszcze jedna fajna rzecz, jak się herbata skończy w czajniczku, to cała frajda jest, żeby po prostu te owoce na koniec wyjeść, bo tam jest samo zdrowie.
1: No to ja tylko powiem smacznego.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Halo? Halo, słychać mnie? Słychać? O, słychać mnie? O, ale piszcie, ale piszcie. Słuchajcie, przyszedłem coś zaśpiewać. Chciałem coś zaśpiewać, ale się wstydzę sam. Możecie zaśpiewać ze mną? Tak? Fajnie. Uwaga.

0: nawet kto mnie zje. Mejrzoczystości nie oprze się nikt. Zatańczmy razem, ananas i ty.
1: Kto jest najlepszy? Ma złoty kolor? Nigdy się nie nudzi?

i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w tył, i w tył, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w przód, i w tył, i wszystkie nogi w górę. Uwaga, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery i w lewo, i w

0: Mateusz Ceran śpiewał piosenkę o Ukim, a ja mam dla was taką wiadomość, no to już ostatni weekend lata, za chwileczkę przywitamy jesień i kolejny weekend to już będzie jesień. Co prawda początkowa jesień, nazywana często jeszcze złotą jesienią, ale pogoda troszkę nam zaczyna jesiennieć i mam nadzieję, że wczorajszy dzień spędzaliście troszkę na spacerach, na przejażdżkach rowerowych, gdzieś na podwórkach albo na placach zabaw, bo było ciepło, przyjemnie, słonecznie. Tymczasem dzisiaj pogoda już się zmieni. Będzie pochmurno, deszczowo i wietrznie, mówi synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a oni tam znają się na pogodzie.
1: Od 17 stopni nad morzem, około 19-20 stopni w centrum, do 25 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr już będzie umiarkowany, okresami na zachodzie i północy dość silny.
0: No i ten wiatr napędzi nam chmur nad głowy. To będą chmury deszczowe, z których może popadać, a nawet, słuchajcie, komórki burzowe będą się tworzyły gdzieniegdzie. Więc jeżeli dzisiaj rodzice dostaną takie alerty z informacjami o tym, że zbliża się burza, to uważajcie na siebie. Takie burze mogą odwiedzić mieszkańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, czyli na północy, nad morzem mogą się pojawić burze. Więc pogoda raczej będzie taka, taka do siedzenia w domu, ale gdyby ktoś zaopatrzył się w pelerynę i kalosze, no to też może wyskoczyć na chwileczkę na dwór, choćby po to, żeby poskakać po kałużach, po deszczu.

może mnie zaskoczyć? Chyba nie. Parasol? Jest. Kalosze?

Macie takie kalosze kolorowe. Moje ulubione były czerwone w czarne groszki. Bardzo je lubiłam i miały w dodatku, słuchajcie, taką prawie przezroczystą podeszwę. Ona co prawda żółkła i w miarę upływu czasu była coraz bardziej żółtawa niż taka przezroczysta, mleczna, ale bardzo je lubiłam, te kalosze, i dopóki mogłam, to w nich śmigałam po podwórku, zwłaszcza w czasie deszczowych dni. No i oczywiście na grzyby zabierałam te kalosze, bo ja bardzo lubiłam zbierać grzyby. Pogoda na grzyby będzie na pewno, więc może to jest niedziela grzybowa dla was, może właśnie grzybiarze jacyś szykują się z koszykami, z kozikami, pakują do samochodów, do bagażników, wrzucają te wszystkie potrzebne rzeczy i kalosze również, no i wyruszają na grzyby. To ja w takim razie życzę obfitego grzybobrania, a dla innych mam życzenia dobrego odgadywania, bo uwaga, uwaga, przygotowałam dzisiaj zagadkę. W związku z tym, że dzisiaj jest dzień przedszkolaka, mam nadzieję, że będziecie świętować go jutro, bo wiadomo, że przedszkola w niedzielę zamknięte są, ale w związku z tym, że jest dzień przedszkolaka dzisiaj, 20 września, to różne zagadki i opowieści będą dotyczyły zabawek. No i proszę bardzo, jest taka jedna piosenka o pewnej, o właśnie, to wasze zadanie, żeby odgadnąć, kim ona jest, ta Zuzia.

0: taka zagadka na dzień dobry. Ciekawa jestem, czy znacie tę piosenkę i czy potraficie to jedno słowo dośpiewać, którego tam brakuje. A nie będę nic podpowiadała. Jak nie wy, to rodzice może tę piosenkę znają, kojarzą i potrafią podśpiewać to brakujące słowo.
1: Zuzia, nieduża.
0: Dwa, dwa, sześć, cztery, pięć, 20, 55. No to my czekamy w takim razie na pierwszego chętnego do odgadywania, kim jest ta tajemnicza Zuzia.

0: Nie, nie o stonogę pytałam, chociaż bardzo sympatycznie się w jej towarzystwie zrobiło, tylko o kogoś zupełnie innego pytałam. A do nas zadzwoniły Helenka. Dzień dobry, Helenko.
1: Dzień dobry.
0: I Zosia. Dzień dobry, Zosiu.
2: Dzień dobry.
0: I mama Agnieszka. Dzień dobry.
3: Tak. Witamy serdecznie.
0: Jaki komplet? Już obudzony? Wstany? Ubrany?
3: Tak. Teraz się zbieramy na wędrówki.
0: A jakie wędrówki? Dokąd jedziecie?
3: Dokąd jedziemy?
1: W góry.
3: Tak.
0: O rety. A skąd w te góry wyruszacie?
3: Dzisiaj wyruszamy spod Krakowa, gdzie jest nasza baza. I zbieramy się na... Za chwileczko została naszego koteczka. I zbieramy się na Maciejową. Dzisiaj taki lekki spacerek.
0: A jaka pogoda? W górach?
3: Pięknie, słonecznie jest dzisiaj, także mamy idealne okno pogodowe, żeby pójść na spacer.
0: No to korzystajcie. Cały czas jeszcze lato trwa. Bardzo wam zazdroszczę takiej fantastycznej okazji, żeby jeszcze w górach troszeczkę pobyć i powędrować po górach. Dobrze, to w takim razie nie chcę was opóźniać w tym wymarszu. I od razu, proszę bardzo, przypominam naszą zagadkę.
4: Zuzia, nieduża.
0: I co to było, ta Zuzia?
1: Lalka!
0: Tak nie, jest!
1: Lalka Zuzia!
0: Lalka nieduża! Mhm. Macie jakieś maskotki, przytulanki, zabraliście ze sobą, żeby na wędrówkę też wam w wędrówce towarzyszyły?
1: Nie.
0: Nie.
3: To nie mamy spakowanych, ale może będzie.
0: Będą czekały w domach w takim razie jakieś przytulanki. Zuzia, Lalka nieduża. Tak?
1: Ja już kiedyś do was dzwoniłam. Chyba mama kiedy dzwoniłyśmy.
3: Tydzień temu miałaś
1: życzenie
3: z
1: piosenką. Tak, tydzień temu.
0: A widzisz, to w takim razie już zaczynamy być dobrymi znajomymi prawie, prawda?
1: Ja was słucham codziennie.
0: No bardzo nam miło w związku z tym i mam nadzieję, że nie zmienisz tego zwyczaju dobrego.
1: Nie.
0: A czy, słuchajcie, dziewczyny, bo dzisiaj sprawdzałam w kalendarzu, że jest Agnieszki. Czy wasza mama dzisiaj ma może imieniny?
3: No, nie, mama ma w styczniu imieniny, tak?
0: 21 stycznia, no tak. No właśnie, ale przy okazji, gdyby słuchały nas jakieś Agnieszki, albo jakieś Barbary, albo jacyś Andrzejowie, to dzisiaj właśnie te osoby noszące takie imiona obchodzą też swoje imieniny, więc wszystkiego dobrego wam życzymy. A wam, dziewczyny, życzę wspaniałej wędrówki, wyprawy, pogoda niech wam towarzyszy i niech wam się dobrze po górach maszeruje.
3: Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Do usłyszenia, pa, pa.
3: Do usłyszenia.

0: Nie tylko lalki pojawią się dzisiaj w audycji.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Będą także pluszowe niedźwiadki, będą konie na biegunach, kto wie, ja kiedyś miałam takiego pięknego, bujanego kasztanka. Będą może jakieś pluszowe króliki, może klocki i jeszcze różne, różne inne zabawki. O, takie zabawki, taka zabawka była kiedyś, która się nazywała bąk i puszczało się bąka, wprawiało się w ruch wirowy, taką metalową najczęściej albo plastikową zabawkę i on nie tylko pięknie wirował, kolory w nim zmieniały się, ale jeszcze w dodatku wydawał z siebie taki brzęczący dźwięk. Może w jakimś pokoju dziecinnym nadal taki bąk jest i można by go na przykład teraz właśnie uruchomić, jeżeli go znajdziecie. Bo jak znam pokoje dziecinne, to zabawek tam jest że ho ho. I u nas też dużo zabawek dzisiaj będzie, w związku z tym, że dzisiaj jest dzień przedszkolaka. Pewnie świętować będziecie go dopiero jutro, kiedy przyjdziecie rano do przedszkola. Być może specjalne jakieś z tej okazji będą zajęcia. Ale u nas dzisiaj świętujemy dzień przedszkolaka i za chwileczkę będziemy bawić się zabawkami. To takimi zabawkami, które liczą sobie, sama nie wiem ile lat. Zaraz się tego wszystkiego dowiemy.

Kiedyś tę piosenkę śpiewał Lionel Richie, a teraz zupełnie inne wykonanie, bardzo romantyczna piosenka z filmu Trolle. A my nie będziemy przebywać teraz w świecie filmów, ani takich bajkowych opowieści, tylko przeniesiemy się do, myślę, że dla niektórych z naszych słuchaczy to miejsce to prawdziwy raj, bo jesteśmy w tej chwili w Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju. Dzień dobry.

0: Dobry, witam.
1: Jaka pogoda dzisiaj w Kudowie Zdroju?
0: Słonecznie, na szczęście się zapowiada piękny dzień.
1: No, czyli jesień jeszcze do południa Polski nie dotarła i wspaniale, bo u nas troszkę się zaczęło chmurzyć. Poranek był rzeczywiście śliczny i słoneczny, a teraz się troszeczkę pogoda zmienia. Ale w takim razie zapraszamy, żeby tam na południe jechać Polski, jeżeli ktoś chce poszukać słońca. Urszula Ozierańska-Pasławska jest z nami. Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju odwiedzamy. Jak się pani czuje w tym miejscu, jak w raju zabawkowym?
0: Myślę, że tak. Myślę, że czuję się w tym miejscu po prostu jak u siebie. Dlatego, że po prostu to miejsce, które znam całe swoje życie.
1: Czyli przychodziła pani do tego muzeum, kiedy była pani w wieku naszych słuchaczy?
0: To miejsce to jest muzeum stworzone przez moją rodzinę. Więc ja się w nim wychowywałam po prostu. I to jest moje miejsce na ziemi.
1: A, to w takim razie muszę zapytać, czy jakaś pani zabawka z czasów dzieciństwa i z dziecinnego pokoju teraz mieszka na półkach w muzeum?
0: Tak, jak najbardziej. Moje zabawki, jestem z rocznika 9.2, moje zabawki też już jak najbardziej w muzeum się znajdują.
1: A czym się bawił rocznik 9.2?
0: Och, to już zależy. To już był ten moment, kiedy zabawka stała się bardziej dostępna, kiedy te cuda najróżniejsze z zachodu już nie patrzyły tylko jako niedostępne spółek Peweksu, tylko były bardziej właśnie dostępne. Więc były to najróżniejsze już cuda technologiczne. Oczywiście klocki Lego, oczywiście lalki Barbie, ale też mnóstwo takich pomniejszych zabaweczek, które nawet trudno nazwać tak naprawdę, bo one miały swój moment i teraz już są tak naprawdę niedostępne. Więc no, ta zabawka tak naprawdę nie różniła się wiele od wszystkich innych, ale na pewno miała wtedy, teraz dla osób, które po prostu ich doświadczyły, kiedy je zobaczymy w muzeum, to jest moment po prostu przeniesienia w czasie.
1: No tak, rzeczywiście można odbyć taką wędrówkę do czasów swojego dzieciństwa. Wiem, że są różne mody na zabawki. W tej chwili takie modne są gniotki na przykład i wczoraj dzwonił do nas słuchacz, który jechał właśnie po pewnie nowego, kolejnego gniotka, ale są też takie zabawki, które są ponadczasowe i bez względu na to, czy rozmawiamy o zabawkach sprzed 100 lat, czy sprzed 50, czy sprzed 20 paru, to zawsze je znajdziemy w pokojach dziecinnych. Jakie to zabawki ponadczasowe?
0: Zgadza się. Bardzo dobrze pani to ujęła, bo jak najbardziej mamy taką kategorię, którą dosłownie tak określamy jako zabawki ponadczasowe. I między innymi to będą rzeczy proste, takie jak skakanka, takie jak piłka oczywiście, takie jak różnego rodzaju gry planszowe, ale będzie to też na przykład dla niektórych zaskakujący bączek. Zwykły bączek śrubowy na przykład, który jest już zabawką znaną od jak najbardziej ponad 100 lat, a jego jeszcze bardziej pierwotne wersje, takie nakręcane palcami bez tej śruby, to już są rzeczy, które znamy od ponad 1000 lat, więc to też należy do tej kategorii. Ale same gniotki, też zauważmy, nie są tak naprawdę bardzo nowym wynalazkiem, bo myślę, że pani też dobrze pamięta i większość naszych słuchaczy, po prostu balon z mąką ziemniaczaną.
1: O tak, oczywiście. No tak, rzeczywiście można zrobić sobie takiego gniotka przy użyciu balonika i tego, co mama ma w kuchni, w jednym z pojemniczków.
0: Dokładnie.
1: Ale wśród tych zabawek ponadczasowych nie wspomniała pani o lalkach.
0: O, no jak najbardziej. Lalka to jest po prostu, można powiedzieć, filar zabawki, jak najbardziej. Lalka od czasów starożytnych, od swoich najprostszych form, drewnianych, struganych, robionych ze słomy, ze wszystkiego, co było pod ręką, ma bardzo ważną funkcję, bo tak naprawdę lalka to jest miniatura człowieka, więc w swojej historii doświadczyła ona tak naprawdę tego wszystkiego, co człowiek.
1: Jest taka bardzo, bardzo leciwa lalka w Państwa muzeum?
0: Tak, w muzeum na ekspozycji zobaczymy zabawki pochodzące z wykopalisk archeologicznych i posiadamy tam też lalkę, która jest datowana na około IV wiek przed naszą erą. Jest ona wykonana z terrakoty, więc jest to bardzo ciekawy eksponat. Mimo swoich niewielkich

0: wszystkich rozmiarów ma ona już ruchome rączki, nóżki zamocowane na sznurkach, więc to pokazuje, że właśnie ta lalka już w tamtym momencie była dosyć zaawansowana. A jeśli chodzi o czasy bardziej nam bliższe, to jedną z takich najstarszych lalek, które można u nas zobaczyć, jest lalka z początku XIX wieku i jest to lalka jeszcze woskowa.
1: Z wosku zrobiona?
0: Tak, jak najbardziej. To była jedna z tych technik, które wtedy były używane, taka najwyższej jakości oczywiście, bo wosk dobrze po prostu udawał naszą ludzką skórę.
1: Ale to bardzo nietrwała musiała być taka woskowa lalka, bo wystarczy, że temperatura troszeczkę powędruje w górę, że położymy tę lalkę na przykład za blisko źródła ciepła i zaczyna się topić.
0: Jak najbardziej. To jest też wielka zmiana. Nasze tworzywa sztuczne tutaj doprowadziły do tego, że zabawki są, jesteśmy przyzwyczajeni, że są dosyć trwałe, ale tak naprawdę w historii były to naturalne materiały, więc jak najbardziej były one ulotne. I tak jak pani zauważyła, lalki woskowe, czy nawet ich późniejsze następczynie, czyli lalki biskwitowe z rodzaju porcelany, to wszystko było niesamowicie delikatne. I ich posiadaczki, nie dość, że miały ogromne szczęście, mając właśnie taką lalkę, to musiały dodatkowo na nie ogromnie uważać.
1: No to jeszcze o pluszowe niedźwiadki muszę zapytać. Ile takich pluszowych niedźwiedzi, miśków, misiaków jest w Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju?
0: Och, jest ich bardzo wiele. Mają u nas swój specjalny kącik. Mamy specjalną misiową salę, w której można się zapoznać z całym przekrojem misia oraz jego historią od 1902 roku aż po nam znanego misia uszatka, misia kolergola i kubusia puchatka. Więc jest tych misiów tam sporo. Od tych najstarszych wypełnionych trocinami, aż właśnie po współczesne już właśnie z wypełnieniem sztucznym.
1: Mhm. A koń na biegunach jakiś mieszka u państwa?
0: Och, mnóstwo. Koń na biegunach to jest też ogromnie długa historia. Tak naprawdę każda zabawka przenosi nas do momentu swojej historii, w którym ona powstała i jest w stanie nam naprawdę dużo opowiedzieć o tym, co się w danym momencie w świecie działo. A koń na biegunach jest też symbolem naszego muzeum, więc mamy też ich całkiem sporo.
1: No to zapraszamy w takim razie na wycieczkę albo weekendową w czasie nadchodzącej jesieni, albo w ciągu tygodnia można odwiedzić na pewno Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju. No i rodzice przeniosą się troszkę w czasie, bo zobaczą być może zabawki, którymi bawili się, kiedy byli w waszym wieku, a wy będziecie mogli zobaczyć, jak zmieniały się zabawki na przestrzeni stuleci, chciałam powiedzieć dekad, ale tu całe stulecia czasami są zilustrowane w Muzeum Zabawek, po którym oprowadzała nas Urszula Ozierańska-Pasławska. Pani Ulu, dzisiaj muzeum czynne.
0: Tak, oczywiście, serdecznie zapraszamy.
1: Do zobaczenia w takim razie.
0: Dziękuję, do zobaczenia.

0: Hej, przygoda. Też będzie można dzisiaj zakrzyknąć o godzinie 12, kiedy rozpocznie się właśnie ta audycja, ale tymczasem mamy 5 minut do godziny 9, a program, którego słuchacie, nazywa się...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: i my dzisiaj świętujemy. Świętujemy w waszych pokojach wspólnie z zabawkami Dzień Przedszkolaka. Julia Rozbiecka wybrała się do jednego z warszawskich przedszkoli, no i tam nawet została czymś poczęstowana z okazji Dnia Przedszkolaka.
1: Do foremek nakładasz ciasto?
2: Bo tam był cukier, nie ryż.
3: Na Dzień Przedszkolaka robiliśmy babeczki. Jogurtu się dodaje, miesza i olej miesza się, później się wlewa do foremek i się piecze. I są pyszne babeczki. Dla rodziców i dla nas, bo będziemy świętować Dzień Przedszkolaka.
1: Kto to przedszkolak? O, zobaczcie, jakiś przedszkolak teraz zagląda przez szybę i mówi ła, ła, ła, ła.
4: Zeulo, ten sam ząb wypadł.
5: Przedszkolakom spadają zęby.
6: Przedszkolak ma spodnie.
7: Ma opaskę jeszcze?
8: Na włosach.
9: I jeszcze przedszkolak ma koszulkę.
1: I co robi taki przedszkolak?
10: Chodzi do pierwszej klasy?
11: Nie chodzi.
1: A co robi?
12: Uczy się w żarówce, żeby pójść do szkoły szybciej. Bo niektóre są w szkole i tam mają żarówkę.
13: I robi tam jakieś rzeczy.
12: Na przykład pisze różne rzeczy.
14: Przedszkolak to taki człowiek, który się uczy, bawi się, ma dobre obiadki.
1: To jest dziewczynka czy chłopiec?
14: Tak, chłopiec.
1: A co z dziewczynkami?
15: One są przedszkolankami, a nie przedszkolakami.
1: A czym się bawią przedszkolanki?
16: No, na przykład lalkami.
1: A przedszkolaki?
14: Klockami Lego.
17: Muszę mieć lat 5, 4, albo 3, albo 2. Może mieć albo kręcone włosy, albo proste.
18: Ja mam proste.
1: Jak się lubi ubierać taki przedszkolak?
19: Bardzo ładnie.
20: Na przykład może mieć sukienkę, albo bluzeczkę i spodnie.
21: Albo spódniczkę.
22: Albo też może być bluzka i spódniczka.
23: Albo sukienka.
1: A co taki przedszkolak robi w przedszkolu?
24: Bawi się albo pracuje.
25: Uczy się
26: na przykład literek.
27: I można liczyć.
1: Czy literki są trudne?
28: Młodszaki to mogą nie wiedzieć literek, a starszaki to wiedzą.
0: No to takie prawdziwe badania przeprowadziła Julia Rozbiecka w jednym z warszawskich przedszkoli, żeby się dowiedzieć, kim są przedszkolaki i czym się zajmują. Dzisiaj Dzień Przedszkolaka. 100 lat, 100 lat. Niech nam żyją wszystkie przedszkolaki. My razem z wami dzisiaj świętujemy. No i po godzinie 9 będziemy przebywać w prawdziwym, znowu, raju dla przedszkolaków, czyli wśród wielu, wielu różnych zabawek. A tymczasem moja siostra królewna i zespół Arfik to dla tych wszystkich, którzy jeszcze są w przedszkolu, a może troszeczkę już marzą o szkole, kto wie.

0: Autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcastypolskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
5: Na zegarze jest już godzina 9:01.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzisiaj dzień przedszkolaka, 20 września, w związku z tym my rozmawiamy o zabawkach. Za chwileczkę nawet będziemy je leczyć. Może ktoś ma jakąś chorą lalkę albo misia, któremu potrzebna jest pomoc. Za chwileczkę w studiu pojawi się specjalistka ze Szpitala dla Lalek w Piasecznie.
6: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

0: To jest Polskie Radio Dzieciom. 6 minut po godzinie 9. Zamieszanie się zrobiło, słuchajcie, bo przyszedł Piotrek Piszczatowski, który tutaj będzie prowadził źródełko tuż po godzinie 10. O, i drzwi trzasnęły, ponieważ goście pojawiają się, wchodzą, wychodzą. A teraz do naszego studia weszła już Bernadeta Szyszkowska ze Szpitala dla Lalek w Piasecznie. O, ale drzwi trzaskają, słuchajcie, i okna otwarte, ale mam nadzieję, że już wszystko się teraz będzie uspokajać, wyciszać i mogę powiedzieć pani Bernadecie dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Słuchajcie, pani Bernadeta przyszła w towarzystwie. Może pani przedstawić nam swojego towarzysza?
1: Przyszłam dzisiaj do was z misiem tęczowym. Jest to miś w podobnych kolorach do kolorów Polskiego Radia Dzieciom.
0: Tak, czyli wielobarwny miś, kolorowy.
1: Tak, a z założenia pomagam niechcianym zabawkom znaleźć nowe miejsce.
0: I to jest niechciana zabawka?
1: Tak.
0: Kto nie chciał tej zabawki? Niech się przyzna.
1: Poza tym, że naprawiam zabawki, znajduję im nowe domy. Tego misia akurat znalazłam w bardzo niefortunnym miejscu, bo pod śmietnikiem razem z innymi zabawkami. Ale proszę się nie przejmować, że przynoszę tu używaną zabawkę spod śmietnika. To jest miś, którego wyprałam, poszywałam, wymieniłam wypełnienie i w tej chwili jest jak nowy.
0: Tak, muszę to potwierdzić. Bardzo mnie pani zaskoczyła informacją, że to miś, którego nikt nie chciał. Po drugie, że to miś, który został już przez kogoś wybawiony, wykochany, wytulony prawdopodobnie, bo wygląda naprawdę jakby zaskoczył prosto w pani objęcia, a teraz w nasze objęcia z półki w sklepie z zabawkami.
1: I taka historia będzie tego misia, że miał wylądować gdzieś na śmietniku, a zostanie z radiowcami.
0: Uwaga, uwaga. Słuchajcie, to w takim razie to jest nasz nowy mieszkaniec, mieszkaniec Studia Polskiego Radia Dzieciom. O, jaki mięciutki, jaki milutki, chociaż powiem wam, że jeszcze trzyma pewien dystans, nie przytula się tak od razu, tylko przygląda się na razie temu miejscu, do którego pani Bernadetta go przyniosła. Dobrze ci u nas? Jeszcze nie wie. Ale jestem przekonana, że będzie mu bardzo, bardzo dobrze. Natomiast imienia ten miś jeszcze nie ma. Ja wiem, że są tacy, którzy nie przestrzegają różnych zasad i na przykład nie nadają imion swoim pluszakom. I pluszaki po prostu mieszkają w ich pokoju, są z nimi zaprzyjaźnieni, ale ten misiek, mam wrażenie, że on aż domaga się imienia. Prawda, pani Bernadetto? Coś tak?
1: Wydaje mi się, że bardzo czeka na nowe imię.
0: To jest chyba dziewczyna.
1: Sądząc po oczach, wydaje mi się, że tak.
0: To jest chyba dziewczyna. Na razie nie będę jej pytać. Niech ona się nie czuje zakłopotana jeszcze bardziej niż jest w tej chwili. Ale gdyby ktoś miał jakiś pomysł na imię dla tej misiowej dziewczynki, która nie jest maluchem, od razu wam powiem, bo ona mierzy sobie jakieś 40, 50, może nawet centymetrów. Jest biała, ale te białe elementy są pokryte tęczowymi plamkami. Na przykład ma takie piękne tęczowe plamy wokół swoich czarnych oczu, ma tęczowe uszka, ma nosek w kolorze fioletowym, tęczowy brzuszek i łapki i ogonek też ma, jakby co. Więc czekamy na imię dla tego misiaka, którego przyniósł do studia, jak miło. Bardzo doceniamy, że gość przyszedł z prezentem dla nas. Pani Bernadeta Szyszkowska ze Szpitala dla Lalek w Piasecznie. I będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak naprawia się takie czasami zużyte, czasami zniszczone, czasami popsute zabawki. Bo myślę, że szpitalik dla lalek w Piasecznie nie boi się żadnego wyzwania.
1: Żadnego.
0: I o tym już za chwilę wam opowiemy.

0: Aleksandra Wiśniewska o żyrafie wyciągającej szyję. Myślę, że takie żyrafy też można znaleźć w pokoju dziecinnym wśród różnych zabawek. Ja miałam małpę na przykład z takich mniej oczywistych zwierząt pluszowych. A do pani jakie najdziwniejsze zwierzę trafiło? Pluszowe oczywiście do szpitalika?
1: Trafiają najróżniejsze. W sumie nie potrafię powiedzieć, żeby któryś był dziwny. Są zwierzątka, małpki, żyrafy, misie, pieski, koniki na biegunach.
0: Słoniki?
1: Też.
0: No właśnie, nie ma takiego zwierzaka, którego nie można by zamienić w pluszaka. A do nas do studia trafił za sprawą naszego gościa, Bernadety Szyszkowskiej ze Szpitala dla Lalek w Piasecznie, piękny tęczowy misiek, który prawdopodobnie jest dziewczyną. I pytam, jakie imię można by nadać tej tęczowej misiaczce. Dzwonią do nas Nina i Hubert. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy macie jakieś piękne imię dla tej dziewczynki misiowej?
2: Tak.
0: A jakie?
2: Landrynka.
0: No, jako miłośniczka landrynek chyba nie mogę powiedzieć nie takiemu pięknemu imieniowi. A jak myśli pani Bernadetto, czy landrynka pasuje do tej misiaczki?
1: Tak słodkie imię dla tak słodkiego misia? No pewnie, że tak.
0: Landrynko, a jak będziemy zdrabniać to imię? Nino, Hubi?
2: Hubi, jak będziemy zdrabniać imię?
0: Landrynka.
1: Chyba nawet nie trzeba zdrabniać.
2: Landi.
0: Albo Landi. Może być? Ojejku,
2: tak.
0: Powiem wam, że ona się bardzo uśmiecha. Chyba trzeba będzie zrobić zdjęcie tej naszej landryneczce i wrzucić na media społecznościowe Polskiego Radia Dzieciom. W końcu jest nową mieszkanką naszego studia i mam nadzieję, że za chwileczkę zaprzyjaźni się z innymi pluszakami, które tutaj na co dzień przebywają. Hubi, Nino, a wy macie dużo zabawek?
2: Mega dużo.

0: A macie jakieś ulubione zabawki wśród tej...
1: Tak. No to... taką ośmiorniczkę z Ikei, lwa z Ikei, Zumę i dwie pszczoły z Ikei.
0: A, czyli no, przeróżne zwierzęta. Ja myślałam, że żyrafa może być najdziwniejsza, ale ośmiornica albo pszczoły, to ci dopiero. I one z wami sypiają w łóżkach?
1: Tak.
0: No, tak myślałam. A czy wszystkie zabawki...
1: Pszczółki chodzą ze mną do szkoły, a ośmiornica ze mną śpi.
0: A czy zdarzyło wam się jakieś zabawki naprawiać?
1: Tak.
0: I co robiliście w ramach tych działań naprawczych? Leczenia?
1: To ja naprawiam zabawki, czyli zasiewam dziury.
2: No brawo. Ile masz lat?
1: 7,5.
2: Jestem pod ogromnym wrażeniem.
1: Żeby dziewczynka... A Hubi ma 4.
2: Dziewczynka w twoim wieku, która potrafi szyć, brawo.
0: No, i jeszcze bierze się za takie prace.
1: I też bandażować.
0: Bandażuje się też, aha. A co tam w środku jest, w tych pluszakach?
1: Plusz.
0: Albo gąbka?
1: Albo wata.
2: Taka specjalna wata.
1: Mhm.
0: Bo jak się zabawka...
1: A Hubi jeszcze podpowiada, że wata cukrowa.
0: Cukrowa. Wata cukrowa chyba nie bardzo nadawałaby się do wypchania takich zabawek. Owszem, pięknie by pachniały cukrem, słodziutko.
2: No. Ale za chwileczkę by się kleiły.
0: Tak, i byłyby pewnie płaściutkie, ponieważ wata cukrowa po chwili już przestaje być puchata i robi się taka zbita i twarda. Wraca do swojej postaci takiej sprzed nawinięcia jej na patyk. No, powiem wam, że w takim razie o wasze zabawki jesteśmy z panią Bernadetą spokojne.
2: Jak najbardziej.
0: Są zaopiekowane na pewno i mają pewnie też swoje imiona, skoro jako pierwsi się do nas zgłosiliście w sprawie imienia dla naszej misiaczki Landrynki.
1: Moja śmierniczka ma na imię Kraki, a te pszczoły, ta duża ma na imię Bzykuś, a ta mała ma na imię Bzykuś.
0: Bzykuś i Bzykuś, na pewno się nie mylą, prawda?
1: Mylą.
0: Wiadomo od razu, o kogo chodzi. Jak wołasz Bzykuś, to przychodzą obie na to wezwanie. Słuchajcie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co się robi jeszcze oprócz zaszywania dziurek w takich zabawkach i jak można takie zabawki odświeżyć albo jak im pomóc, jeżeli nie są w najlepszej kondycji, to już za chwileczkę wszystkiego się dowiecie. A tymczasem bardzo wam dziękujemy za telefon, za propozycję imienia. Będzie Landrynka. No już widzę, że ona się przyzwyczaiła się, ta misiaczka, do tego imienia. Przylgnęło do niej jak, chciałam powiedzieć, jak Landrynka. Bo Landrynka tak też potrafi się przykleić, jak się ją po wyssaniu wyjmie na chwileczkę z buzi. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że sporo ciekawego się dzisiaj jeszcze dowiecie. Pa, pa.
1: Do widzenia.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia. Szpital dla lalek działa w Piasecznie pod Warszawą. Jakie lalki tam trafiają, albo raczej jakie zabawki trafiają do pani szpitalika?
2: Wszystkie. Tak, na dobrą sprawę naprawiam wszystko oprócz elektronicznych zabawek.
0: Elektroniczne, czyli jakieś takie samochody.
2: Interaktywne, samochodziki zdalnie sterowane, jakieś roboty. Tego nie potrafię. Mhm. Szukam cały czas osoby, która by mi w tym pomogła, ale niestety nikt nie chce naprawiać zabawek tego typu. Więc podejrzewam, że albo zostają w domach takie zepsute, albo po prostu trafią na śmietnik.
0: Może tatusiowie w ramach takiego swojego hobby mechanicznego potrafią zajrzeć do środka takiego samochodu.
2: Pewnie tak, ale ci do mnie nie dzwonią. Poza tym naprawiam absolutnie wszystkie zabawki pluszowe, lalki od starych takich dawnych, po te współczesne. Misie tak samo, takie, którymi się bawiły nasze babcie i tymi, które teraz dzieci się bawią. Koniki na biegunach. Nie odmawiam nigdy, bo jest mi zawsze strasznie szkoda, aby nie naprawić danej zabawki, żeby nie daj Boże nie trafiła na śmietnik.
0: A czy każdą zabawkę da się naprawić z tych, które do pani trafiają? Nie z tych mechanicznych, elektronicznych, z napędem na przykład?
2: chyba tylko raz zdarzyło mi się odmówić, bo już naprawdę nie było czego ratować.
0: Ale tak była wykochana, tak? Tak była...
2: Była bardzo zniszczona, podarta do cna.

0: generalnie nawet jeżeli miś trafi do mnie podarty, z dziurami, jestem w stanie go poskładać jak puzzle, pocerować, poszywać, podkleić od spodu materiałem specjalnym, żeby to się wszystko trzymało. No i miś wraca do formy. Ale czasami zdarzają się tak w tamtym przypadku, już była tak zniszczona zabawka, że nie było nawet jak jej naprawić.
1: To, że zabawka jest zniszczona, to jest też dowód tego, że jest po prostu kochana i jest tą ulubioną, która po prostu przeżywa wszelkie możliwe przygody, bo zawsze towarzyszy swojemu właścicielowi albo opiekunowi.
0: Dokładnie tak. Czasami to wykochanie sprawia, że właśnie to jest przyczyną choroby zabawki, a nie leżenie w piwnicy czy na strychu. Są zabawki, którymi się na przykład od przytulania wyciera futerko i zostają łyse placki.
1: Najczęściej gdzie są te łyse placki?
0: Na szyi.
1: Myślałam, że na brzuszku.
0: Nie, na szyi dzieci najczęściej, kiedy noszą małe pluszaki, o tak jak pani teraz, chwytają je za szyję. I dopiero wtedy przytulają do siebie. Szyja to jest chyba takie miejsce najwęższe, gdzie jest najłatwiej dziecku złapać taką przytulankę. Dlatego to jest najczęściej uszkodzone i wytarte miejsce. Ale miałam na przykład kiedyś misia, który miał wytarte nóżki. I zasugerowałam, że chyba właścicielka musiała kłaść mu głowę na kolanach i wypłakiwać swoje wszystkie żale, że właśnie to miejsce tak najbardziej się zniszczyło.
1: A może właśnie za nóżkę trzymała tego?
0: Nie, to był duży miś. Aha. I ona po prostu, później się okazało, że rzeczywiście ta dziewczynka, jak jej było smutno, kładła głowę na kolanach misia i po prostu tam się zwierzała i wypłakiwała.
1: A domyślam się, że pyszczki takich miśków też noszą ślady wszystkich dań, którymi je karmimy.
0: Dań nie, ale całusów. Małe dzieci uwielbiają ciumkać noski. Miałam kiedyś klientkę, która chyba za 4 razy przysłała do mnie pieska, któremu cały czas naprawiałam nosek. Najpierw usunęłam ten plastikowy, który był od nowości, a później haftowałam nosek, bo dziecko cały czas wkładało do buzi nohala. No i wyciumkało.
1: Wyciumkało skutecznie.
0: Wyciumkało. Trzeba było ten nosek kilka razy doprowadzać do ładu, aż w końcu chłopczyk wyrósł z tego i mama stwierdziła, że już ostatecznie naprawiamy, już więcej nie wrócił.
1: Bernadeta Szaszkowska ze Szpitala dla Lalek w Piasecznie dzisiaj jest naszym gościem. Za chwileczkę zajrzymy do takiego warsztaciku pani Bernadety, żeby zobaczyć, co tam takiego ma, żeby naprawiać różne zabawki, które do niej trafiają.

0: My też mamy swojego smoka, a nawet dwa smoki mieszkają w studiu Polskiego Radia Dzieciom, bo mamy tutaj, kto był, ten wie, różne różniste pluszaki i one wszystkie są raczej zadbane i zaopiekowane, a na pewno kochane. Często jak przychodzą do nas nasi goście, zwłaszcza ci młodsi, to biorą sobie takiego pluszaka na kolana, żeby czuć się pewniej, no i on potem też znakomicie się czuje. O, jeden nawet kiedyś nawet wywędrował, tak bardzo się związał ten nowy opiekun z naszym pluszakiem. A w studiu Bernadeta Szyszkowska ze Szpitala dla Lalek w Piasecznie obiecałam słuchaczom, że zajrzymy do pani warsztaciku. Co tam mieszka? Pewnie ma pani dużo różnych pudeł, pudełek pełnych czego?
1: Wszystkiego. Od czego by zacząć?
0: Od nosów. Są tam nosy?
1: Kilkanaście szufladek. Kilkunastu następnych oczy, w pudłach rączki, nóżki, główki, włosy dla lalek.
0: Czyli rozumiem, że można do państwa przynieść na przykład taką bardzo wybrakowaną lalkę, taką, która straciła rękę, już nie ma jednej nogi, oko też gdzieś wypadło, nie wiadomo czy jest w środku, coś grzechocze pewnie, więc chyba wpadło do środka i włosy też ktoś jej kiedyś obciął. Mam to na swoim sumieniu, więc wiem, że czasami chce się zrobić lalce zupełnie nową fryzurę i pozbawia się ją zupełnie włosów.
1: Niestety nie odrosną.
0: Nie odrastają, tak. Czyli i włosy ma pani dla lalek?
1: Mam peruki, włosy też. Włosy czasami jak wypadnie jakieś tam kilka posemek, to je uzupełnię, natomiast całej główki nie uzupełniam, bo jest to strasznie pracochłonne i wówczas, kiedy siedziałabym nad taką jedną lalką przez kilka tygodni, to inne zabawki musiałyby długo czekać na swoją kolej, więc tylko jakieś tam pojedyncze pasemka wymieniam, czy uzupełniam lalką, tak żeby jakoś przyzwoicie wyglądały.
0: Bo kto przyglądał się dokładnie swojej lalce, ten być może widział, że te włosy są tak, takimi kępkami
1: tak.
0: W główkę wstawiane.
1: Dokładnie tak. I ja wtedy taką każdą dziureczkę uzupełniam kępką włosów. Trzeba wybić wielką, grubą igłę, przyłożyć do środka, wyciągnąć kawałek na zewnątrz, zawiązać supełek, wyciągnąć w drugą stronę.
0: A wcześniej jeszcze dobrać kolor włosów. Rozumiem, tak. Że u pani są różne barwy. Blondynki, brunetki, rudowłosy, lalki też tam.
1: Nawet mam niebieskie włosy.
0: O!
1: Bo mam lalkę z niebieskimi włosami, moją własną, która czeka, aż jej te włosy uzupełnia, ale jak u szewca. Moje zabawki czekają zawsze najdłużej na naprawę.
0: Mm-hmm. Czyli rozumiem, że można oczy też, i oczy też w różnych kolorach i z różną długością rzęs.
1: Tak, rzęsy uzupełniam nawet sama. Potrafię zrobić rzęsy starym lalką, które nie miały takich rzęs, jak w tej chwili mogą kupić sobie panie do przyklejania do oczu. Robi się je na przykład ze starych pędzelków, z naturalnego włosa. Albo na przykład z plastikowych szczotek, takich, no nie do czesania. Są takie z takimi cienko grubymi plastikowymi.
0: Kępkami.
1: Tak, więc to się obcina, przykleja i montuje się wtedy lalką w oczach. Są różne sposoby naprawy. Nie zawsze jest tak, że uzupełniam, że wymieniam części lalką. Czasami je po prostu naprawiam. A jeżeli jest jakaś dziura w nodze czy w ręce, to ją uzupełniam. Gipsuję, szpachluję, maluję, tak żeby nie było śladu po naprawie.
0: A ja myślę sobie, że czasami wystarczy lalkę porządnie wykąpać.
1: Też. Czasami rodzice przysyłają mi zabawki dzieci. Wiem, że są wykochane, ale tak potwornie brudne, że zastanawiam się, jak to dziecko z tą brudną zabawką funkcjonuje. I pierwszym szokiem, który przeżywają,

0: wtedy właściciele tych zabawek, jak dostają je z powrotem, to jest to, że ta zabawka jest czysta.
1: Jak nowa.
0: Tak.
1: Ale te kąpiele, już nie mówię o lalkach, bo lalki mają takie ciało najczęściej wykonane z plastiku albo z gumy.
0: Różnie.
1: I wiadomo, że wtedy wystarczy nalać do miski wody i nawet mydlin takich.
0: Nawet niekoniecznie. Nie wszystko.

0: pięknie wszystko schodzi i laleczki są czyste, nie trzeba ich w ogóle moczyć i kąpać.
1: Ja kiedyś dorysowałam długopisem mojej lalce kolczyki, bo tak bardzo chciałam, żeby ona przynajmniej miała kolczyki. I nie miałam niczego innego w głowie, tylko chwyciłam za długopis i dorysowałam te kolczyki. Można takie plamy usunąć, bo pamiętam, że potem długo, długo te kolczyki jeszcze miała.
0: Można, ale musiałabym zareklamować tutaj nazwę. Jest maść na trądzik, silnie wybielająca, którą smaruje się takie miejsca i odkłada się lalkę na słoneczny parapet. I codziennie tą maść trzeba nałożyć od nowa. I po kilku dniach albo kilku tygodniach, w zależności od stopnia zabrudzenia tym flamastrem albo długopisem, to zabrudzenie zejdzie. Trzeba tylko uważać, bo ma strasznie silne właściwości wybielające.
1: Czyli trzeba potem dobrze umyć ręce.
0: Umyć ręce, uważać na ubrania. Ja sobie zniszczyłam kiedyś właśnie ręcznik na samym początku. Był śliczny, fioletowy. Później się okazało, że był już taki byle jaki.
1: A czy można wyprać takiego pluszaka, wrzucić do pralki z jakimiś ręcznikami na przykład?
0: Nie. Współczesne zabawki generalnie można prać, ale proponuję nie wrzucać ich z ręcznikami ani z ubraniami, z tego względu, że się po prostu to futerko zmychaci. Ocierając się o ręczniki, choćby nie wiem jak puchate, to futerko się po prostu ubije. Jeżeli już mamy wyprać zabawki dziecka, najlepiej wrzucić kilka do pralki, wyprać na 40 stopni, na 30 stopni, porządnie odwirować. Jeżeli ktoś ma suszarkę w domu automatyczną, no to spokojnie można wrzucić do suszarki, a jeżeli nie, rozłożyć gdzieś na suszarce takiej do suszenia prania w domu i poczekać, aż wyschnie.
1: My dzisiaj Was namawiamy do tego, żeby zrobić może taki przegląd nawet swoich zabawek. Nie dlatego, żeby wyeliminować te brzydsze, tylko właśnie za brzydsze, brudniejsze, może bardziej kochane. Tylko żeby zastanowić się, jak można by pomóc, żeby one odzyskały zdrowie i świeżość. I żeby były no, prawie tak jak nowe, bo jak się okazuje, wystarczy czasami wykąpać albo przeprać jakąś pluszową zabawkę, albo na przykład, o właśnie, uzupełnić jej coś tam, co oklapło jej w brzuszku. O tym za chwileczkę też porozmawiamy. W każdym razie, żeby przyjrzeć się swoim zabawkom i niekoniecznie zaraz je oddawać albo wyrzucać, albo uzupełniać te zasoby, które macie, a macie ich, jak powiedziała Nina, mega dużo, tylko żeby zająć się tymi, które macie i przywrócić im troszeczkę zdrowia. O tym dzisiaj rozmawiam z Bernadetą Szuszkowską ze Szpitala dla Lalek w Piasecznie.

0: Majka Jeżowska i piosenka Ta lalka jest moja. My dzisiaj o lalkach też rozmawiamy.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Z Bernadetą Szyszkowską ze Szpitala dla Lalek w Piasecznie, bo każda zabawka po pewnym czasie wymaga troszeczkę przeglądu albo no, takiego lekarskiego podejścia, bo pani jest trochę takim lekarzem dla zabawek.
2: Trochę tak.
0: Przychodzą rodzice z dziećmi i z tymi zabawkami i mówią, proszę o odrobinę czułości dla mojego misia, którego bardzo kocham i chciałabym z powrotem, albo chciałbym z powrotem go mieć. A miś na przykład ma brzuszek płaski, bo został wyleżany zupełnie przez dziecko, które sypia z tym misiem. I co zrobić z takim pustym brzuchem misia? Czym go nakarmić?
2: Powiedzieć delikatnie. Robimy operację. Muszę dostać się do środka tego brzuszka, więc zawsze znajduję miejsce, gdzie był zszywany. Wyciągam przeważnie to stare wypełnienie, bo ono już jest brzydkie i ubite, i napełniam nowym pustym i sprężystym. Jak to mówię, dokarmiam te miśki, żeby wyglądały trochę bardziej na najedzone, a nie wygłodzone. Ale wszystko jest do zrobienia.
0: A czy można takiego miśka czesać? I czy czesanie misia powoduje, że on traci tę swoją sierść, to swoje futerko? Czy może wprost przeciwnie, powoduje, że ten miś robi się taki puchaty jak na początku, kiedy do nas trafił?
2: Nie polecam czesania. Można właśnie wyczesać futerko albo je zmechacić i wtedy nie jest takie ładne, puszyste, tylko jest taką kubką futerka sfilcowany, dosłownie jak zabawka z filcu, nic z tym już się później nie da zrobić. Wtedy właśnie lubią się do tego przyczepiać różne farfocle, zanieczyszczenia, no i ten miś nie wygląda wtedy ciekawie. Nawet jak trafi do mnie później na zabiegi spa, nie jestem w stanie odzyskać jego dawnego wyglądu.
0: Zabiegi spa?
2: Tak.
0: No właśnie, bo niektóre muszą przejść operacje, a inne rzeczywiście tylko i wyłącznie
2: zabiegi
0: takie...
2: Zabiegi upiększające.
0: Odświeżenie, regenerację, zabieg upiększający, na przykład rzęsy. Dostają oczy lalczynę.
2: Dokładnie, to głównie lalki.
0: Mhm. Albo nową zupełnie fryzurę. Ubrania też czasami pani zmienia na zupełnie świeże, zupełnie nowe, jak okazuje się, że jakaś sukienka już naprawdę jest tak postrzępiona, że się za bardzo z nią nic nie da zrobić.
2: Tak. I tu mam specjalistkę w postaci mojej mamy, która siedzi i te wszystkie lalki, które o to proszą, ubiera w nowe kreacje.
0: O, ale to są takie kreacje, które są konsultowane z właścicielami tych lalek, czy po prostu robi pani im niespodziankę i przyszła lalka w kusej różowej sukience, a wraca do właścicielki w pięknej, błękitnej, balowej sukni?
2: To wszystko zależy od tego, co sobie klientki, właścicielki lalek życzą. Przeważnie ubranka szyjemy dla tych starszych lalek. Bo te dzisiejsze, no to dzieci mają całą szafę czasami ubranek dla nich. Natomiast przy tych starych lalkach, których przeprowadzam renowację, tam właścicielki chcą, żeby na przykład miały ubranko takie, jak miało kiedyś. Wspominają, że wyglądało tak czy siak. I staramy się je otworzyć. Czasami właścicielki, przeważnie właścicielki lalek, proszą o jakąś moją propozycję, no i wtedy zdają się na to, co ja wymyślę. Sugerując się kolorami na przykład, które lubią, albo stylem, jaki lubią. No i staramy się dopasować tak, żeby były zadowolone. Mhm. No i przeważnie są.
0: Ma pani taki katalog specjalny ze strojami dla lalek, które można tutaj zamówić, można w nie lalki ubrać?
2: Katalogu nie, ale przeważnie zabawki, które naprawiałam, umieszczam ich zdjęcia na swojej stronie internetowej i tam można sobie je obejrzeć i wrócić do jakichś kreacji.
0: Wiadomo.

0: Może można przynieść do szpitala dla lalek w Piasecznie swoją lalkę albo swojego ukochanego pluszaka, ale być może trafiają też takie zabawki rodziców naszych słuchaczy, albo nawet dziadków, czyli takie bardzo zabytkowe i bardzo stare zabawki.
1: Bardzo często. To jest coś pięknego, że rodzice, dziadkowie chcą przekazywać swoje stare zabawki dzieciom i wnukom, a one z taką chęcią je przyjmują. Ja zawsze jako przykład podaję dwie lalki, które mam u siebie. Są do kupienia. To są lalki takie duże bobasy z włosami jeszcze takimi białymi, kręconymi. To są lalki, które były w latach 80., którymi bawiły się dziewczynki. Materiałowy brzuszek, gumowe rączki, nóżki, gumowa główka.
0: Duże, takie wielkości.
1: To jest lalka noworodka? 60 cm, więc tam to normalnie.
0: Jak
1: można
0: po dziecko?
1: Młodszym rodzeństwie ubranka spokojnie ubierać. W ogóle dzieci nie zwracają na te lalki uwagi. Natomiast mam kilka w miesiącu, które naprawiam, odświeżam, szyję nowe ciałko, które właśnie mamy albo babcie przekazują swoim dzieciom albo wnukom. I tamte lalki, bo to są właśnie te lalki, one są ukochane. I dzieci nie patrzą, że one, nie wiem, może wyglądają inaczej niż teraz te współczesne, że są duże, a nie takie małe, jak możemy kupić w sklepie. Tamte to są te lalki, te moje w sklepie są takie już bezpłciowe.
0: No właśnie, bo być może z tamtymi lalkami wiąże się jakaś historia.
1: Tak.
0: Mają imiona. Doskonale wiadomo na przykład, że babcia miała tę lalkę w specjalnym wózku, który już do dzisiaj się nie zachował, ale jeździła z tym wózkiem i z tą lalką po całej ulicy, do sklepu, po ogrodzie.
1: Same opowieści o tym, jak się bawiła, albo opowieści, jak się ta lalka znalazła w domu, przy jakiej okazji. To są takie historie, które dzieci uwielbiają. I to nawet nie tylko lalki, ale misie. Przeróżne zabawki trafiają do mnie i...
0: Zabawki z historią.
1: Tak, choćby nie wiem jak brzydkie, jak bardzo zniszczone, nagle się okazuje, że one są najukochańsze, bo one właśnie przeżyły jakieś przygody z rodzicami albo z dziadkami.
0: No tak, pamiętam jak mój tata opowiadał o swoim koniu na biegunach, którego nakarmił garścią takich klejących irysów, takich cukierków, które się lepiły, po prostu napchał temu koniowi do pyska tych irysów. Ale myślę, że to akurat nie jest bardzo trudne do usunięcia.
1: Raczej nie, bo konie na biegunach mają przeważnie drewniane pyski, więc łatwo tamtąd usunąć te takie rzeczy.
0: Bernadeta Szyszkowska ze Szpitala dla Lalek w Piasecznie odwiedziła dzisiaj Studio Polskiego Radia Dzieciom. Za chwileczkę pani Bernadeta podzieli się z wami zapowiedzią tego, co będzie się działo w Piasecznie już za jakiś czas, pod koniec września, na początku października, a będzie można odwiedzić to miejsce i przyjrzeć się różnym zabawkom.

0: Ja wiem, że niedziela to jest dzień odpoczynku, ale może kogoś zainspirujemy i zachęcimy do tego, żeby spojrzał dzisiaj łaskawszym okiem na wszystkie swoje zabawki. Nie po to, żeby je nakarmić dodatkowo, żeby je przytulić, chociaż i to się należy wszystkim pluszakom. Landrynka w tej chwili siedzi. To jest ten misiek tęczowy, którego przyniosła ze sobą pani Bernadeta Szyszkowska, a ja trzymam ją za łapkę.
1: Ona nie działa.
0: Nie działa to miejsce, bo ona tutaj ma, słuchajcie, takie serduszko. Ale to nie szkodzi. Serduszko jest na łapce, czyli jak się trzyma tę łapkę, to znaczy, że przyjmuje ona w tej chwili podwójną porcję miłości.
1: Na pewno.
0: Tak to jest. Zachęcamy was do tego, żeby spojrzeć na swoje zabawki i żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie wymagają one jakichś na przykład drobnych napraw. Niekoniecznie chodzi tutaj o sztukowanie włosów czy wprawianie oczu, ale może trzeba rzeczywiście zaszyć jakąś dziurkę albo umyć lalce buzię na przykład. Można to zrobić samemu, można poprosić o pomoc pewnie mamę albo tatę. Może tata zajrzy do brzucha samochodu.
1: Albo znaleźć miejsce na półce, a nie pod łóżkiem.
0: Albo po prostu przejechać odkurzaczem. Można też takim końcówką odkurzacza po lalce albo po miśku.
1: Po miśku bardziej. Po lalce w zależności. Jeżeli ma długie włosy, to nie proponuję.
0: Lepiej nie. Pani Bernadeta Szyszkowska też szykuje coś nowego w swoim szpitalu dla lalek w Piasecznie. Co tam będzie?
1: Przygotowujemy wystawę starych zabawek. Starych. No dobrze. No.
0: Używanych.
1: Nie powiem, że ja jestem stara, ale to są zabawki z dzieciństwa mojego, mojej mamy, babci, tych pokoleń. Chciałabym, żeby dzieci zobaczyły, czym się bawiliśmy. Nie są to zabawki brudne, stare, wykopane skądś, tylko elegancko ubrane, przygotowane na to, że będą podziwiane przez dzieci.
0: Odświeżone.
1: Tak. Razem z mężem chcielibyśmy interaktywnie dzieciom jakby pokazywać te zabawki, czyli męża zabaw samochody zdalnie sterowane na kablu. Będziemy pokazywać dzieciom, jak my się kiedyś takimi samochodami bawiliśmy.
0: No można będzie sprawdzić pewnie, czy potrafilibyśmy się dzisiaj takimi zabawkami tak pobawić i takim samochodem poruszać z jednego punktu do drugiego punktu.
1: Dokładnie. Piłkarzyki na gumkach, nie wiem, czy pani kojarzy.
0: Nie.
1: Wielkie boisko.
0: Nie.
1: Na sprężynkach piłkarzyki i metalowe kuleczki, takie jak wędkarze mają do obciążania spławików. To była też super gra, nieplanszowa.
0: Czy to znaczy, że te wszystkie zabawki przetrwały z państwem czas nie tylko dzieciństwa, ale dorosłości?
1: Niekoniecznie. Zaczęło się od tego, że mąż strasznie marzył kiedyś o pewnym samochodzie. No i nie dotrzymał go. I po kilkudziesięciu latach znalazł go w internecie. Był dosyć drogi, ale w ramach prezentu udało mi się ten samochód dla niego kupić. I tak od tamtej pory mąż spełnia swoje marzenia i odkupuje zabawki, którymi kiedyś bawił się w dzieciństwie. Ja o swoich lalkach już nawet nie wspomnę, bo mam ich już w tej chwili więcej niż samochodów.
0: Ile?
1: No, będzie ich tam około 200.
0: Chciałam powiedzieć 20, 30.
1: Ale to też jest dlatego, że ludzie stwierdzili, że tym lalkom będzie u mnie lepiej niż u nich i ja je po prostu przyjmuję. Tam nawet nie ma lalek, którymi ja się bawiłam w dzieciństwie, ale bawili się moi rówieśnicy albo rówieśnicy mojej mamy czy babci. Stąd też taka wielopokoleniowa ta wystawa. Głównie zabawki z PRL-u. Ostatnio tak żywnie do niego wspominamy pomimo trudnych czasów, jakiś sentyment jednak mamy do tych czasów dzieciństwa naszego.
0: I gdzie te lalki wszystkie zostaną pokazane? Jakieś specjalne półki dla nich powstaną? Czy domy dla lalek?
1: Oj, niektóre zabawki są już w gablotach, w szafach przeszklonych. Za chwileczkę będzie tam oświetlenie, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć, żeby się spełniło tylko, bo straszne jest to moje marzenie.
0: To proszę się zastanowić, a ja w takim razie powiem, że pani Bernadeta Szyszkowska ze Szpitala dla Lalek w Piasecznie jest w naszym studiu. Landrynka się dzięki pani Bernadecie też u nas pojawiła i będzie jej dobrze.

0: tutaj gdzieś, no, widzę między żabami, one się do niej uśmiechają i mam wrażenie, że ją wołają do siebie. Więc za chwileczkę Landrynka tam usiądzie, a pani Bernadetto, co powie pani o tym, czy jednak nie?
1: Powiem, będę miała motywację.
0: Dobrze.
1: Obok szpitala dla lalek i pluszaków, w naszym domu lalek, powstanie wielki dom dla lalek i pluszaków. Z pokojami, z wyposażeniem, w którym te lalki zamieszkają. Planujemy zrobić największy dom dla lalek w Polsce, żeby stał się atrakcją dla dzieci i trochę inspiracją do tego, jak można się z tymi lalkami i pluszakami bawić. Nie tylko przytulać, ale można też zrobić dla nich pokoik, kącik w swoim pokoju i żeby tam po prostu zamieszkał.
0: Czyli to będzie taki wielki dom zabaw.
1: Tak.
0: Dom zabaw nie tylko z lalkami, ale z pluszakami. Pewnie daty żadnej nie podamy. Trzeba będzie śledzić państwa media społecznościowe, żeby zobaczyć.
1: Prace ruszają. Na razie jesteśmy na etapie projektu. Wystawa będzie już uruchomiona na początku października, pod koniec września. Natomiast dom będzie w trakcie budowy. Mam nadzieję, że parapetówkę będziemy mogli zrobić w okolicach grudnia jeszcze przed Bożym Narodzeniem.
0: To proszę dać nam znać, żebyśmy mogli uczestniczyć w tym przecięciu różowej, błękitnej, zielonej wstęgi.
1: Jak najbardziej, na pewno.
0: Bernadeta Szyszkowska, szpital dla lalek w Piasecznie. Pani Bernadeta mówiła mi, że pracy jej nie brakuje, ale pewnie gdyby ktoś miał taką potrzebę ze swoim pluszakiem albo ze swoją ukochaną lalką, żeby się pojawić nawet jutro w progu.
1: Zapraszam serdecznie.
2: Popatrzcie, w pokoju stoi skrzynia z zabawkami. Zabawki śpią. Może je obudzimy?

Cieszę się, że trafiła tutaj właśnie do nas, do Studia Polskiego Radia Dzieciom. Tak jak mówiłam, poproszę Magdę, żeby zrobiła piękny portret fotograficzny naszej nowej mieszkance studia, czyli misiaczce o imieniu Landrynka. Dzięki jeszcze raz Hubercie i Nino za to imię. No i będziemy o nią dbać, na pewno. A jakby co, to do szpitalika, do pani Bernadety Szyszkowskiej dostarczymy nasze pluszaki, które w naszym studiu mieszkają. Za 4 minuty godzina 10, to znaczy, że już za chwileczkę Źródełko i Piotrek Piszczatowski, a ja wam mówię do usłyszenia i jeszcze raz polecam, rzućcie okiem na wasze pluszaki, na wasze lalki, czy nie potrzebują jakichś drobnych napraw. Justyna Majchrzak, Magdalena Żelazowska, mówimy wam pa, pa i pięknej niedzieli.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych

0: rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
1: Autopromocja. Źródełko.

0: W źródełku wita państwa Magdalena Żelazowska i Piotr Piszczatowski. Ale mamy też gościa. Gościa bardzo słodko zapowiedzianego przez utwór z dalekich stron. Mam nadzieję, że państwo w dowolnym wieku przed radioodbiornikami nie zasnęli nam, bo była to kołysanka słodko tuląca nas w ten dzień. Pogoda taka, przynajmniej w Warszawie, taka troszeczkę szarobura, spokojna, więc człowiek myślę, że mógłby się otulić i kocykiem, i do poduszki jeszcze przytulić. Tylko uwaga, robimy to, ale nie śpimy, bowiem wyruszamy w wielką wyprawę, a utwór Ajo Nene, śpiewanego przez Papę Cissoko z dalekiego Senegalu, przyniósł do nas i wybrał nasz wyśmienity gość. Nie tylko gość, ale też przyjaciel, kolega. Spotykamy się od wielu, wielu lat z mieszkańcem Warszawy, Mamadou Diouf. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Cześć. Tak. Kołysanka. Państwo muszą wiedzieć, że nasze mamy noszą nas na plecach, pracując. I to myślę, że w całej

0: Afryce, na pewno w Afryce Zachodniej. Ta kowisanka pochodzi z Senegalu, jest śpiewana w języku Wolof. I nasze mamy mają kłopot, kiedy dziecko, nawet jak nie jest głodne, płacze, a mama musi prasować. I dlatego ten system kołysanek jest dopracowany, no naprawdę. To jest bardzo pomocne i w pracy, i w domu. Jak mówiłem, w pracy to może być moment przygotowania na przykład prosa, albo żeby z tego robić mąkę, albo gotuje, albo mama jest na polu. Więc myślę, że tak w nawiasie, że ten kontynent afrykański się trzyma dzięki naszym mamom. Także kołysanki
1: pozdrawiamy
0: są...
1: wszystkie, zarówno afrykańskie mamy, jak i mamy, nasze mamy tutaj.
0: No wszystkim mamom, wszystkie mamy pozdrawiamy. Kołysanki są naprawdę takim dość rozbudowaną ofertą właśnie naszych mam dla dzieci. A tutaj to jest taka wędrówka, jak mówimy. Nenne w zasadzie to trochę jak pojęcie śnieg. Podobno bardziej na północy Europy, w Laponii i gdzieś tam blisko pola, to tam mają mnóstwo określeń na śnieg.
1: Tak, tak. Eskimosi. Dokładnie. Podobno mają kilkadziesiąt tak. nazw na śnieg.
0: I podobnie jest z dzieckiem, bo jednak te rodziny afrykańskie są dość szerokie, duże. I nenne to jest niemowlę. Hale, myślę, że dojdziemy do tego, to później jest utwór Halei. Hale to jest też dziecko, ale to tutaj...
1: To już inne dziecko.
0: Trochę, to jest dziecko.
1: Okej, okay, no, ale
0: wieku.
1: U nas też jest jeszcze brzdąc, maluszek.
0: Tak.
1: I pewnie każda rodzina ma taki swój własny, zasób, osobisty
0: zasób. Kod. Tak. Tak, tak. I tutaj właściwie tak to dziecko krąży, ale spaceruje z mamą w miejscu, które jest, że tak powiem, królewskim. Czyli zakłada, że i ten pokój, gdzie król śpi, i kuchnia mają odpowiedni komfort, więc po prostu spaceruje z tym dzieckiem. I ajo to w zasadzie nic nie znaczy, to jest taki onomatopeja, a nene właśnie to jest co niemowlę, to dziecko, ten maluszek i tak dalej, i tak dalej. Więc...
1: Ale to królewskie miejsce to znaczy po prostu dom?
0: To jest dom.
1: Rozumiem.
0: To jest dom.
1: Tak, czasem jak mówimy dom, to też mówimy o pewnym królestwie. Wyobrażamy
0: absolutnie.
1: Sobie, że no my tutaj, gdzie czasem jest chłodno, że coś nas grzeje w bloku kaloryfer, a kiedyś kominek z żywym ogniem, ale rozumiem tą ciepłotę tego określenia.
0: I tutaj akurat wszyscy to śpiewają, bo w tamtych kulturach naprawdę nie mamy wózka dla dziecka, tylko po prostu dziecko wędruje od rąk do rąk. Dużo jest osób od mamy, no tata raczej tak, panowie jakoś, ale dzieci, chłopcy pomagają, dziewczęta pomagają, więc jak mama, jeżeli chodzi o dom, to mama pracuje, to dziecko jest w rękach
1: czyli jest. Starszy brat, starsza siostra, to jest
0: śpiewać.
1: Bardzo ważna instytucja.
0: Absolutnie. I wszyscy umieją śpiewać tę piosenkę. Ajo, ne, ne, ne, ne, ne, ne, tu. Bo tutaj była wersja taka słodka troszeczkę, no ale rzeczywiście ładnie.
1: Już z orkiestrą,
0: ładnie,
1: tak,
0: ładnie,
1: z instrumentami.
0: Ładnie. Tak.
1: Ale mam jeszcze jedno ważne pytanie. A co jeżeli mama w Dakarze, czyli w stolicy Senegalu, pracuje nie na polu, tylko w jakiejś korporacji, w biurze, no bo spojrzałem tam,
0: tak.
1: Widzę wysokie budynki, czasem drapiące chmury biurowce, domyślam się, że tam też są mamy. I czy też śpiewają?
0: No nie, dziecko zostaje w domu i też to nie jest tak jak tutaj, że na przykład, nie wiem, tata, mama, dwoje dzieci albo jedno dziecko, do dziadków daleko, więc szukamy w pobliżu. No jest, powiedz mi, przestrzeń, gdzie zostawiamy dzieci na kilka godzin, żeby pojechać do pracy, a tam dziecko zostaje w domu i jest z kimś. No to pojęcie szerokiej rodziny to nie jest jakaś tak fikcja, to jest fakt. Oczywiście u bogatych to się zatrudnia taką pomoc też domową. Mhm. To jest, ale tu już jest nowe zjawisko. Natomiast w tradycji zawsze jest ktoś, kto może się tym dzieckiem zajmować. Natomiast z tego opisu Dakaru, no Dakar w zasadzie stolica tego imperium francuskiego, zachodnioafrykańskiego, bo to wiadomo, że
1: Francuzi... Taka była historia kolonialna,
0: to
1: tak?
0: Właściwie pierwsza stolica była w Saint-Louis, a potem na

0: początku XX wieku stolica została przeniesiona do Dakaru i to wszystko, co widzisz, większość rzeczy to są, szczególnie w centrum, no to, to są kolonialne, że tak powiem, od Pałacu Prezydenckiego po różne ministerstwa, także to jest to budownictwo. No, Dakar rzeczywiście jest pięknym miastem, którym jest przeludniony niestety.
1: I za chwilkę do Dakaru wrócimy. Polecam Państwu, jeżeli są tam jakieś komputery, jakieś ekrany, no wiadomo, że teraz ekrany nas otaczają.
0: Wszyscy mają.
1: Można otworzyć mapę Google, wpisać Dakar, wpisać Senegal, bo od Senegalu i od Dakaru będziemy po kontynencie wędrować.
0: Ja uzupełnię tylko. Pisać Dakar, stolica Senegalu, dlatego, że stolica konkuruje niestety z rajdem. I jak się pisze tylko Dakar, jest mnóstwo obrazów i rzeczywiście tak to trochę niestety. Dakar, stolica Senegalu.
1: Nie ruszamy do rajdu, tylko ruszamy do następnej piosenki. Uwaga, autorem jest nasz gość, Mamadou. Tytuł, ja dzisiaj wielokrotnie będę miał ambitne zadanie.
0: Halei.
1: Tak, pisze Halei. Się przez X, więc intuicyjnie przeczytałbym Xalei, ale się
0: X
1: czyta...
0: X to jest cecha polskie, samocha. Okay. Herbata, tak, H.
1: To jeszcze raz powiedz tytuł.
0: Halei, czyli dzieci.
1: No to jedziemy.

0: Django.
1: W starożytnym języku Olof, Wolof, śpiewał nasz gość Mamadou Diouf.

0: I uwaga, można było odnieść wrażenie, że śpiewa z kolegami, z jakąś społecznością, ale w międzyczasie dowiedziałem się, że historia była troszeczkę inna.
1: Tak. Tutaj nie ma żadnego instrumentu, wszystko to jeden głos mój. No, pandemia troszeczkę zmieniła, że tak powiem, sposób funkcjonowania.
0: U nas wszystkich.
1: Tak, tak. Wszystkich, myślę, że na całym świecie. I to czas, kiedy z moją byłą kapelą Samajon nie mogliśmy się spotykać, więc programy do nagrywania musiały się pojawić, więc kupiłem Cubase. No i w ten sposób pliki krążyły. Po pandemii zostałem z tym, że tak powiem, sprzętem i traktowałem to jako tak zwany home office, czyli po prostu domowe studio, home studio raczej. No i zacząłem właśnie pomysły, bo wiesz, zespół, w ogóle jak grupa ludzi się spotyka i w zespole tak samo, wszystko jest dyplomacją. Szczególnie jeżeli chodzi o treść tekstów.
0: To czasami skomplikowane słowo, dyplomacja trzeba dzieciom wytłumaczyć. Co to jest ta dyplomacja?
1: Trzeba się dogadać.
0: Okej, czyli dyplomacja, czyli sztuka dogadywania
1: tak,
0: się. Dobrze.
1: Myślę, że dzieci to najlepiej, że tak powiem, znają się na dyplomacji, bo myślę, że na podwórku, czy nawet w przedszkolu, zabawka się pojawia, trzeba się dogadać, żeby jakoś tak się wymieniać i tak dalej. No w każdym razie zacząłem po prostu treści, teksty, które mnie interesują, wydawać, po prostu nagrywać. I to jest bardzo dużo takiej refleksji, trochę a propos polskiej historii, trochę a propos senegalskiej historii, a propos niektórych postaci historycznych. Ja po prostu uwielbiam. I też niektóre tematy społeczne. A to teraz był utwór Halei. Halei to są dzieci. I tutaj nawiązywałem bardziej do dzieci ulicy, bo to jest duży problem w Senegalu.
0: Sporo. Co to znaczy dzieci ulicy?
1: Dzieci ulicy to są dzieci, które są częściowo w tych szkołach koranicznych i które muszą wychodzić i po prostu zbierać kasy, więc to jest żebractwo trochę.
0: Tak, to tak, tylko rzecz, że pojawia się kilka rzeczy, które trzeba tak opowiedzieć, żeby nasi słuchacze wiedzieli, gdzie są i dlaczego. Tak. Jesteśmy w Sudanie.
1: Nie, jesteśmy w Senegalu.
0: I mamy, uwaga, pojawiło się termin szkoła koraniczna. Co tak. to jest? I dlaczego?
1: Jesteśmy w Senegalu. W Senegalu nie ma religii w szkole. Każda rodzina, to jest oczywiście muzułmański kraj, czyli no powiedzmy 85-90%.
0: I wyznawany jest islam.
1: Wyznaje tak. islam, chociaż mamy tam mocne, stare 5-6% katolicyzm. I więc rodzice wysyłają swoje dzieci na osiedle. Tam jest taki nauczyciel Koranu. Podwórko, w dzielnicy.
0: Okay.
1: Jest jakiś nauczyciel, który po prostu, ja na przykład miałem po szkole jedną godzinę codziennie, w wakacjach to miałem tylko szkołę koraniczną. Natomiast
0: tego fragmentu twojego życiorysu nie znam.
1: Trochę, tak. Natomiast są dzieci, które nie uczęszczają do tej szkoły, powiedzmy, normalnej i chodzą tylko do szkół koranicznych. Mhm. I kłopot polega na tym, że czasami to są dzieci, które wyjeżdżają z różnych miejscowości i trafiają do jednego nauczyciela. I teraz nie zawsze ci rodzice płacą jakieś tam pieniądze, więc nauczyciel, żeby zorganizować, ja mówię tradycyjnie, jak to wyglądało, żeby to wszystko zorganizować, dzieci się uszą i później, jak jest pora obiadowa, to wychodzą i idą prosić o jedzenie. Obiad do po prostu mieszkańców.
0: Czyli po prostu jest, życie jest bardzo skromne,
1: tak,
0: mówiąc.
1: W latach 70. ja pamiętam w dzielnicy, to po prostu te dzieciaki się pojawiały w domu i oczywiście, no, każdy tam dawał. Mieli taki metalowy pojemnik, gdzie te jedzenie. Potem wracały do tej szkoły.
0: Rozumiem,
1: potem się
0: że
1: uczyli.
0: Ta formuła, która niezbyt wesoło wygląda, jednak nie. jest jakoś kulturowo uzasadniona, bo wszyscy rozumieją, o co chodzi, tak? Że tak. to nie jest jakaś przypadkowa osoba, to jest osoba, która się o coś stara i się uczy i po prostu jest to wyraz takiej solidarności.

0: pomiędzy ludźmi, tak?
1: To się zgadza, ale wiesz, jak to jest z tradycją, jest tak, że wszystko się zaczyna elegancko, zaczyna się tak, jak powinno. To powinno wszystko wyglądać. Później to się psuje. I teraz w tej chwili jest tak, że taki nauczyciel bierze więcej tych dzieci i te dzieci wychodzą, nie prosisz o jedzenie, tylko po prostu o pieniądze. I w związku z tym, logicznie, znaczy w związku
0: z tym...
1: I o tym
0: też jest twoja piosenka?
1: I o tym. Właściwie ja widzę te dzieciaki nie dlaczego wychodzą, tylko ile czasu spędzają na ulicy. I to jest właśnie ten wątek. I tutaj wymieniam różne miejscowości. Oczywiście w Dakarze, która jest ulicą, jest tego więcej. Natomiast praktycznie w każdym takim średnim mieście, średniej miejscowości w Senegalu jest ten problem. Te dzieciaki są na zewnątrz. Czasami nawet spędzają w różnych trudnych naprawdę warunkach.
0: Ale czy mają też warunki do tego, żeby się czegoś rzeczywiście nauczyć, żeby sobie potem radzić w życiu?
1: To jest kolejny kłopot, bo nauka samego Koranu to nie jest zawód. To jest problem w ogóle religijności generalnie na świecie. W Europie to zostało zorganizowane lepiej. Natomiast w świecie muzułmańskim są takie szkoły, gdzie nie uczy się matematyki, nie uczy się, nie wiem, geografii. Generalnie wszystko skupia się tylko na tym, żeby potrafić powtórzyć wersetę Koranu. I to jest najgorsze wydanie, patrząc przyszłościowo dla tych dzieciaków, bo po prostu nie mają zawodu.
0: A zarazem wydaje się, że świat afrykański, nigdy nie byłem na kontynencie, może to trzeba naprawić, drogi przewodniku.
1: Trzeba tam pojechać.
0: Ale że jest to świat przepojony muzyką i muzykalnością, i rytmicznością. Czy dzieciaki, żeby muzykować, żeby założyć zespół, żeby tworzyć, chodzą do szkół muzycznych, czy ta nauka wygląda zupełnie inaczej?
1: No, nie, ale w polskiej tradycji nie ma szkoły muzycznej.
0: W takiej mówisz tradycji wiejskiej,
1: tradycji,
0: tak?
1: Tradycji, tak. Tak. I dokładnie tradycja wiejska, tradycja w ogóle, wygląda wszędzie tak samo. Czyli mamy naukę przez powtarzanie, jesteśmy przy mistrzu, nauczycielu, powtarzamy do skutku. Naśladujemy. Na tym polega kultura ustna i kultura tak naprawdę ludowa. I tak samo jest. Tylko, że w Afryce Zachodniej ta muzyka jest w rękach konkretnej grupy w tradycji. I to nie jest tak jak tu, że każdy, kto może kupić instrument, po prostu...
0: Może zacząć się uczyć, tak?
1: W tradycji to są, słyszymy, konkretna grupa. W każdej grupie etnicznej jest grupa ludzi i po nazwisku już wiemy, kto do której należy. To też jest piękno Afryki, ale też problem, bo jak ludzie się tłuką, się biją, to od razu wiadomo, kto należy, jest wrogiem. Po nazwisku to już usadzamy kogoś.
0: A możesz podać przykład takich nazwisk, które troszeczkę są, rozumiem, jak Kowalski, tylko że u nas Kowalski, to każdy może być Kowalski.
1: Nie, ja wytłumaczę.
0: A tam jest inaczej,
1: żeby
0: tak?
1: było łatwiej. Jak weźmiemy, Europa jest wioską dużą, i tutaj mamy nazwiska niemieckie, francuskie, polskie. Jak słyszymy polskie nazwisko, to na tle tych nazw to rozróżniamy. Dokładnie tak jest. I teraz zawężamy, mamy wioskę, jakiś region w Senegalu i konkretne grupy etniczne mają zasób nazwisk. I dlatego jak słyszymy na ulicy, to wiemy, kto do której grupy należy. Ja na przykład, moje nazwisko Diouf, to jestem Serer. Tylko, że wychowałem się w środowisku Wolof i dlatego mówię w tym języku, śpiewam w tym języku. Po nazwisku wiemy...
0: To jeszcze raz, przepraszam, bo ja to, nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja to się powoli uczę.
1: Dobrze.
0: Usłyszałem
1: Wyobraź sobie, że na Mazowszu w Polsce mieszka jedna grupa etniczna. W Wielkopolsce druga grupa, w Małopolsce trzecia grupa, na Śląsku czwarta grupa. I teraz oni mają swój własny język. Nie, własny język. Zapomnijmy o języku polskim.
0: Tak.
1: I teraz z tą grupą jest związana konkretna zasób nazwisk. Konkretne nazwiska.
0: Dobrze.
1: Jak słyszymy dane nazwisko...
0: Jak tablica rejestracyjna.
1: Dokładnie. To wiemy, że ten jest ze Ślązakiem, ten pochodzi jest Małopolaninem, tak. Ci Wielkopolaninem, ci pochodzi z Mazowsza. I tak to wygląda z tymi grupami etnicznymi w Afryce. I teraz na Mazowszu, wracamy do polskiego przykładu, i w tym zasobie tych nazwisk z Mazowsza mamy też

0: małą grupę, która wyłącznie zajmuje się muzyką i literaturą. Tak to jest zorganizowane w tradycji.
1: I pozostaniemy przy tym wątku, tak. Ale damy sobie możliwość posłuchania odrobiny muzyki, bo dokładnie tak jak mówisz, o bardzo wyspecjalizowanej muzycznej rodzinie, grupie mistrzów, specjalistów, będzie można porozmawiać, jak posłuchamy utworu Sona Jobaret.
0: Tak, możesz... to jest Sona Jobarte. Jobarte, co znaczy tak naprawdę Jobarte. I też ten krótki wątek, wiem, że się rozgadaliśmy. Niestety mamy w Afryce Zachodniej grupę, to co my tutaj w Europie mówimy Mandingo, my ich nazywamy Malinke. I oni są w Gwinei, w Gambii, w Mali, w kilku krajach.
1: Czyli taka grupa etniczna, która mieszka w kilku krajach.
0: Ona jest bardzo szeroka. Trochę powiedzmy tak, no, nawet ja bym to porównał z słowiańszczyzną na tle Europy.
1: Dobrze, bardzo ciekawe porównanie.
0: I oni mają jeden instrument, kilka instrumentów, ale najszlachetniejszy, tak zwany instrument królewski, to jest kora. I Sona będzie grała na tej kozie. Najpierw posłuchajmy.
1: Tak, tak. I na ogół jest to przepiękna muzyka. Przytulamy się do kocyków, do mamusi, do tatusia, do babci i ruszamy w piękną wyprawę.

0: ten sposób byliśmy świadkami psikusa. Utwór, który miał być słodki, taki do kocyka i do rodzinnych, ciepłych sytuacji, okazał się żywiołowym, tanecznym utworem, wyrywającym nas do tańca. Opowiesz, kto śpiewał, kto grał i co to była za przygoda?
1: Ogólnie ten klimat, to tak brzmią bębny senegalskie, które nazywamy sabar. To
0: a jest, z bębnami Afrykę tak, kojarzymy to są, przecież.
1: Absolutnie. I tutaj mamy dwa wątki. Śpiewał Mbaye Gyefei, który jest griotem. Mówię o tej wiosce i o tych specjalistach, którzy wyłącznie się zajmują muzyką. Nazywamy ich griotami. I Mbaye Gyefei jest griotem. Natomiast w tym kawałku to słychać sposób śpiewania. Momentami przypomina trochę polskie przyśpiewki. To jest melodeklamacja i my to nazywamy tasu.
0: I uważamy, tasu to jest przyśpiewka?
1: Nie, tasu to jest melodeklamacja. Sposób, to są rzeczywiście, ma coś wspólnego z polskimi przyśpiewkami, bo to są takie pikantne czasami, że tak powiem, treści,
0: opowieści,
1: króciutkie.
0: Tak?
1: Mhm. Przeskakuje z na, czasami śmieje się z kogoś. No, dosłownie to jest ten klimat. I czyli, my to nazywamy tasu. Mhm.
0: To samo, co my znamy z naszych oberków, mazurków. Dokładnie, oczywiście.
1: Dokładnie. Mhm. Momentami pojawiają się taki wysoki bębenek, to jest bęben pachowy. To się gra pod pachą, taki malutki i najwyższe dźwięki właśnie to z tego. I rzeczywiście to się żywią. No, trzeba zobaczyć ten taniec.
0: A możesz opisać ten taniec, żebyśmy troszeczkę użyli naszej wyobraźni?
1: My generalnie w Afryce tańczymy, to zależy od miejsca, tańczymy ku ziemi. Bardzo dużo w ogóle w tańcach afrykańskich pracują kolana. W Europie nie. Mhm. Uginamy i potem oczywiście biodra w ruch, tak, i w dół. I są miejsca też, gdzie ręce są w stronę nieba, więc jakby mamy te dwie
0: czy łączycie
1: pozycje.
0: Ziemię z niebem.
1: Absolutnie.
0: W tańcu.
1: W tańcu, tak.
0: Ale to jest taka poetycka opowieść, czy tak rzeczywiście
1: nie,
0: się o tym
1: opis,
0: myśli, tak się to czuje?
1: To jest opis, znaczy tutaj staram się opisowo, żeby słuchacie, szczególnie ta, żeby ci najmłodsi
0: poruszyli tak?
1: wyobraźnią i zobaczyli, jak to się tam dzieje i w mieście, i na wsi, bo tak naprawdę ta kultura wiejska jest bardzo obecna w miastach. W odróżnieniu do tego, co my mamy tutaj, że tak powiem, nad naszą Wisłą.
0: Ale to pojawiło się to słowo griot, które będzie griot, tak, dotyczyć też tego utworu, do którego za chwilkę sobie wrócimy. Jak to sobie wyobrazić? Co to jest za tradycja? Co to właściwie znaczy?
1: Griot to jest muzyk i mistrz słowa.
0: Co poeta? Tutaj? Czy też tworzy poeta. Teksty?
1: Poeta. Tworzy teksty. I to jest ta grupa, w tych grupach etnicznych, o których mówiłem, czyli wracamy do Wielkopolski, na Śląsk, tutaj Mazowsze.
0: Do tego porównania, tak.
1: Tak, do tego porównania. I tam w każdej grupie etnicznej jest właśnie grupa ludzi i to są rzeczywiście konkretne nazwiska. I tutaj mamy, za chwilę będzie Sona Dziobarty. Dziobarty, dlatego że to jest strefa, ona pochodzi z Gambii i niestety ten język angielski zmienił to nazwisko. To jest Dziabaty. Naturalny.
0: Dziabaty.
1: I Dziabaty jest w Mali, w Burkina Faso, w Gwinei i w Gambii.
0: A teraz mam pytanie do słuchaczy. Tak. Czy wszyscy otworzyli mapy?
1: Mapę,
0: papierowe,
1: tak,
0: albo internetowe? Bo tutaj w naszej podróży to się bardzo przyda.
1: Mapa będzie bardzo pomocna dzisiaj.
0: Na tą stronę Afryki po lewej
1: zachodniej
0: stronie.
1: Tak, tak. Mhm. To wybrzuszenie w stronę Atlantyku i tam jest Afryka Zachodnia. I właściwie mamy tę przestrzeń, gdzie żyje ludność i społeczność Mandingo i ta kora, która będzie za chwilę, jest ich takim, po prostu zajmuje trochę pozycję fortepianu w Europie. Kora ma mnóstwo tych strun i to jest królewski instrument, przy korze w ogóle się nie tańczy.

0: Tam się opowiada o dziejach historycznych, rodach, królach i tak dalej, i tak dalej. Gra Griot, czyli ten muzyk, opowiada o tym, co robił Kazimierz Wielki, Zygmunt Stary i tak dalej, i tak dalej. Tak to trochę to wygląda.
1: Ale to dobry przykład, bo my czasem tutaj w Polsce albo w Europie nie pamiętamy, jak stare cywilizacje i wielkie cywilizacje w Afryce istniały. Wydaje się, że tam w czasach, kiedy u nas było średniowiecze, to tam istniały po prostu imperia, które jednoczyły te kraje. Stąd prawdopodobnie duża łączność i Senegalu, i Mali, i
0: No tak, tam było cesarstwo Mali. W ogóle wizerunek Afryki zepsuł Zachód. Na pierwszym miejscu Portugalia, Hiszpania, bo my zapominamy o roli Portugalii, Hiszpanii. Do Portugalii akurat wrócimy później, bo mamy jeden utwór z Angolii. Portugalia, Hiszpania najpierw, a potem do tego pociągu, do tych statków, że tak powiem, dołączyła i Dania, i Niderlandy, ale przede wszystkim Francja, Wielka Brytania, to one się pojawiły później. I potem z tych opowiadań, które trafiły z Afryki do Europy, to z tamtego okresu do dzisiaj Afryka nie może się, że tak powiem, wybudzić. Natomiast tam tak naprawdę już nie mówię o Egipcie, gdzie Grecja się uczyła w Egipcie. Tak. Więc to od tego trzeba zacząć. Ale generalnie tam rzeczywiście bardzo dużo rzeczy naprawdę fajnych, pięknych. Ja zawsze polecam chociaż raz, żeby tam polecić do jakiegoś tam jednego kraju. Oczywiście nie chodzi o te miejsca, gdzie toczą się wojny. Po prostu można do Senegalu, można Wybrzeże Kości Słoniowej, do Burkina. No może Burkina może nie kończy w tej chwili. Afryka Wschodnia też jest tam, gdzie jest spokojnie, naprawdę można polecieć.
1: Jest też pięknie.
0: Rozmawiać z ludźmi, zobaczyć, jak
1: kiedy
0: jak
1: ja spojrzałem na mapę, to sobie uprzytomniłem, że nie pamiętałem, że Dakar otoczony jest z trzech stron oceanem, tak. Że częścią miasta jest wyspa, tak. I że mieszkańcy popływać na otwartym morzu dopływają na wyspę. Myślimy Afryka, myślimy piasek, myślimy gorąco, a tutaj po prostu przecież to jest gigantyczny obszar oblany wodą.
0: No tak, tam jest naprawdę wszystko. Można zobaczyć kawałek pustyni, można zobaczyć, czym jest sawanna i też można zobaczyć, czym jest ta strefa leśna. Jak mówimy Afryka i pada słowo dżungla, to jest nieporozumienie. Dżungla jest w Ameryce Południowej i w Azji. W Afryce jest gęsty las. Więc tak, akurat teraz rozmawiam z młodzieżą i z dziećmi. Trzeba się wyzbyć tego typu
1: opisów. Ale jest
0: opisów.
1: Jakieś afrykańskie słowo, etniczne określenie tutaj na ten las, czy po prostu mamy mówić las?
0: Nie, bo właściwie my w Afryce nie ma dżungli jako tako.
1: A na czym polega różnica? Bo ja przyznaję się, że...
0: Bo dżungla, to wracam do Portugalczyków i do Hiszpanów, ale przede wszystkim do Portugalczyków. Większość tych terminów, które funkcjonują w językach europejskich, to one pochodzą z portugalskiego, bo oni byli tam pierwsi. Portugalczycy dotarli do nas dosłownie tak, żeby wrócić do Polski 100 lat po śmierci Kazimierza Wielkiego, mniej więcej.
1: Czyli w którym roku?
0: No w 70-tych latach XV wieku.
1: A wcześniej istniało tam królestwo,
0: A wcześniej
1: tak?
0: Po prostu wszystko hulało, podróżowało, pracowało i przede wszystkim było wolne.
1: Tak. Wolne społeczeństwo, wolni ludzie, twórczy, ze wspaniałą muzyką. I ze wspaniałą architekturą
0: i
1: grioci, też, jeżeli...
0: I grioci, o których mówiliśmy, za chwilę będzie Sona Dobarty, która pochodzi z Gambii, co prawda ona się wychowała w Wielkiej Brytanii, ale wybrałem ją specjalnie, dlatego że ten instrument kora, o którym mówiliśmy, jest instrumentem typowo męskim, a Sona, mam nadzieję, że kiedyś przyjedzie do Polski. Ona pięknie gra na tym instrumencie, ma bardzo fajny zespół i jest też, ona kultywuje te tradycje, utrzymuje, żeby nie komplikować, te tradycje właśnie griotów w Gambii, ale też dla społeczności Mandingo.
1: Ale nie tylko dla społeczności Mandingo, tylko dla nas też, szanowni
0: dla nas
1: państwo.
0: Tutaj w Warszawie i w Polsce. Posłuch-

0: przepięknie śpiewała nam Sona. Powiesz nazwisko jeszcze raz?
1: Sona Diobarte.
0: Diobarte, tak, bo inaczej tutaj ci się zupełnie czyta niż.
1: Diobarte. W zasadzie pierwsza kobieta, która robiła karierę z tym instrumentem, bo tak jak podkreślałem wcześniej, no to do tej pory grali głównie mężczyźni. Ona się urodziła, co prawda, w Londynie, ale pochodzi z Gambii, no i też właśnie z tego rodu griotów, że tak powiem, więc tematyka, no tutaj jest bardzo dużo historii. Tak jak mówiłem, kora służy temu, żeby opowiadać, tak naprawdę to jest, dlatego nazywamy ich mistrzami słowa. Przede wszystkim mocno siedzą w tradycji ustnej historycznej Afryki Zachodniej.
0: A długo trwa taka edukacja, żeby tak je, z tego, co taką pamiętam, perfekcję
1: ona
0: osiągnąć?
1: Zaczęła w wieku 3 lat.
0: Wow.
1: To jest bardzo trudny instrument. Kora ma 21 strun, 10 i 11 w dwóch rzędach i grają tylko kciuk i wskazujące. Tylko dwa palce po jednej,
0: z strony.
1: To dokładnie.
0: Ale czy mógłbyś opowiedzieć nam, jak wygląda ten instrument? Bo to myślę, jest taka, że na razie nie wiemy.
1: No mam nadzieję, że tu kojarzymy, wiemy, że to jest tykwa. Więc to jest taki tykwa, to jest
0: tykwa, ale no, tykwa wielkości olbrzymiej dyni.
1: Dokładnie.
0: Trzeba by to na
1: tak,
0: nasze...
1: Na pół trzeba wyciąć i tak naprawdę to wywrzeszenie to jest pudło rezonansowe.
0: Dlatego, że taka tykwa jest bardzo, bardzo twarda, bardzo mocna,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. Tak. I potem jest skóra. Kiedyś podobno to była... Teraz chyba, nie wiem, ci dają bydleńską skórę, ale wcześniej tak.
0: Czyli to jest taka podstawowa część tego instrumentu, ale użyłeś terminu pudło rezonansowe. Co to znaczy?
1: Znaczy to jest, kiedy uderzamy w strunę, to żeby było słyszalne, żebyśmy mogli to słyszeć, to musi być, ten dźwięk musi być wzmocniony czymś tam. I ta tykwa, która jest jednak taki, nie wiem jak to powiedzieć,
0: wzmacniaczem dźwięku?
1: Wzmacniaczem, bo ona jest pokryta tą skórą,
0: tak.
1: I wtedy mamy po prostu puste miejsce i te struny są umocowane na takich dużych takich
0: kijach,
1: tak. I po prostu po bokach. I kiedy uderzamy, ja myślę, że lepiej jednak wygooglować kora. Kora, mieliśmy słynną piosenkarkę w Polsce, a tutaj tak, ale... jak Kraków, Olga, Renata i Agnieszka.
0: Ale
1: kora.
0: Ja mam, dobrze, to możemy szukać w internetach, ale ja mam też podpowiedź. No przecież w gitarze, którą prawie każdy z nas widział kiedyś gitarę, też mamy pudło rezonansowe,
1: też mamy.
0: Tylko zbudowane po prostu z takich deszczułek pięknie ułożonych. I uwaga, przepięknym też instrumentem jest kora. Niebywałej to jest urody. Można by to potraktować prawie jak rzeźbę.
1: No to jest tak, on jest, w ogóle teraz artyści mają takie instrumenty, to są różne, czasami takie małe rzeźby. To jest bardzo piękny instrument. Ale przede wszystkim dla mnie kora na tle instrumentów zachodnioafrykańskich zajmuje miejsce fortepianu w Europie.
0: Dlatego, bo jest tak szanowanym instrumentem.
1: Szanowany i też po prostu wśród instrumentów strunowych to ma najwięcej możliwości, żeby wydawać dźwięki.
0: Tak.
1: W ogóle to jest...
0: Jeżeli tak spodobało jest. Wam się brzmienie kory, to można poszukać nagrań i filmów z nią. Jest tego bardzo dużo rzeczywiście.
1: Jest dużo.
0: Na różnych portalach. Instrument spodobał się w Europie. Bardzo.
1: Tak.
0: Olbrzymia ilość ludzi nagrała płytę z afrykańskimi mistrzami. Także było to

0: Była to taka historia o muzycznym dialogu, przyjaźni. No i w polskim radiu też to było bardzo popularne, także polecamy.
1: W ogóle wśród zachodnioafrykańskich instrumentów dwa takie najpopularniejsze na świecie to jest dżembe, które jest wszędzie, od Japonii po Ameryce.
0: Co to jest
1: dżembe? Dżembe to jest taki bęben, na którym gramy rękoma, bo na przykład pamiętacie ten wcześniejszy utwór, taki bardzo dynamiczny, się z Senegalu,
0: tak.
1: To tam na sabar, na tamtych afrykańskich, senegalskich bębnach gra się pałeczką.
0: Pałkami?
1: Tak. Natomiast dżembe gra się tylko rękoma, takimi gołymi rękoma to. I rzeczywiście to jest piękny instrument, czyli dżembe jest wszędzie. Wiele orkiestr naprawdę niezależnie od rodzaju muzyki używa tego instrumentu, a drugi to jest właśnie kora, jako taki szlachetny, no naprawdę do słuchania też jest dość rozpoznawalny. Po świecie. O.
0: Ale tak się składa, że w Afryce już dawno muzycy i śpiewacy, mieszkańcy tego wspaniałego kontynentu doszli do wniosku, że nie zawsze muzyka musi być wykonywana na instrumentach, że wystarczy śpiewać, klaskać, stukać. I o tym troszeczkę będzie następny utwór Samba Lele, a wykonuje go zespół Barbatuk.
1: Tak? Barbatuque z Brazylii. To jest, my w Polsce mamy naszą Polonię. Tak. Afryka ma swoją diasporę. Po drugiej stronie oceanu, no to po prostu mnóstwo ludzi tam wywędrowało i też opracowało z pamięci to, co przywieźli ich, powiedzmy, dziadkowie, plus język tutaj portugalski, tam hiszpański i powstały różne, że tak powiem, takie odnogi tej kultury ogólnoafrykańskiej. Teraz będziemy w Brazylii i to jest podobno pieśń, tak, Samba Lele, bardzo popularna, bo tutaj uczą dzieci, trochę tak to jest, odgrywa rolę wyliczanki, wykorzystuje się po to, żeby w szkołach do rytmu, do nauki rytmu i no powiedzmy tak zwanego timingu i tańca. Także posłuchajmy.
0: Tak.

0: naturalne, bliskie ciała, bliskie prostemu doświadczeniu zabawy, intuicji, muzykowanie. Bardzo uniwersalne. Na całym świecie przecież obecne. Stąd się bierze piękno ludowej, rdzennej muzyki w różnych stronach świata. Nie tylko dlatego, że jest tak nieprawdopodobnie dopracowana i wymagająca kunsztu ćwiczenia na instrumencie przez długie, długie lata, ale że po prostu od dziecka można zacząć.
1: Tak, w ogóle Wieliczanka to jest świetna szkoła, bo z jednej strony bardzo często kultury proponują tam nawet takie trudne słowa dla dziecka. To jest nauka samego słownictwa wymowy. Po drugie, nie ma Wieliczanki pojedynczej, to znaczy to jest z reguły grupa. I w związku z tym, że śpiewamy, jest rytmika, to uczy współpracy. Ja w ogóle wyłączam stronę takiej czysto muzycznej. Więc trzeba być we współpracy w czasie z inną grupą dzieci. I moim zdaniem to jest naprawdę świetna współpraca. Znaczy w ogóle świetna szkoła. Poza tym kulturę to wykorzystują do tego, żeby zachęcać. Ja uważam, że kulturę nas formatują. To brzydkie słowo, ale tak nas formatują. Wzbogacają, tak, ale zobacz, dlaczego na przykład niektóre smaki z Brazylii albo z Chin tobie nie pasują? Bo po prostu jesteś przyzwyczajony do konkretnych smaków stąd. I tak samo powinno być z muzyką. Że my powinniśmy najpierw kochać to, co my mamy na własnym podwórku,
0: tak, i w ramach pewnej
1: otwartości po prostu szukać, co się dzieje po świecie. I Wieliczanki są właśnie jedną z tych takich ofert dla dzieciaków. Także my to mamy w Senegalu taką jedną Wieliczankę. Akurat nie znalazłem przykładu, który mówi Tank lohonop, bakanbat, bytgimyń. To lecimy.
0: I o tym sobie jeszcze porozmawiamy, o tych Wieliczankach. A teraz fragment opowieści o nauce muzyki w Afryce. Opowiemy potem o tym jeszcze później.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty.

0: polskieradio.pl, Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja. Źródełko.
4: W studiu Polskiego Radia Dzieciom jest razem z Państwem Magdalena Żelazowska, Piotr Piszczatowski i nasz gość Mamadu Diołów.
5: Cały czas jesteśmy.
4: Tak. I opowiadamy sobie o muzykowaniu, o przygodach, o wędrowaniu. Króciutki fragmencik, dosyć tajemniczy, przed naszymi tutaj sygnałami radiowymi, pochodził z bardzo zacnego filmu, który można sobie w sieci wyszukać. Wskazał go nasz gospodarz, ponieważ gospodarz i gość Mamadu, ponieważ pokazuje ten film, którego tytuł, tłumacząc na polski, oznacza, brzmi Wszystko jest rytmem. Po francusku mamy tam, w oryginale to jest francuski tytuł, to się Tout les choses, c'est le rythme. Piękna opowieść o rytmie, który rodzi się z codziennej pracy, rodzi się z chodzenia, rodzi się z przygotowania posiłku, bo trzeba ziarno wymucić. Maniok utłuc,
5: tak.
4: Bo jak człowiek pierze pranie, to też przecież to robi rytmicznie, bo jak biegnie, bo jak się nawet uśmiecha do kogoś, to też we wszystkim jest rytm. Taka jest Afryka, taka to jest opowieść. Wszystko jest rytmem. Film przygotowali twórcy, którzy wiele czasu w Senegalu spędzili. Czy rzeczywiście takie doświadczenie przepojenia życia rytmem wyniosłeś z dzieciństwa?
5: Tak, no bo ja się urodziłem na wsi. Dopiero w wieku 5-6 lat wujek, kuzyn mnie zabrał do stolicy i dzięki temu jestem tutaj, bo dzięki temu chodziłem do szkoły. Natomiast na wsi faktycznie słychać tego wszystkiego. I w tym filmie jest ten początek, moment, kiedy kobiety przygotowują proso, to znaczy mąki z prosa. I tutaj też trzeba będzie tak obrazowo troszeczkę. Myślę, że dzieci wiedzą, co to jest moździerz. Do tego, to zależy od tego, czy jedna pani, jedna z tych naszych mam to przygotowuje, czy dwie, czy trzy. Bo każda ma taki długi, nie wiem, po polsku tak naprawdę ciężko mi to powiedzieć, taki musenie w, jak mamy moździerz i
4: ojej. Czyli naczynie, albo wielki garnek, albo z drewna,
5: to
4: albo
5: jest
4: z kamienia.
5: Drewna,
4: tak?
5: Ale każda z nich trzyma taki długi
4: kij?
5: I tym się, tak, i tym się po prostu uderza
4: na zmianę.
5: Ziarno na zmianę. I to jest robione w rytmie. Dlatego, że one, jak są trzy wokół jednego moździerza, to po prostu uderzają po kolei. To musi być tutaj rytm.
4: Inaczej, tak, no to jeżeli stoją dwie, no to mamy rytm od razu.
5: Właśnie, mamy raz, dwa, mamy ta raz, dwa, trzy, w zasadzie tak można to. I
4: tak.
5: Faktycznie, jak się siedzi jako dziecko, dziecko, które siedzi obok, nasz uderza, bo to jest muzyka. Po prostu
4: tak.
5: Przychodzi do nas bez właściwie, my to mamy na co dzień.
4: Tak.
5: I naprawdę to, ja mam wrażenie, że niewiednie, czy podświadomie, to wtedy się uczymy rytmu. Bo to są dwie rzeczy.
4: Nawet nie jak, przez rozum, nie, prawda? Nie przez zrozumienie,
5: przez somatyczne,
4: tylko całe ciało
5: jest
4: nim przepojone.
5: Przez ciało,
4: tak?
5: Bo tutaj jest dźwięk, który wydaje, ale też w związku z tym, że to urządzenie stoi na ziemi, to jeżeli dziecko leży obok, to po prostu też odbiera to od strony ziemi.
4: Tak, więc przez to, stopy, przez
5: dokładnie,
4: brzuch.
5: Tak. Tak. Tak, i to jest faktycznie, słyszymy i tak zwane tempo, czy współpraca, to słowo ciągle wraca w moich tych, że tak powiem.
4: Ale bycie razem z drugim człowiekiem, prawda?
5: Dokładnie.
4: W takim bezustannym sygnale, odbieraniu impulsów,
5: tak,
4: trochę
5: to,
4: jak w tańcu.
5: Tak to faktycznie wygląda. A propos tańca, bo ja pamiętam, parę razy miałem rozmowę i tutaj Polacy mówili, a wy to macie taniec we krwi. Bzdura. Przepraszam. Nie ma czegoś takiego. Wydaje mi się, że w tradycji

0: Gdyby Polska utrzymywała swoje tradycje muzyczne, tak jak cały świat to robi, to każdy Polak byłby w stanie zatańczyć Kujawiaka, Oberka i tak dalej. I teraz tak, my tutaj nad Wisłą uczymy się innych tańców, tango, salsy, nie znając swoich własnych. To dlatego Polakom trudno tańczyć. Ja przez 15 lat byłem DJ-em. W różnych klubach. I obserwowałem, szczególnie jak mężczyźni się zachowują, wchodzą do klubu. Wchodzą do klubu, zima, idzie się, wszyscy idą do szatni i teraz kobiety idą na parkiet, faceci idą pod barek. I rzeczywiście tak to wygląda. Później z czasem, ja grałem od 9 do 3 powiedzmy, z czasem to się gdzieś wyrównuje, a później odwrotnie troszeczkę są te proporcje. Ja zastanawiałem się, dlaczego faceci w Polsce...
1: Dlaczego nie ma takiego naturalnego odruchu?
0: Nie,
1: tak?
0: Dlaczego się boją tańca? Bo skoro potrzebują dopingu procentowego, żeby wejść i rzeczywiście to jest fakt. Nie, to jest fakt, to jest z mojej obserwacji. Człowiek potrzebuje dopingu w momencie, kiedy nie ma kompetencji, nie ma umiejętności.
1: Nie ma łatwości.
0: I właśnie, tak. I teraz wracając do tej tradycji i do tego przygotowania tego jedzenia na wsi w Afryce, po prostu na kontynencie jest tak, że ta muzyka jest wszędzie, ona jest wszechobecna. Żeby była wszechobecna...
1: Przy każdej czynności życia, można powiedzieć.
0: Dokładnie. Chrzest... wesele, ale nawet w pracy, bo przecież to, co my nazywamy bluesem, które ma swój początek w Ameryce na tych pieśniach na polu, kiedy się pracowało, to się śpiewa, to też pochodzi z Afryki. Na polu, jak pracujemy, to tam też ludzie śpiewają. Po prostu. I ja mam wrażenie, że w Polsce nie ma tej muzyki w tej przestrzeni publicznej. To dlatego Polacy nie znają swoich tańców. Bo
1: na
0: przecież
1: szczęście.
0: Obertas jest to skomplikowanym rytmem. Polskie tańce nie są takie łatwe. Gdybyśmy je umieli, to byłoby nam łatwe.
1: A podobają ci się? Ładne
0: świetne są.
1: O, no to świetne dobrze są. Słyszeć. Ja jako miłośnik...
0: Naprawdę, ten film, o którym rozmawiamy, to tak naprawdę pokazuje, na ile ogarnia nas na własnym podwórku własne dźwięki. O tym to mówi.
1: Dobrze, to skoro jeszcze raz wspomnieliśmy ten wspaniały film, przez około 20 minut pokazujący przepływanie naturalne rytmu od najwcześniejszych dziecięcych doświadczeń po nieprawdopodobną wirtuozerię i ekstatyczność gromadnych tańców wszystkich mieszkańców danej wioski, no to wystarczy sobie teraz wpisać. Wszystko jest rytmem. Film o tańcu afrykańskim, o muzyce afrykańskiej i na pewno nam internetowy i pomagacze pomogą z nim się spotkać. Ja tylko powiem, że jako miłośnik tańca i uczestnik licznych domów tańca w Polsce, drodzy państwo, mogę zaświadczyć, iż rzesza osób, które ukochały dawne polskie tańce, oberki, kujawiaki, polki, chodzone, wiwaty i nieskończoną ich ilość wariantów, robią wszystko, aby zaprosić do wspólnej przygody. Także też możemy do internetu wpisać dom tańca i na pewno gdzieś niedaleko znajdziecie miejsce, gdzie będzie można spotkać innych miłośników muzyki i tańca. A teraz posłuchamy utworu Soleil. Dobrze, czy? Dobrze?
0: Soleje.
1: Soleje, tak? No bo tutaj mamy wymowę związaną z wyspą Reunią. To jest wyspa?
0: Tak, a w ogóle widzisz, jakby w tym pytaniu twoim... Reunion to są zamorskie granice Unii. To jest niesamowite.
1: Czyli to jest słowo, które jakby z perspektywy Unii, Europejczyka, prawda?
0: Znaczy nie, mieszkańcy Unii nie wiedzą, gdzie się kończy ta Unia. Ta Unia jest obecna na Karaibach, bo tam Francuzi mają...
1: Unia Europejska.
0: Oczywiście, Unia Europejska. A na Karaibach ma swoje granice i tutaj to jest Ocean Indyjski. Czyli po prostu jakieś 700 kilometrów na wschód od Madagaskaru jest wyspa Reunion, która jest zamorskim...
1: I od kontynentu afrykańskiego.
0: Tak, która jest zamorskim terytorium francuskim i tam też jest Unia Europejska. To jest po prostu... tak to trochę wygląda. Natomiast za chwilę zaśpiewa nam Grand Mulele, który niestety nie żyje. I to jest gość, który trochę taki patriarchat, który bardzo mocno przez wiele lat

0: promował kulturę tradycyjną wyspy Reunionu, ale przede wszystkim promował kreolski język. To jest zupełnie też taka nowość. No, to jest język, który powstał w koloniach na spotkaniu, przy spotkaniu języków europejskich, czyli tutaj języka francuskiego z afrykańskimi, powiedzmy tam, językami. I to jest, słyszymy, jest ktoś, kto na francuski to troszeczkę rozumie, no ale to jest też nauka ze słuchu, to są osoby, to były osoby, które nie chodziły do szkoły, więc słysząc języka francuskiego, język francuski, to jeszcze próbowali jakoś to dopasować do własnego języka i wtedy powstawały te języki kreolskie. Mamy kreolski, kreol francuski, ale też jest portugalski, hiszpańskiego nie, bo Hiszpanów praktycznie nie było na kontynencie afrykańskim. To samo zjawisko też występowało w języku angielskim, tylko że tam nie mówi się kreol, tylko mówi się pidgin, ale to jest o to chodzi.
1: Spotkanie. Czy ładne są to języki? Ładnie brzmią?
0: One są piękne. Mm. Piękne. Przede wszystkim, jeżeli ktoś pamięta Cezary Evore, no ona przecież śpiewa w języku kreolskim.
1: Przewspaniałą śpiewaczkę. To jest kreolski, portugalski. Z Wysp Zielonego Przylądka, dokładnie. O ile dobrze pamiętam. Tak. Czyli po drugiej stronie Afryki.
0: Po drugiej stronie Senegalu. Dosłownie tak. 500 kilometrów od Senegalu. Natomiast teraz jesteśmy bardzo daleko, Ocean Indyjski, Reunion, więc posłuchajmy Grand Mulele, dziadek, który śpiewa ze swoimi dziećmi i wnukami w utworze Soleje.
1: Śpiewa dziadek, ale jakże żywotnie,
0: i ta muzyka nazywa się Maloya.
1: Tak. Ja słuchałem tego utworu wczoraj. Zrobił mi wieczór.

0: Zawędrowaliśmy daleko.
1: Bardzo.
0: Bardzo tam ciepło, ale nie sucho i nie tak jak się kojarzy gdzieś pustynia w Sahara, tylko chyba wręcz odwrotnie, no, bo wyspa po środku oceanu.
1: Indyjskiego. W zasadzie jak słyszymy Ocean Indyjski, to jesteśmy trochę między Afryką a Indiami, a oczywiście bliżej Madagaskaru, czyli bliżej Afryki. To są właściwie, ja po prostu uwielbiam tego pana, który niestety zmarł. No, 20 lat temu, 22 powiedzmy,
0: może
1: 2 lata
0: temu. Przypominam wszystkim, jak się nazywał ten mistrz?
1: To jest Gramu Lele. A Gramu to jest tak naprawdę taki w tym kreolskim języku na Reunionie, to jest taki bardzo szacunek do starszych osób. Gramu. To trochę przypomina grand-père, czyli dziadek.
0: Dziadek, tak. Ale tak rozumiem, dokładnie. Że z takim ciepłym, tak?
1: Tak, tak. I on w zasadzie wykrzesił trochę ten rytm maloja, który oczywiście wszędzie, gdzie były kolonie, to ta kultura miejscowa była gdzieś tam upchana, wypchnięta na bok i on jest jednym z takich, którzy to wszystko wykrzesił i po prostu wydał trochę tych płyt, bo to jest starsze pokolenie, on jest z 30 roku. Więc
0: jest to żywiołowe.
1: Bardzo.
0: Niebywałej urody, ale też sposób, w jaki on śpiewa. Gran Mun, tak?
1: Tak, Gran Mun.
0: Dziadzio, można by powiedzieć dziadzio?
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: To by
0: jak
1: pasowało.
0: Się ładnie powie dziadzio, albo tatunio, albo mamunia, to myślę, że w polszczyźnie to są słowa, które oddają troszkę tego ciepła,
1: tak, tak.
0: O którym
1: dziadzio
0: tutaj
1: bardzo
0: opowiadasz.
1: Pasuje, moim zdaniem.
0: Tak. Albo dziadunio, kochany. Tak. No niebywała moc też w tym głosie,
1: jest.
0: Prawda? I też nie tylko po to, żeby było ładnie, tylko żeby pokazać jaką moc człowieka.
1: Tak, i tutaj jest też, nawiązując do tego, co my tutaj mamy w Polsce, to wielopokoleniowe, ci międzypokoleniowe, bo on grał ze swoimi dziećmi i też, no, generalnie z rodziną. I tak jak mówię, bardzo dużo, to jest niesamowite, że jest w ogóle na świecie, nie tylko w Afryce, są miejsca, w których kulturę, powiedzmy, miejscową, w pewnym momencie kultura, cała kultura w sensie muzycznym była w rękach jednego człowieka. To jest niesamowite zjawisko, że gdzieś wszystko było zapomniane, wypchnięte, nieważne, nie ma wartości, a w pewnym momencie pojawia się ktoś, kto wyciąga to wszystko, nagrywa płytę, jeździ po świecie i swoją drogą, dzięki temu, że jest taki sukces, to też jakby pozostałe pokolenia tak dołączają i wiedzą, że kurczę, jednak mamy coś ważnego, wartościowego na własnym podwórku. Także taką ikoną jest Gramu Lele na wyspie Reunion.
0: To fantastyczna jest opowieść, myślę, że bardzo ważna. W Polsce też mamy takie postacie, albo osób, które w odpowiednim momencie wyruszyły z magnetofonem na polską wieś i nagrały mistrzów, albo takich muzykantów, którzy po 20, 30, 40 latach brali skrzypce na powrót do ręki i zdarzał się cud, bo przychodził do nich ktoś młody, pytał o tą muzykę, uczył się. Także tak, wśród takich badaczy bardzo ważnych w Polsce mamy Andrzeja Bieńkowskiego, ale też mnóstwo muzykologów związanych z Polskim Radiem. To już osobne byłyby audycje, ale też wśród muzykantów wiejskich wystarczy wspomnieć Jana Gacę, 100 kilometrów od Warszawy mieszkającego, który też jakieś 20 lat temu, 10 lat temu dorobił się gromadki uczniów z miasta i tak to, co miało być zapomniane,
1: żyje nadal.
0: Tak. Także to są wspaniałe momenty. O tym sobie na pewno jeszcze poopowiadamy, ale wybrałeś utwór kolejny, bardzo piękny. Gati Bongo. Co to jest?
1: Tak, Gati Bongo to jest bardzo ciekawa historia. W zasadzie jedyne osoby, które określamy wzrostem, to są pigmeje.

0: my o tym zapominamy. Z greckiego pigmie to właściwie nawiązuje do wzrostu i tego żaden człowiek nie lubi.
1: Czyli należałoby to słowo przetłumaczyć, tak?
0: Nie, to
1: niski,
0: ja
1: mały,
0: myślę, wydaje mi się, że człowiek komplikuje sobie życie. Zauważ jedną rzecz, może w ogóle na świecie jest tak, w wielu językach ludzie nazywają siebie ludźmi.
1: Tak.
0: W wielu językach, że tylko oni są ludźmi w zasadzie. Mhm. U pigmejów to zostało niestety, oni siebie nazywają bakaja, jako nawiązujące do ludu, czyli do społeczności. I w 92 roku dwaj Brytyjczycy, którzy muzycy, pojechali do Kamerunu, na południu Kamerunu, tuż przy granicy z Kongo, ale Kongo-Brazzaville, bo my w Afryce mamy teraz kolejny nawias, mamy trzy Gwineje. Trzy państwa, które się nazywają Gwineją. To jest Gwineja ze stolicą Conakry na południu Senegalu. Na południu Senegalu te dwie Gwineje sąsiadują. To jest Gwineja Bissau. W Conakry mówi się po francusku, w Bissau mówi się po portugalsku. I teraz bardzo daleko na południu jest Gwineja Środkowa. To są te trzy. Natomiast a propos Konga, to jest, mamy dwa kraje, które się nazywają Kongo. Jest duże Kongo w sensie powierzchni ze stolicą Kinshasa. To jest Republika Demokratyczna Kongo, tak zwana.
1: To bardzo duży kraj.
0: Duży kraj, tak. To jest drugi co do powierzchni na kontynencie afrykańskim, bo Algeria jest na pierwszym. Wcześniej Sudan był, ale Sudan został podzielony. I teraz ci dwaj, wracając do muzyki, ci dwaj Brytyjczycy pojechali na południu Kamerunu, przy granicy z tym drugim Kongo, Brazzaville. I tam trafili do wioski, która się nazywa Banana. Wdzięczna nazwa. I trafili do pigmejów. I teraz jeździli tam przez, powiedzmy tak, 15 lat. Zostawili im gitarę, ale jak tam trafili pierwszy raz, okazało się, że ci pigmeje, którzy mieli 500 kilometrów do najbliższej drogi asfaltowej, 500 kilometrów, słuchali w radiu i słuchali muzyki z Konga. Więc w pewnym momencie udało im się połączyć te rytmy, powiedzmy, nowoczesne z Konga, sukus, to jest taki rodzaj muzyki, ze swoimi. I ci dwaj Brytyjczycy zostawili im gitarę.
1: Z tej historii
0: powstała, bo wiadomo, pigmeje mają bardzo proste jakby instrumenty. W zasadzie to były tam dwa. Oprócz tych patyczków, które używają, klaskanie, śpiew, mają bębny bo bębny są wszędzie w Afryce, ale też mają ciekawą harfę ustną. Ciężko mi by nie to tłumaczyć, ale w każdym razie harfa, która ma jedną strunę i struna przechodzi przez usta i uderza i tym dzięki temu...
1: A czy to nie jest tak zwany łuk muzyczny?
0: To jest łuk, dokładnie, ale tutaj akurat...
1: Muszę powiedzieć, że opowiadamy o jednym z najstarszych instrumentów w historii ludzkości.
0: Absolutnie.
1: Bo kiedyś, nie wiadomo dokładnie kiedy, osoba, która bawiła się patykiem, a może po prostu rzeczywiście już łukiem, takim łukiem do strzelania, przypadkiem być może, że dotknęła końcówką tego łuka o zęby. I w momencie, kiedy szarpnęła strunę, która służyła pierwotnie do celów zupełnie innych, wydobył się dźwięk.
0: I dźwięk się spodobał.
1: I dźwięk się spodobał, uwaga, bo ten kij oparty o zęby i o otwartą buzię, odnalazł tam to, co opisywaliśmy przy korze i przy gitarze, czyli pudło rezonansowe.
0: Dokładnie.
1: Ciało stało się...
0: To pudło słynne, o którym mówiliśmy. Wraca.
1: Ciało stało się elementem instrumentu. Tak powstał łuk muzyczny. I uwaga, następne setki wynalazków w historii ludzkości, czyli na końcu gdzieś gitary, skrzypce, szarpane albo pocierane z smyczkiem instrumenty. Także jeżeli mówimy o muzyce pigmejów i o odkryciach ich, no to dotykamy po prostu historii muzyki.
0: Tak, w każdym razie powstał zespół, te gitary tam, które zostawili Brytyjczycy i powstała orkiestra Baka Gwiny i teraz właściwie wydali płytę na początku tego wieku, w 2006 roku, więc od pierwszego spotkania w 92 to trochę czasu minęło.

0: Także naprawdę piękna historia, to posłuchajmy, jak pigmeje grają.
1: Oh,

0: Podobno nie tylko pięknie śpiewają i są w stanie rozruszać każde serce, nawet najsmutniejsze.
1: Tak jest.
0: Ale też tańczą wyśmienicie, tak?
2: Pięknie, pięknie się poruszają. W zasadzie ci Brytyjczycy, jak tam pojechali, płyta została nagrana tam, w lesie. W zasadzie. I mikrofony, natomiast cała wioska, może pół wioski akurat była obecna. Tańczyli, śpiewali i grali. W ogóle Baka Gwinę to jest taki bardzo dla tej społeczności, bo pigmeje, relacje, troszeczkę relacje między powiedzmy Europą a Afryką, to są trudne, historyczne. O tyle relacje między pigmejami a innymi sąsiednimi Afrykańczykami, to też są trudne.

Bo po prostu też my zakładamy, czasami mówi się, że oni byli pierwszymi mieszkańcami kontynentu. Nie wiem, czy oni

0: rolnictwo, powiedzmy wszystko, co jest dogodnością dla życia, to nie docierało do nich. Oni byli troszeczkę zapomnieni, więc Baka Gbiny jest troszeczkę taką flagą tej społeczności, która mieszka w wielu krajach, nie tylko w Kamerunu, ale w Gabonie są, Republice Środkowej Afryki, generalnie cały ten pas przy równiku, to tam są żyją w różnych krajach.
1: No to cieszy, że jedna z najstarszych społeczności w historii
0: jeździ, koncertuje,
1: no ale że też po prostu ma za sobą i w sobie, i w sercach, i w rękach tak przepiękną, wzruszającą tak naprawdę muzykę. Ale teraz muszę powiedzieć, że wybrałeś też utwór pochodzący z Polski. W tym kontekście naszych poszukiwań i takich człowieczych źródeł muzykowania, czegoś, co jest człowiekowi bliskie, doświadczeniu, nagle pojawia się kapela Maliszów i myślę, że zupełnie nieprzypadkowo.
0: No nie, bo ja szczerze mówiąc, jak słucham muzyki, jak śpiewa ta dziewczyna w tej kapeli Maliszów,
1: tak?
0: I jest coś, co jest nieuchwytne w głosach. Przed chwilą było u Pygmejów. Wcześniej, jak śpiewa Gramu Lele, to było słychać.
1: Tak, taki osobisty ślad.
0: I to jest rzeczywiście dziwne, taki coś, co mnie przyciąga bardzo w głosie. Nie mówię tak o samej treści, ale nawet nie sposobie śpiewania, ale barwa głosu, coś takiego jest u tej Zuzanny. I trafiłem na kapelę Maliszów. Chyba raz próbowałem zaprosić do instytutu, chyba byli zajęci jakoś, nie udało się.
1: A co to
0: się
1: za instytut?
0: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ale tak mówię tylko w nawiasie. Mam nadzieję, że uda mi się zaprosić do Warszawy na koncert. Parę lat temu trafiłem na ich koncert na Festiwalu Skrzyżowania Kultur w Warszawie. To wtedy, kiedy festiwal się decydował na Dzień Polski, bo do tej pory przez wiele lat festiwal zapraszał cały świat do Warszawy, ale nie zapraszał tej naszego ani folku, ani tradycyjnej tej muzyki. I wtedy słuchałem ich pierwszy raz. Ja uwielbiam rodzinne granie, bo podejrzewam, że o ile inne kapele mają próbę, to tutaj codziennie jest próbą, tak? Mają próbę,
1: bo
0: mieszkają
1: razem. A przynajmniej
0: w tamtym
1: czasie, no bo nagranie tak pochodzi już sprzed lat wielu. Tak. Słychać, że niektórzy mają takie głosy jeszcze dziecięce, a dzisiaj kariera, szkoły muzyczne, granie światowe. Także rzeczywiście niezwykła rodzina, w której Jan Malisz, Nestor rodu, jest twórcą instrumentów, człowiekiem o tysiącu talentów i te iskrzące się talenty przeszły też do dzieci, więc
0: i to jest zadanie też, bo tak specjalnie, kiedy powiemy, że możemy powiedzieć, że pochodzą z Podkarpacia albo z Małopolski, to oczywiście kojarzymy województwa, ale jak już wchodzimy w teren, to jest Beskid Niski, proszę sprawdzić, gdzie to jest.
1: Warto, to jest, bo pięknie.
0: Tak. To są te, że tak powiem, tereny. No i są. Może posłuchajmy, jak rodzina pięknie gra.

0: Przepięknie na skrzypcach grał Kacper Malisz. Rodzinna kapela, Jan, Kacper i Zuzanna. Wiele tam subtelności. I słychać, że było grane od wczesnego dzieciństwa, bo instrumenty po prostu zrośnięte, intuicyjnie grające, z człowiekiem połączone przepięknie.
1: No tej muzyce brakuje tylko przestrzeni. Naprawdę. Przestrzeni, w sensie, żeby można było tego w kółko słuchać. W

0: całej Polsce, w radiu, w telewizji.
1: Żeby była obecna, po prostu żeby była
0: obecna.
1: Grana.
0: Tak, mhm. To jest w ogóle dziwne, bo z reguły jak mamy gdziekolwiek jakość, to ta jakość jest wypchnięta na ulicy. Powinna być tak. A tutaj w Polsce mamy jakoś niesamowitą ofertę. Tradycja nam zostawiła mnóstwo pięknych rzeczy, które zostały zamknięte w jakiejś... To jest dla mnie tajemnica, no ale...
1: Ale dobrze to słyszeć od ciebie, że...
0: To jest niesamowite.
1: Że ze swoją wrażliwością, która rodziła się przecież gdzie indziej, tak to intensywnie przeżywasz i my się w tym łączymy, absolutnie. Ale jest, jeżeli ta muzyka nie jest tak łatwo dostępna w barze, czy na ulicy, czy w autobusie, to wszystko zależy od nas. Przecież możemy szukać nagrań kapel takich jak Rodzinna Kapela Maliszów, wbijać sobie na listy odtwarzania i puszczać kolegom i koleżankom.
0: Tak, ale wiesz, czasem mnie inspiruje, zobacz, w jaki sposób języki, na przykład Europy, język francuski. Przecież w wielu krajach, ileś tam lat temu, były różne dialekty. W pewnym momencie król albo jakaś tam władza postanawiała, że z danego regionu, z tego języka robimy język oficjalny. Tak było tak. Językiem francuskim wielu. I teraz tak, łapiemy, gdzie krzewimy te rzeczy? W szkole. Szkoła albo wojsko. To są te, historycznie to były te dwa miejsca, do którego przeciętny obywatel trafiał.
1: Tak.
0: I to były właśnie te miejsca. Wojsko może nie do końca, ale szkoła została. Czemu nie ma tych dźwięków, żeby formatować, tak jak to powiedziałem, tak kultury nas formatują. Jest jedno miejsce, do którego wszyscy z wiosce trafiają. I to jest ten moment, kiedy oferujemy, prezentujemy, zmuszamy na miękko. Czyli po prostu przyzwyczajamy. Tak to działa.
1: Proszę państwa, to jest tak dla to mnie nowe określenie, zmuszanie na miękko.
0: Ale ja... tak to działa. Po prostu. I wtedy wychodzimy i mówimy, że wybieramy. Nie wybieramy, tylko to było. To trochę, słuchaj, zobacz te pospolite do picia. To reklama, to pakuje do głów młodzieży. I młodzież myśli, że to jest trendy, więc jak tego nie zrobię, to... Ale tak to działa, wszystko tak działa. Moim zdaniem te dźwięki powinny być obecne w jakiejś formie w szkole. I wtedy to będzie skutkowało, że w barach będziemy zmuszać telewizję, żeby nam to pokazywały. Jak zabraknie, powiemy, będziemy dzwonić i tak dalej, słuchajcie.
1: Szanowni państwo, nim,
0: tak
1: zaczniemy,
0: ze wszystkim.
1: Nim zaczniemy dzwonić do różnych telewizji z domaganiem się obecności muzyki pięknej,
0: O szkole,
1: o tradycji, o odkrywaniu na nowo i czy zawsze ma być tak samo, będzie nam opowiadać bajka przygotowana przez Basię Waldowską z naszą świetną etnoekipą.
2: Wyprawy z etnoekipą. Poznaj dawną wieś. Występują Chmurnica.
3: Cześć, mówcie mi Chmuri.
2: Bebok.
4: Cisna, prosto z Górnego Śląska.
2: Bazyl.
5: Nie zaczęliście beze mnie, co?
2: I Buczka.
6: Buczka, kłobuczka. Do usług.
2: Sezon drugi, odcinek czwarty.
7: Wstawać, ruszcie się! 7:40, już?
6: Nie może być.
5: Jeszcze mi się sen nie skończył.
7: Boże. Ruszcie się!
5: Powoli! Małymi krokami!
8: Halo! Ja bez mała od 6 na nogach.
7: Gdzie są te tornistry?
6: Nie ma. Ja oszaleję.
8: Spokojnie, nerwy do konserwy. Proszę, wszystko macie narychtowane na stole.
6: Och, święta Anielko.
7: Och, Bebok, dziękuję. Jesteś do ozłocenia.
8: Kałamarze z atramentem.
7: Z atramentem, czyli z czarnym tuszem, dzięki któremu pióra mogą pisać.
5: Och, czyli nie tylko nasza chata sięga czasów kłobuka XVI ogoniastego. Szkoła, rozumiem, również bez komputerów i bez długopisów.
6: Tak, to kolejny pomysł przywracania staromodnych miejsc i zwyczajów w naszej wsi. Będziemy uczyć się w szkole tak jak 100 lat temu. Z czarną tablicą i kawałeczkiem kredy. Wspaniale, prawda?
5: Nie, no dobrze, jasne, w porządku, jakoś się zmuszę.
8: Hefty, piórniki, sztyfty, I każdy pod

0: Ty cię?
1: Co? Po czym?
0: Sam mamy taki śląski obyczaj, że bajtle dostawają słodyczowy rożek obfitości. Tyta, na osłoda trudów poranka. A te roski? W droga!

0: Tere a. A jak Anna.
1: U nas na Śląsku to wszystkie panie to albo Baśki, albo Anny.
0: A jak...
2: A dlaczego niby A jest pierwsze w alfabecie?
3: O, zobaczcie, na co wpadłem. Nawet alfabet jest na A.
0: A jak arbuz. Powtarzamy.
4: Ja znam A. A jak arbuz, ananas... A jak album czy akwarium?
1: Na. Ja cię zawizu dostanę.
0: Dość! Żadnego śpiewania, żadnego dyskutowania. Tylko powtarzanie.
1: Jest, Darkusie. Przepraszam.
2: Jak to bez dyskutowania? A to nie jest tak, że z dyskusji można się najwięcej nauczyć?
0: Cisza! Wszyscy do kąta. Każdy do innego.
5: A czemu w moim kącie jest rozciepany groch?
0: Nie interesować się.
1: No dobrze.
3: Pani nauczycielko, a kiedy przerwa?
4: Puzzle, cicho, nie teraz.
0: Przepraszam was. Jeszcze 3 wdechy i dojdę do siebie.
2: Nie ma problemu, pani nauczycielko.
0: Widzicie, pomysł z powrotem do starej szkoły jest chyba tylko połowicznie dobry. Chmuri, widzę, że się zgłaszasz, słucham.
4: Stare zwyczaje są fascynujące. Jako etnoekipa udowadniamy to codziennie. Ale niektóre rzeczy poszły do przodu, dlatego że wymagały korekt.
0: Bardzo ładnie powiedziane.
3: Chmuri ładnie się wypowiada i ładnie też śpiewa, pani nauczycielko. Chmuri!

0: Czekaj, czekaj, niech zgadnę. Na kurze mamy odkurzacz. Na mróz centralne ogrzewanie. Na kater rozwinięta medycyna. No fakt, to dobrodziejstwa nowożytnych czasów.
1: Albo ten piorunochron, elektryczność i moje ulubione lodówka. Też poprawiły ludziom i potworom ich byt.
2: Albo szkoła. W dawnej szkole uczono inaczej niż dziś. Powtarzając, dyscyplinując, a nawet karząc krzykiem albo grochem w kącie.
0: Co? Skandal!
2: No, dzieciaki za wiercenie się w ławkach miały klęczeć na grochu.
3: Ała! Powiedzieć, że to jest niewygodne, to nic nie powiedzieć.
4: To prawda. A dziś wiemy, że dzieci mają prawo być ruchliwe, ciekawe świata i to dobrze, jeśli zadają rozmaite pytania. Wiemy, że dzieci mają różne tempo pracy i wiemy, że dobre słowo to najlepsza zachęta do nauki. Dlatego musimy przemyśleć, co ze starej szkoły zostawiamy, a czemu dziękujemy raz na zawsze.
3: No ja, te ławki, co tak wyniają drewnem i te stalówki, co śmiesznie skrzypią, to w sumie fajne są.
1: I ten atrament brudzący pazury, ja bym zostawił. Dla mnie bomba. No
4: tak, to może się podobać, ale pomysły na przeprowadzenie lekcji powinny być bardziej nowoczesne.
0: Tak jest!
4: Zabieram was zatem na lekcje w przyrodzie. Będzie trochę biegania, trochę obserwacji ptaków, zbierania patyków i skarbów, odrobinę śpiewania i na koniec to, co lubicie najbardziej, dyskusja.
2: Pysznie, viva!
1: A kiedy przerwa?
2: Bazy!
1: No co?
3: Choćbyś wlazła i pod deka, ju cię zawidzę se bleka.
5: Był to czwarty odcinek drugiego sezonu serialu Wyprawy z etnoekipą Poznaj dawną wieś, zainspirowanego serią książek pod tym samym tytułem wydawnictwa

0: kultury i dziedzictwa wsi. Wystąpili Pola i Jagna Waldowskie, Aleksandra Tomaś, Dominika Kierpiec-Kątny, Zuzanna Bloch i Basia Derlak. Na skrzypcach zagrała Marta Zalewska. Koncepcja Hania Szczęśniak, scenariusz i reżyseria Basia Derlak. Do usłyszenia.
1: I tak, tradycja to rzecz istotna.
2: Tak.
1: A szczególnie jeżeli jest brana z humorem, z wielkim otwartym sercem, z otwartym umysłem, bo nas żywi na następne lata. I o tym dzisiaj sobie opowiadamy, wędrując troszeczkę pomiędzy Polską, ale przede wszystkim wędrowaliśmy i jeszcze przez chwileńkę będziemy wędrować po przepięknym, olbrzymim kontynencie afrykańskim, który, jako się rzekło, jest kolebką ludzkości.
2: No właśnie, teraz czas na Afrykę Wschodnią i tak naprawdę na ten kawałek, z którego cały kontynent jest dumny, bo nigdy nie był pod kolonią, Etiopia. I właściwie ta pieśń, która powstała w zeszłym roku, to jest niesamowity artysta, nawiązuje do czasów, kiedy Włochy próbowały panować nad Etiopią. Tam mieli okupację. To jest jedyne państwo, które nigdy nie było pod kolonią, tylko była okupacja kilku, 4-5-letnia Etiopii. I młody człowiek wraca do historii i nawiązuje do działań jednego człowieka, który był przywódcą powstania po prostu przeciwko Włochom. Także naprawdę piękny utwór i też chciałbym, żeby młodzież, która jest nas słucha, może była w stanie porównać te rytmy ze wschodniej Afryki. To są troszkę zupełnie inne. Tańce też są zupełnie inne. My w Afryce Zachodniej poruszamy biodrami, nogi dużo pracują. W Etiopii to właściwie górna część ciała. Ręce i to tam się dzieje, ten taniec. Więc to są, i to jest ten sam kontynent. No, wyłączam, dodam tylko, że Etiopia jest naprawdę takim pięknym miejscem do zobaczenia. To chodzi o to, że warto pojechać do Etiopii. No generalnie wschodnia Afryka, wiadomo, są, z tego co wiem, są bezpośrednie loty nawet do Tanzanii. Bardzo dużo Polaków zwiedza Zanzibar. Z tego co słyszałem, Namibia, ale jeżeli chodzi o Afrykę Zachodnią, to zapraszam do Senegalu. Spokojne, fajne miejsce.
1: Serdecznie polecamy wędrówki do Afryki. Mamy nadzieję, że przepiękna muzyka, która dzisiaj roziskrzyła audycję, państwa do tego zachęciła. Mnie na pewno. Będę tutaj z Mamadou Diouf, naszym gościem, rozmawiał jeszcze wielokrotnie i szukał porad. Opiekowała się nami Magdalena Żelazowska. Ja się nazywam Piotr Piszczatowski i ostatnim utworem jest utwór o nazwie...
2: O nazwie Amorau Komora.
1: Pięknego dnia życzymy.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach. Niedziela. A co się dzieje w niedzielę o godzinie 12 w Polskim Radiu Dzieciom? Oczywiście startuje audycja Hej Przygodo, czyli program, w którym zaglądamy do polskich parków narodowych. No i dzisiaj mamy taką trochę nietypową sytuację. No bo zobaczcie, kalendarz mówi nam, że jest lato. No ale przyroda zaczyna już delikatnie mrugać do nas takim jesiennym okiem. Zauważyliście to? Tam coś żółknie, tutaj pojawi się jakiś kasztan, ptaki coraz częściej ruszają w podróż. A my przecież oficjalnie jeszcze możemy mówić, no ale zaraz, przecież mamy lato. Powiem Wam szczerze, że takie zmiany w przyrodzie, zwłaszcza przyrodzie polskich parków narodowych, to jest bardzo fascynujący temat. Ale my dzisiaj będziemy patrzeć na parki narodowe z nieco innej strony. Bo kiedy odwiedzamy park narodowy, to wiecie, kim jesteśmy? Gośćmi. A co się dzieje, kiedy tych gości robi się naprawdę dużo? O tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Koniecznie zostańcie z nami. Zaczynamy naszą dziką przygodę. Marta Powałowska, Magdalena Żelazowska.

No to na dobry początek czas na zadanie. I to zadanie dla tych, którzy słuchają nas naprawdę uważnie. Otwieramy kolejną misję młodego tropiciela. Dzisiaj, jak zwykle, przygotowałam dla Was dwie zagadki. Pierwsza w pierwszej części naszego programu i druga w drugiej. Odpowiedzi obie musicie wysłać na nasz adres e-mail parkinarodowe@polskieradio.pl. Tylko pamiętajcie, nie wystarczy napisać samego rozwiązania. Koniecznie w takiej wiadomości dopiszcie też swoje imię oraz wiek. No dobra, gotowi na pierwszą zagadkę? Uwaga, uwaga, uwaga. Oto ona. Nie jestem słowem, choć brzmię jak coś, co można powiedzieć. Nie jestem muzyką, choć potrafię zabrzmieć jak koncert. Kiedy się pojawiam, warto spojrzeć w niebo albo nad mokradła. Jestem donośny, trochę tajemniczy i można mnie usłyszeć z naprawdę daleka. Jestem niezwykłym dźwiękiem, który wydają pewne ptaki. Ptaki, które wraz z końcem lata i początkiem jesieni żegnamy. Jak nazywa się ten dźwięk? To jest pierwsze pytanie, pierwsza zagadka, którą kieruję we Waszą stronę w związku z naszą misją młodego tropiciela. Właściwe odpowiedzi na obie zagadki, druga w drugiej godzinie naszego spotkania, wyślijcie koniecznie na adres e-mail parkinarodowe@polskieradio.pl.

0: W minionym tygodniu, dokładniej mówiąc 16 września, swoje święto obchodził jeden z najbardziej charakterystycznych mieszkańców polskich lasów i mokradeł. Wiecie, o kim mowa? Oczywiście o... O łosiu! No i właśnie z tej okazji w Poleskim Parku Narodowym odbyło się wielkie świętowanie. Dzień Łosia. Ale wydarzenie to nie było tylko okazją do spotkania z tym niezwykłym mieszkańcem mokradeł. To był także moment na to, żeby przypomnieć sobie, że łosie potrzebują odpowiednich, spokojnych miejsc do życia. O tym wydarzeniu, jego bohaterze i o tym, co można było podczas niego zobaczyć oraz usłyszeć, opowie nam Sandra Pierepieńko z Poleskiego Parku Narodowego. Posłuchajcie.
1: Odkrywajcie z nami polskie parki narodowe.
0: Jesień, no cóż, już za momencik, już za progiem, już tuż, tuż, ale czy to oznacza, że odwieszamy na kołki nasze plecaki turystyczne i nie odwiedzamy żadnych parków narodowych?
2: Zdecydowanie nie warto tego robić, dlatego że jesień wbrew pozorom jest bardzo intensywną porą roku w przyrodzie. Dzieje się dużo. Żegnamy żurawie, ale trwa piękny spektakl, jak na przykład rykowisko jeleni. A to nie wszystko, bo w międzyczasie swoich partnerek szukają także królowie bagien, czyli same łosie.
0: O właśnie, łoś to jest dumne, olbrzymie i czasami trochę niebezpieczne zwierzę. Przez niektórych uznawane za takiego trochę głuptaska, ale posiadające też niezwykłe umiejętności. Na przykład, nie wiem czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że łoś jest świetnym nurkiem.
2: Świetnym nurkiem, świetnie pływa, potrafi poruszać się także bardzo szybko, biegać. Jest jednym z najwyższych zwierząt w polskiej przyrodzie, największym ssakiem Poleskiego Parku Narodowego, a drugim największym w Polsce. Ma piękne poroże, jest wspaniały, jest nazywany królem bagien nie bez powodu.
0: A bagna i Poleski Park Narodowy, no to jest przecież coś, co się uzupełnia.
2: Zgadza się, to są najważniejsze ekosystemy dla Poleskiego Parku Narodowego, ale nie tylko, dla całego świata. Szczególnie teraz w tej dobie, kiedy mamy zmiany klimatu, te nasze mokradła, bagna pozwalają nam łagodzić te skutki widoczne zmian klimatu.
0: No ale czy rzeczywiście łoś jest takim głuptaskiem?
2: Nie, zupełnie nie. Jest wspaniałym zwierzęciem, kryje w sobie wiele tajemnic, właśnie ma wiele takich wspaniałych przystosowań do życia na bagnach, bo przetrwać w wodzie na grząskim gruncie takim dużym osobnikom jest bardzo ciężko, a łoś mimo swoich rozmiarów, swojej wysokości bardzo świetnie pływa i chodzi właśnie po takich bagnach, szuwarach.
0: A skąd my wiemy, że gdzieś występują łosie?
2: Wiemy to stąd, że możemy zaobserwować tropy, czyli te takie ślady, które zostawiają ich racice na podłożu, ale także ślady ich na przykład żerowania, miejsca, gdzie na przykład śpią.

0: No, czasami je też widać. Najlepiej obserwować właśnie łosie jesienią, kiedy trwa bukowisko i one szukają swoich partnerek, swoich miłości i przemieszczają się pomiędzy lasami, bagnami i także je słychać wtedy.
1: Bardzo często jest tak, że niektórzy odkrywcy, i ci młodzi, młodsi, mali, i ci nieco więksi, starsi, marzą o tym, by spotkać się z łosiem oko w oko. Jednak czy rzeczywiście jest to bezpieczne spotkanie?
0: Pamiętajmy, że są to dzikie zwierzęta i do żadnych dzikich zwierząt nie podchodzimy zbyt blisko. One mogą się nas wystraszyć, nie znają, my dla nich jesteśmy kimś obcym i po prostu mogą chcieć się bronić, mogą wyczuwać pewne zagrożenie. A proszę pamiętać, że jak już wspominaliśmy dzisiaj, łoś jest bardzo dużym zwierzęciem, w tym okresie ma bardzo duże, rozłożyste poroże, które może być niebezpieczne. Proszę pamiętać, że te apele, aby zwolnić, kiedy jedziemy przez lasy, nie jest przypadkowe. Chodzi o to, że te samochody, jak jadą bardzo szybko przez swoją prędkość i na przykład zderzenie z takim biegnącym łosiem i podcięcie jego wysokich nóg może spowodować, że on całym tym swoim ciężarem, a może ważyć bardzo, bardzo dużo, spadnie nam na maskę, może ją przygnieść. To poroże może wpaść do środka auta przez szybę. No i niestety, nie tylko dla łosia może to być bardzo niebezpiecznie, nam także może stać się krzywda.
1: A czy łosie są bardziej sympatyczne, kiedy są z całą rodzinką, czy może wręcz przeciwnie?
0: Musimy pamiętać, że jeżeli klępa prowadzi swoje młode wiosną, to ona także jako mama, która kocha swoje dzieci, chce o nich jak najlepiej dbać. Dlatego też będzie sprawdzała, czy nie dzieje się im krzywda i nie pozwoli nikomu obcemu podejść do nich zbyt blisko. Więc lepiej patrzeć gdzieś tam z dystansu, a nawet jeżeli widzimy, że zwierzęta się zbliżają lub niepokoją, odejść po prostu spokojnie, bez hałasu, bez jakichś gwałtownych ucieczek, po prostu oddalić się spokojnie z tego miejsca.
1: Jak zatem my, odkrywcy, miłośnicy dzikiej przyrody, możemy łosiom pomagać?
0: Przede wszystkim pamiętajmy o tych naszych mokradłach, torfowiskach, o tym, żeby starać się zatrzymywać wodę w naszym krajobrazie. I to nie chodzi tylko, że musimy napełniać tutaj, tak jak może się wyobrazić dzieciom, jak miskami, tak, wodę tutaj, ale na przykład zbieramy deszczówkę, zakręcamy krany, żeby ta woda mogła krążyć i nie kończyła nam się tutaj tak szybko. Jeżeli chodzi o same łosie, to pamiętajmy, że nie zostawiamy śmieci w lesie, które na przykład zwierzątka młode mogłyby wziąć ze sobą, zjeść albo zrobić sobie po prostu krzywdę, bo te małe łoszaki nie będą wiedziały, co to jest. Pomyślą, że może to coś dobrego do jedzenia albo że mogę się tym pobawić. Pamiętajmy także, aby nie zbaczać ze ścieżek i po prostu nie niepokoić tych zwierząt, bo to jest ich dom.
1: Pani Sandro, co konkretnie się wczoraj działo?
0: Przede wszystkim wstaliśmy znowu wcześnie rano, tak jak i na pożegnaniu żurawi, bo spotykaliśmy się w terenie o świcie. Wtedy najlepiej właśnie jesienią spotkać czy usłyszeć łosia. Spacerowaliśmy po terenie Poleskiego Parku Narodowego, poszukując jego śladów i tropów, a następnie zjedliśmy wspólne śniadanie w terenie i udaliśmy się do siedziby Poleskiego Parku Narodowego, by jeszcze posłuchać, co specjaliści mają nam do powiedzenia na temat tego wspaniałego zwierzęcia i jakie ciekawostki jeszcze mogą nam przedstawić.
1: A pani lubi łosie?
0: Oczywiście, że tak, jak to króla naszych poleskich bagien.
1: A za co najbardziej?
0: Myślę, że przede wszystkim za to, że pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych i choć wydawać by się mogło, że no gdzież takie wielkie zwierzę mogłoby sobie tutaj poradzić, przecież on jest taki nieporadny, a mimo wszystko pokazuje, że wszystko można, tylko potrzeba odpowiednio się dostosować do tego.
1: A jaka rzecz w łosiu najbardziej panią zaskoczyła? Bo mnie na przykład bardzo zaskoczyło to, jakimi świetnymi nurkami są, o czym już wspominałyśmy.
0: Jak najbardziej. Właśnie to jest takie fascynujące, że mimo swoich rozmiarów on świetnie potrafi pływać. To, że oprócz różnych na przykład pędów czy zimą igieł sosen, bardzo lubią jeść też rośliny wodne. To, że oprócz tego, że potrzebują do życia mokradeł, to jednak potrafiły się świetnie przystosować i zimą udają się do lasów, gdzie mają po prostu prostu cieplej, więc są naprawdę mądrymi zwierzętami. Ale trzeba pamiętać, że Dzień Łosia, który wczoraj świętowaliśmy, nie kończy sezonu edukacyjnego w Poleskim Parku Narodowym. U nas

dzieje się wszystko cały rok i serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam na bieżąco udostępniamy różne ogłoszenia o naszych wydarzeniach, na które można się zapisać. Są też podane numery telefonu i zawsze można zadzwonić do naszego zespołu do spraw edukacji. My chętnie opowiemy, co jeszcze dla Państwa szykujemy.

0: Naszym gościem jest dzisiaj profesor Agata Cieszewska z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW. Pani profesor zajmuje się m.in. planowaniem przestrzennym, ochroną terenów cennych przyrodniczo i turystyką na takich właśnie obszarach. Bada także ruch turystyczny, czyli m.in. to, ile osób, takich jak wy, miłośników polskich parków narodowych, pojawia się w konkretnych miejscach, no i jak oczywiście ta obecność wpływa na przyrodę. I wiecie co? Od tego chyba zaczniemy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Wam wszystkim.
0: Pani profesor, czy Park Narodowy może mieć dosyć turystów? Może być za dużo turystów w Parku Narodowym?
1: Zdecydowanie tak. To na pewno wiele z nas osób obserwuje na co dzień, gdy jesteśmy zwłaszcza w tych najbardziej popularnych parkach narodowych. Widzimy, że turystów po prostu na szlakach jest za dużo. I są momenty, kiedy czujemy się jeszcze z tym dobrze, a są momenty, kiedy no, już czujemy pewien dyskomfort. Wydaje nam się, że chyba nas jest wszystkich trochę za dużo.
0: No dobrze, ale czy Park Narodowy jakoś sygnalizuje, że troszeczkę jednak za dużo ludzi jest w miejscu, gdzie no, powinno ich być jednak nieco mniej?
1: W polskich parkach narodowych nie mamy jeszcze aż takich ograniczeń. W polskich parkach narodowych nie mamy ograniczeń, które mówią ilościowych, które mówią, dzisiaj na ten szlak weszło 3000 osób i już więcej osób nie powinno wyjść. Chociaż rozmawia się o tym, dyskutuje się o tym i to jest ważny problem, ponieważ na pewno słyszeliśmy o takich problematycznych sytuacjach, na przykład przy wejściu na znane góry, takie jak Giewont, czy takie jak Rysy, czy w Pieninach, czy w innych popularnych miejscach Śnieżka, gdzie po prostu tych ludzi czasami jest naprawdę za dużo. I to są momenty, kiedy właściwie rozmawiamy o tym, chyba powinniśmy podać wielkość, liczbę, tą chłonność turystyczną, tak o tym mówimy, ile osób tam się może zmieścić.
0: No tak, ale przyroda tak naprawdę za nic ma cyfry, za nic ma tabelki. W jaki sposób ona może nam pokazać, że to już jest górna granica ludzi i troszeczkę trzeba dać jej spokoju?
1: Po prostu widzimy to, że jest tych ludzi za dużo. Widzimy po tym chociażby, że jest zdegradowana przestrzeń. Czyli widzimy, że jest wydeptany teren. Czyli trochę już nie zmieściliśmy się na tym szlaku. Musieliśmy albo chcieliśmy, bo chcieliśmy troszeczkę więcej swobody, wyjść poza te przygotowane dla nas trasy, na których powinniśmy się znajdować. To świetnie widać też w takich może miejscach, gdzie na przykład płyniemy na kajaku w Parku Narodowym i też jest tych kajaków za dużo i po prostu no, tworzą się takie korki swoiste, tak samo jak tworzą się korki na ulicach w miastach, tak samo się tworzą korki na szlakach turystycznych.
0: Kajkostrady.
1: No dokładnie tak to wygląda, tylko one mogą być związane i z rowerami, i z pieszymi, i właśnie na przykład z kajakami.
0: Tak sobie pomyślałam, że dlatego między innymi tak ważnym jest to, by kupować bilety do parków narodowych, bo to też pozwala policzyć te osoby. Też możemy dzięki temu zobaczyć, które okresy w trakcie roku są tymi najbardziej obleganymi, które mniej. I to wszystko też ma na to wpływ.
1: Zdecydowanie tak, ale trzeba zwrócić uwagę, że nie wszystkie parki są biletowane. Czyli w tych, które są biletowane, w takich najbardziej popularnych miejscach, to chyba taką trasę, którą no przynajmniej o niej wszyscy słyszeliśmy, jeżeli tam nie byliśmy, czyli trasie nadmorskie

oko, to to jest taka trasa, która może tam być na tej trasie nawet 15 tysięcy osób w ciągu dnia. No to jest bardzo dużo osób, zwłaszcza, że idziemy mniej więcej o tej samej porze. Gdybyśmy mogli to rozłożyć w ciągu dnia, może nie byłoby tak tragicznie, ale faktycznie trasa jest dosyć długa, w związku z tym wszyscy chcą zacząć rano, no może nie bardzo rano o 6, bo na wakacjach to nie wszystkim się chce tak rano wstać.

0: możemy biletować wejścia. Wynika to z różnych czynników. No, przede wszystkim przepisy w Polsce mówią o tym, a przepisy są niestety istotne, że do parków narodowych bezpłatne wejście mają mieszkańcy gmin, będących częścią parku albo przylegających. Czyli takie parki, które są przylegają do dużych miast, na przykład Kampinoski Park Narodowy, który przylega do Warszawy, no to właściwie wszyscy mieszkańcy Warszawy mają bezpłatne wejście. Czyli właściwie nie jesteśmy w stanie skontrolować przy wejściu, skąd ktoś pochodzi i dlaczego miałby płacić tylko dlatego, że przyjechał z Krakowa. Ponieważ i tak gro tych odwiedzających to będą ludzie po prostu z Warszawy.
1: Jednak wydaje mi się, że to jest taka jedna z zasad, z punktów regulaminu, którego warto przestrzegać, no bo wiadomo, że te pieniądze, za które kupujemy ten bilet, no nie idą do czyjejś kieszeni, tylko wręcz przeciwnie, one pomagają nam wszystkim dbać o polskie parki narodowe, bo to jest też bardzo istotne. Jesteśmy wszyscy jako Polacy odpowiedzialni za polskie parki narodowe.
0: Zdecydowanie tak, to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ za to na przykład są też, mamy więcej funduszy na to, żeby lepiej przygotować te parki dla właśnie dużej liczby odwiedzających, czyli w Tatrzańskim Parku Narodowym, przez to te szlaki są trochę lepiej utrzymane. Ale na przykład to jest właśnie taki park, gdzie wejścia, wszystkie wejścia są rzeczywiście biletowane i są też punkty sprzedaży biletów. Natomiast są inne parki narodowe, takie jak park na przykład Biebrzański, który jest parkiem narodowym największym w Polsce i tam po prostu tych wejść jest też dosyć dużo na szlaki na terenie parku. Natomiast jest to park rzadko odwiedzany, w związku z tym no, trudno byłoby utrzymać aż tylu sprzedawców biletów, którzy no, byliby rozsiani po całym parku, więc to czasami jest po prostu trudne fizycznie i tam no, my musimy podjąć tę decyzję. Mamy telefon, możemy przez telefon dzisiaj przecież kupić taki bilet.
1: No,
0: i właśnie to wesprze nasze parki, dzięki czemu te parki po prostu będą lepiej zagospodarowane.
1: Tutaj tak naprawdę jest całkiem sporo możliwości zakupu tego biletu, tylko wszystko trzeba dobrze zaplanować i to też jest związane z tym, o czym pani mówiła, pani profesor, o tym odpowiednim zaplanowaniu, rozplanowaniu odwiedzania danego parku.
0: No musimy się zastanowić właśnie, czy chcemy iść w dużej grupie ludzi, czy wolimy wstać tą godzinę wcześniej, zapakować to śniadanie może do plecaka i tylko coś przegryźć sobie, albo wypić po prostu herbatę rano czy kakao i po prostu włożyć, rzucić śniadanie do plecaka i może już na trasie to śniadanie zjeść. Tylko oczywiście pamiętać, żeby te okruszki jednak się nie wysypały i żebyśmy wszystko, co zostawiamy, wszystko zabrali, żeby po nas śladu, no w tym parku narodowym, który jest nam naszym najważniejszym miejscem ochrony przyrody w Polsce, żeby rzeczywiście ono było dostosowane do przyrody, a nie żeby został po nas trochę bałagan.
1: No dobrze, to teraz pytanie, które myślę w głowach naszych młodych odkrywców pojawia się dosyć często. Przynajmniej taki wniosek wyciągam z moich z nimi rozmów. Co tak naprawdę jest największym problemem przyrody w polskich parkach narodowych? Duża liczba turystów czy ich nieodpowiednie zachowanie?
0: Nie, wydaje mi się, że generalnie dosyć dobrze się zachowujemy. Myślę, że większość z nas i mam nadzieję, że nasi słuchacze też są tego świadomi, jak ważne są to miejsca. Wszyscy kochamy Tatry, wszyscy kochamy Park Narodowy Słowiński nad morzem z pięknymi wielkimi wydmami. Wszyscy znamy te parki, znamy Park Ojcowski. Może nie wszystkie są tak dobrze znane, jak akurat te, które wymieniłam, ale to też chodziło mi o to, żebyśmy umieli się zidentyfikować z tymi miejscami, czyli żebyśmy umieli zrozumieć, dlaczego one są dla nas ważne, ponieważ tak jak pani mówiła, są dobrem dla nas wszystkich. Wszyscy chcemy być dumni z tego, że te parki narodowe są. One zajmują tylko 1% powierzchni w Polsce, prawda? Bardzo malutką powierzchnię. Natomiast są dla nas ogromnie ważne właśnie z tego względu, że no, to jest coś, co chcielibyśmy, żeby zostało też na wiele następnych pokoleń. I wydaje mi się, że nie jest aż taki duży problem, że to my degradujemy tą przestrzeń. Oczywiście są miejsca bardziej narażone i one są trochę inaczej przygotowywane. Czasem możemy to zauważyć, a czasami nie zauważamy tych drobnych elementów, takich, które na przykład pokazują nam poprzez pewne urządzenia, że trudno nam jest zejść z tego szlaku, żeby zadeptać to, co jest obok, tak? Czyli one są świadomie w trochę w inny sposób zagospodarowywane. Wydaje mi się, że tego problemu takiego nie ma. Myślę, że większym problemem jest to, że troszkę skupiamy się na samym Parku Narodowym, czasami nie zastanawiając się, że tuż obok jest bardzo podobny krajobraz, albo może być to świetny widok na ten Park Narodowy i właśnie te Tatry nasze są takim bardzo dobrym przykładem, czyli wcale nie trzeba być w samych Tatrach, żeby mieć na nim takie świetne widoki. Także no po prostu wydaje mi się, że troszeczkę musimy inaczej zacząć myśleć.

0: myśleć o tym, jak, gdzie tych turystów moglibyśmy zachęcić do tego, żeby ten park obejrzeli. Wcale niekoniecznie tylko w tych miejscach najbardziej popularnych.
1: Poznanie i odkrywanie Polskiego Parku Narodowego nie polega na zrobieniu sobie zdjęcia, tylko na poznaniu tej esencji, charakterystyki danego miejsca i jego wyjątkowości.
0: No przyrody przede wszystkim, prawda? Żebyśmy trochę wiedzieli, o co chodzi w tej przyrodzie. No, większość parków narodowych ma albo małe muzea, albo po prostu są przygotowywane przez pracowników parków specjalne wizyty, tak żebyśmy po prostu lepiej ten park poznali. Ale warto też zapoznać się trochę wcześniej. Jest mnóstwo bardzo fajnych książek dla ludzi w różnym wieku, młodszych, starszych, które nam trochę by podpowiedziały o tym, a także Państwa informacje, które wy zbieracie, myślę, że są świetnym materiałem do tego, żeby się właśnie przygotować do takiej wizyty, żeby trochę wiedzieć wcześniej, żeby nie pojechać trochę na ostatnią chwilę, żeby wiedzieć, co chcemy zobaczyć. Mamy 3 dni, nie chcieć zobaczyć wszystkiego naraz, to jest bardzo częsty grzech, który prawie wszyscy robimy, że wszystko chcemy zobaczyć naraz. Zazwyczaj się tego nie udaje zrobić, niestety. No i to jest to, o co chodzi.
1: No i tutaj znowu wracamy do tego planowania. Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ważne. I ja tak sobie pomyślałam, że to wszystko, o czym pani opowiadała, pani profesor, to też dąży do tego, by popularność danego parku była rzeczywiście jego sukcesem, a nie problemem.
0: No tak, tylko że tutaj jest też problem związany z atrakcyjnością tego parku, tak? Nie dla wszystkich te same elementy przyrodnicze będą tak samo atrakcyjne. Taki wizualny krajobraz super atrakcyjny w górach, zwłaszcza w górach typu alpejskiego, no jest wyjątkowy i tylko jedne góry właściwie w Polsce mamy o takim charakterze. Nie dla wszystkich tereny bagienne będą super atrakcyjne. To wymaga tego, żebyśmy się trochę więcej o tym terenie dowiedzieli, ale wszystkie są świetne.
1: Każdy park narodowy ma oczywiście swoje granice, ale za granicą takiego parku narodowego także znajduje się coś wyjątkowego, na co warto zwrócić uwagę. Co to takiego? Koniecznie zostańcie z nami, przekonacie się o tym zaraz po piosence.

0: Dzisiaj naszym gościem w audycji Hej Przygodo jest profesor Agata Cieszewska z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW. Wiemy już, dlaczego parki narodowe liczą odwiedzających je turystów, dlaczego to jest tak ważne, ale ja przed piosenką obiecałam wam, że porozmawiamy także o tym, co jest za granicami Parku Narodowego, bo tam też znajduje się coś, na co warto zwrócić uwagę. Co to takiego, pani profesor?
1: No to jest taka strefa, której mówimy, że to jest strefa buforowa. Taka strefa, która powinna ochronić ten nasz park przed zagrożeniami. Tą strefę nazywamy otuliną. Ona otula Park Narodowy, czyli powinna właśnie zatrzymywać te negatywne skutki naszej działalności, tak aby po prostu do parku one już nie docierały. Ale to nie jest takie proste, ponieważ te otuliny są bardzo różnej szerokości i czasami są większe, czasami są mniejsze.
0: No właśnie, bo tam odnajdziemy też drogi, parkingi, budynki, to wszystko też wchodzi w skład takiej otuliny.
1: No bo to jest troszkę, mówimy o takim właśnie planowaniu rozwoju turystyki w Parku Narodowym i wtedy właśnie bierzemy pod uwagę nie tylko właśnie, tak jak pani wspomina, sam park, ale także właśnie tą jego strefę ochronną. Przy czym to bardzo różnie wygląda. W jednym z takich parków narodowych w Polsce, w Parku Białowieskim, to właściwie taką wielką strefą ochronną jest cała Puszcza Białowieska. Bo przecież nie cała Puszcza Białowieska jest parkiem narodowym. Chociaż wiele osób o tym marzy, żeby właśnie tak to wyglądało. Czyli tam ta najcenniejsza część właśnie jest chroniona poprzez Park Narodowy. Potem mamy właśnie strefę otuliny, a na zewnątrz jest po prostu teren kompleksów leśnych. I to jest właśnie taki teren, gdzie te negatywne skutki działalności człowieka spoza parku są wyciszane. One po prostu już do parku nie docierają.
0: Tak sobie teraz o tym pomyślałam, że rzeczywiście każdy park narodowy ma swoje granice, ale to nie jest tak, że one zawsze były takie same i takie pozostaną. To też się zmienia.
1: Och, cały czas się bardzo zmienia, ponieważ parki narodowe w Polsce wcale nie należą tylko do państwa. I wiele parków narodowych w pewnym stopniu, no, to są grunty prywatne. Nie zdajemy sobie sprawy, jak to mogą być rozległe obszary. Właśnie w największym parku narodowym, o którym wspominałam, w Parku Biebrzańskim prawie 40% gruntów to są grunty prywatne. Ale to się zmienia. Podobnie dużo było gruntów prywatnych w Parku Kampinowskim. Obecnie jest ich tylko 10%. Czyli stopniowo Park Narodowy, o ile ma odpowiednio wystarczające fundusze, na przykład gdy płacimy bilety, to dzięki temu można wykupywać grunty. Natomiast inaczej to wygląda w otulinie. W otulinie zazwyczaj to są grunty prywatne. O ile to są lasy i to lasy państwowe, no to wtedy oczywiście one należą do Skarbu Państwa, natomiast w przypadku gruntów prywatnych, no to park również musi trochę zastanowić się, co na tym terenie wolno robić, a czego nie wolno. Czy chcielibyśmy, żeby zabudowa wielorodzinna, taka wysoka, otaczała las? No pewnie byśmy tego nie chcieli, żeby tak to wyglądała granica między Parkiem Narodowym, a tym terenem, który jest na zewnątrz. Pewnie wolelibyśmy, żeby to były pola, może za drzewieniami, to byłyby takie przyjazne tereny też dla zwierząt do migracji, bo musimy zwrócić uwagę też na to, że zwierzęta migrują korytarzami ekologicznymi, które łączą te tereny najcenniejsze przyrodniczo w Polsce. I gdzieś te tereny muszą przebiegać. Czyli to nie jest tak, że otoczymy taki park narodowy w zwarty sposób zabudową i ten park będzie czuł się dobrze. Może i drzewa będą się czuły nie tak najgorzej, ale zwierzęta, które migrują, które chciałyby się przemieszczać, no to muszą po prostu

0: mieć możliwość takiego przemieszczania się.
1: A właśnie, czy jeżeli zwierzęta mają taki częsty kontakt z ludźmi, nawet nie taki bezpośredni, ale właśnie gdzieś tam wiedzą, że cały czas ci ludzie się pojawiają, ci turyści, a nawet i młodzi odkrywcy, całe przecież rodziny młodych naszych odkrywców, czy to może zmienić zachowanie takiego zwierzaka?
0: Oczywiście, to jest bardzo dobrze obserwowane i ci, którzy bywają w takich parkach narodowych, bardzo intensywnie użytkowanych, właśnie w takich na przykład jak Tatrzański, to wielokrotnie spotykają, czy przy schroniskach turystycznych lisy na przykład, czy jelenie, które przestają się bać w pewnym momencie. Przychodzą prosić o jedzenie. No to jest stały problem nad morzem w różnych miejscach, nie tylko przy parkach narodowych, że dziki w tej chwili, które się tam pojawiają, no z naszej winy trochę, ponieważ to my czasami je dokarmiamy, albo rzucimy tą kanapkę gdzieś w trawę i to powoduje, że będą te zachowania niestety niedobre. To znaczy te zwierzęta się do nas będą przyzwyczajały i teraz my je karmimy, kiedy jesteśmy, nie karmimy, kiedy nas nie ma. No i to będzie powodowało bardzo dużo negatywnych skutków. One będą przychodziły oczywiście do siedzib ludzkich, żeby po prostu to jedzenie no, wymuszać od człowieka. Także no, bardzo byłoby dobrze, żebyśmy mieli świadomość, że nie jest dobrze pogłaskać lisa w lesie. To wynika z różnych rzeczy. Przede wszystkim właśnie chodzi o to, żeby te zwierzęta nie chciały być za blisko nas. One będą dużo szczęśliwsze, jak będą żyły swoim życiem.
1: Mam takie wrażenie, wsłuchując się w to, co pani opowiada, pani profesor, że człowiek może naprawdę żyć za pan brat z przyrodą, tylko to jest kwestia takiej, nawet nie, że dobrej woli, tylko po prostu rozsądnego podejścia do tematu, bo tak naprawdę super byłoby właśnie pogłaskać lisa, spotkać niedźwiedzia dla nas, ludzi, to by było super. No ale właśnie na tym też polega cała empatia, czyli takie współodczuwanie, żeby też postawić się w tej pozycji drugiego stworzenia, które, no cóż, raczej niekoniecznie dąży do tego kontaktu.
0: No, zwłaszcza, że my nie zdajemy sobie sprawy, że oprócz tego, że możemy zostawić jakieś pożywienie dla zwierzęcia, to jesteśmy dla niego dużym zagrożeniem. Zwierzęta się nas boją i zostawiamy po sobie nie tylko ślad poprzez to, żeśmy się fizycznie spotkali z tym zwierzęciem, ale też poprzez nasz zapach. Także bardzo jest ważne, żebyśmy właśnie nie schodzili ze szlaków poza tą wyznaczoną trasę. To może powodować właśnie to, że zostawiamy swoje zapachy nie tam, gdzie zwierzęta są do tego przygotowane, a tych zapachów zostawiamy naprawdę bardzo, bardzo wiele. Także trzeba na to zwracać uwagę, zwłaszcza, że czasami bierzemy do parku narodowego również, chociaż formalnie nie powinniśmy tego robić, na przykład naszego psa.
1: Ojeju, jak się cieszę, że pani o tym powiedziała, bo właśnie sobie o tym pomyślałam, że właśnie, że to nie jest tak, że tu się kończy granica parku i już mogę na przykład ze swoim czworonożnym przyjacielem się pojawić.
0: No nie, no jednak musimy mieć tego świadomość, że skutek będzie właśnie taki, że on ten swój zapach rozniesie tą przestrzeń, która powinna być zarezerwowana właśnie dla tych zwierząt, gdzie one nie powinny nas za bardzo czuć. One są przygotowane, że my występujemy w pewnych konkretnych miejscach, ale no, nie powinniśmy być po prostu poza tymi miejscami, tak? Już i tak służby Parku Narodowego, które sprzątają po tych, którzy są mniej zdyscyplinowani, albo muszą po prostu jakieś naprawy robić związane czy ze szlakiem, albo po prostu właśnie też gdzieś się drzewo przewróciło. Są różne sytuacje, tak? W których trzeba zadziałać. Poza tym niektóre osoby mają zgody na chodzenie poza szlakami. Trzeba też mieć tego świadomość. Na przykład właśnie w Parku Tatrzańskim mamy osoby, które wspinają się, albo na przykład ci, którzy lubią chodzić po jaskiniach, mają specjalne zgody, mogą uzyskać z Parku Narodowego po to, żeby w takich miejscach przebywać. No, mogą też przebywać, mam nadzieję, że nasi przyszli słuchacze, czyli część z nich będzie badaczami przyrody, będą odkrywali właśnie takie miejsca. Ja mam takiego kolegę, który bada na przykład cietrzewie. To są takie bardzo ciekawe ptaki, takie kury wielkie, które w różnych dziwnych miejscach występują właśnie.
1: Ale bardzo wstydliwe i płochliwe.
0: Bardzo płochliwe właśnie. I dostawał za każdym razem zgodę, żeby właśnie chodzić poza szlakami, więc już jego zapach tam jest. Więc jak jeszcze byśmy dołożyli do tego tą masę tych ludzi, którzy też by chcieli a tak sobie zajrzeć, właściwie bez specjalnego powodu, no to by się nagle okazało, że już dla tych zwierząt miejsca po prostu nie ma.
1: Tak cały czas ja tutaj wspominam o tych granicach, a przecież zwierzęta nie rozumieją słowa granica. Te miejsca, o których pani tutaj wspomniała, to jest słowo kluczowe.
0: No tak, to jest bardzo ważna sprawa. Właśnie dlatego te otuliny są istotne, żebyśmy mieli tą strefę buforową, żebyśmy mieli to miejsce, gdzie wyciszymy ten nadmiar działalności człowieka i gdzie już po prostu te zagrożenia będziemy eliminować.

0: dawali. No na tym polega właśnie to planowanie przestrzeni i myślenie o tym, w których miejscach ta zabudowa powinna być, a w których nie. No chcielibyśmy unikać właśnie takiej sytuacji, żebyśmy no jednak ten 1% parków narodowych w Polsce zachowali rzeczywiście dla przyrody.
1: Do naszej rozmowy powrócimy tuż po godzinie 13. Bądźcie wówczas z nami.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.

Czas rozpocząć drugą część naszej dzikiej audycji Hej Przygodo! Co dla Was jeszcze przygotowałam? Oczywiście będziemy kontynuować rozmowę z naszym dzisiejszym gościem. No i oczywiście wsłuchamy się także w drugą zagadkę misji młodego tropiciela. Zostańcie z nami, bo warto!

0: Dzisiaj w audycji Hej Przygodo gościmy profesor Agatę Cieszewską z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW. Ja wspomniałam wam o tym, że pani profesor między innymi zajmuje się planowaniem przestrzennym, ochroną terenów cennych przyrodniczo, a także turystyką na takich właśnie obszarach. Ale nie wspomniałam wam, że pani profesor wchodzi także w skład Rady Naukowej Kapinowskiego Parku Narodowego oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego. No to teraz wyjaśnijmy sobie, czym zajmuje się taka Rada Naukowa.
1: Może wyjaśnimy, co to jest za grupa ludzi w ogóle. Rada Naukowa to jest taka grupa ludzi, którzy nie pracują na co dzień w parku, tylko są takim ciałem doradczym, czyli pomagają trochę dla ludzi, którzy zarządzają tym parkiem narodowym, dla dyrekcji, ale też po prostu pracowników, którzy zajmują się różnymi zagadnieniami. Pomagają im trochę w takim spojrzeniu

0: z zewnątrz, zauważyć różnego rodzaju kwestie, które jak człowiek jest skoncentrowany bardzo na tym, czym się zajmuje, to czasami po prostu tego szerszego spojrzenia troszkę brakuje. Poza tym mamy swoje doświadczenia, ponieważ właśnie z naukowo zazwyczaj, a zwykle to są naukowcy, zajmujemy się konkretnymi zagadnieniami i często jesteśmy specjalistami, którzy no, mogą swoją radą właśnie służyć parkowi po to, żeby ten park był lepiej zarządzany, lepiej chroniony.
1: Ale czy to oznacza, że na przykład jak znajdują się specjaliści z poszczególnych dziedzin, no to wtedy właśnie szczególnie skupiają się na tych elementach. Na przykład jeżeli mamy specjalistę od porostów, to on właśnie nad tym będzie się pochylał. Tutaj pani profesor na przykład będzie zwracała uwagę właśnie na architekturę krajobrazu. No i to na tym polega.
0: Znaczy troszkę to tak jest, ale troszkę to jest nasze takie miejsce, gdzie możemy podyskutować, porozmawiać o tym, że nasze spojrzenia na tą samą przestrzeń będą bardzo różne. I to jest wielki problem, dlatego że gdy patrzymy na Park Narodowy, wydaje nam się, no cóż za trudności w zarządzaniu im, po prostu chronimy przyrodę. No ale ta przyroda ma wiele twarzy, obliczy i po prostu no, w różny sposób będziemy do tej przyrody podchodzili. Bo przecież właśnie ci, którzy zajmują się porostami, mogą nie zauważać tego, że problem jest związany z tym, że po prostu powstaje nowa zabudowa w pewnych miejscach. Osoby, które zajmują się ptakami, dzisiaj mówimy szponiastymi, bo dzisiaj już nie mówimy o ptakach drapieżnych, tylko właśnie ptakach szponiastych, to no, będą miały inne potrzeby niż ptaki o bardzo krótkich nóżkach, które nie będą polowały na inne ptaki, tak? One będą po prostu potrzebowały trochę innych siedlisk. Jeżeli mamy te siedliska dla jednych i drugich grup gatunków, jeżeli będziemy mieli jednocześnie to będzie siedlisko ssaków drapieżnych, takich jak wilki na przykład, to okaże się, że każda z tych grup gatunków, a także roślin, ma trochę inne potrzeby. Dlatego jak dodamy, że czasami mamy wrażliwe bardzo siedliska, na przykład torfowiska, no to tam jeszcze jest kwestią ważną poziom wody gruntowej. I teraz dla zachowania tego samego terenu, takiego na przykład właśnie terenu lekko bagiennego, może się okazać, że będą trochę inne oczekiwania miał człowiek, który zajmuje się torfami albo wodą gruntową, troszkę inne człowiek, który zajmuje się łąkami, łąkarz, albo osoba właśnie, która zajmuje się roślinnością na takim terenie występującą, a jeszcze inne właśnie, na przykład osoba, ornitolog, i to ten ornitolog właśnie od tych ptaków dawniej drapieżnych, szponiastych, który będzie mówił, no niestety musimy zachowywać wysokie i duże drzewa, bo tylko na takich drzewach będą siedziały te duże drapieżniki, na przykład bielik, którego większość z nas zna i który wymaga właśnie takiego dużego drzewa, a no ptaki właśnie typu czajka na przykład, która jest ptakiem o znacznie krótszych nóżkach, które zdecydowanie wymaga tego, żeby po prostu sobie chodzić i wydziobywać różne rzeczy właśnie z krótkich traw, no to on by wolał właściwie nie mieć w ogóle tych drzew, tylko właśnie mieć tą trawę wystrzyżoną. Nie tyle trawę może, co za łąkę po prostu, która będzie koszona. Czyli widzimy, że różne grupy gatunków będą miały różne potrzeby. Turyści znów będą mieli inne potrzeby. Czyli musimy jakoś to ze sobą pogodzić i temu służy zarządzanie w parku i temu, żeby wybrzmiały te głosy różnych osób, różnych specjalistów, bo w parku często nie ma możliwości zatrudnienia wszystkich specjalistów. No, jak widać, jeżeli byśmy brali pod uwagę i porosty, i mchy oddzielnie, i grzyby, i właśnie rośliny naczyniowe, czy właśnie różne grupy gatunków zwierząt, to nagle się okaże, że tych specjalistów jest bardzo wiele. I dla nich miejsce jest w Radzie Naukowej, która może właśnie podpowiadać.
1: To chyba nie jest łatwe zadanie, jak tutaj pogodzić zainteresowania, ciekawość turystów, potrzeby mieszkańców i jeszcze do tego ochronę przyrody. Zwłaszcza, że sama przyroda czasami wyklucza tutaj nawzajem swoją pomoc.
0: No jest to wielki problem, rzeczywiście. No ale właśnie na tym polega ta pomoc, wsparcie Rady Naukowej. Jest to chyba takie ciekawe zagadnienie, kiedy możemy się spotkać i po prostu porozmawiać, usłyszeć te inne głosy. Wtedy też przychodzą na takie spotkania pracownicy parków. Oni też są częścią tej rady naukowej i też wsłuchują się w te różne głosy. Dzięki temu można przygotować albo tak zwany plan ochrony, czyli taki dokument, na podstawie którego potem ten park funkcjonuje, albo taki dokument, który jeżeli parki narodowe nie mają planu ochrony, ponieważ dość długo trwa przygotowanie go, uchwalenie go, ponieważ to jest formalny dokument. Przygotowuje się tak zwane zadania ochronne. I wtedy to jest taki prostszy dokument na rok, czy na dwa, trzy działający. I tam są konkretne rzeczy zapisane. Co mamy w jaki sposób zrobić? W jaki sposób mamy prowadzić gospodarkę leśną w tej części lasu? Jak prowadzić wycinkę, czy wykoszenie łąki w innym obszarze? Ponieważ musi

Musimy w niektórych miejscach tą łąkę kosić, ponieważ to jest ta dyskusja na temat taki, czy chcielibyśmy, żeby ta łąka zarosła, czy raczej nie. No i tu jest, pojawia się wielkie pytanie o ochronę przyrody, czyli właśnie to jest to pytanie, czy chronimy stan, czyli to, co dzisiaj jest w tym parku, to jakie gatunki tam występują, to jak ten park dzisiaj wygląda, czy chronimy naturalne procesy przyrodnicze, które w tym parku występują. Tym procesem naturalnym może być zarastanie jeziora, może być niszczenie brzegu morskiego albo erozja na stoku. Czy raczej właśnie chcemy ochronić stan, czyli sytuację dzisiejszą. Wtedy nie będziemy chcieli, żeby te procesy zachodziły. No i to są te dylematy, które musimy podjąć i mam nadzieję, że nasi słuchacze, którzy może będą tymi naszymi naukowcami, też chciałabym, żeby takie dylematy roztrząsali, a może na razie obserwowali je chociaż i też widzieli, że no właśnie, czy chcielibyśmy, żeby ten brzeg erozyjny był niszczony przez morze, czy raczej chcielibyśmy go zachować, bo tak ciekawie wygląda ta skarpa.

0: Dzisiaj naszym gościem w audycji Hej Przygodo jest profesor Agata Cieszewska z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW. To ja jeszcze do tego worka problematycznego dorzucę gatunki inwazyjne.
1: No to jest kolejny problem, który mamy w parkach narodowych, nie tylko w parkach narodowych, bo widzimy, że nawet w terenach terenach cennych przyrodniczo, takich jak Natura 2000, jak rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe wreszcie, czy po prostu nasze tereny, które nie są chronione, a jednocześnie są to tereny, powiedzielibyśmy, oddane przyrodzie. O niej mówimy czwarta przyroda. To też jest bardzo ciekawy temat. Mówimy o tym, to jest taka koncepcja naukowa, która mówi o tym, że naszą pierwszą przyrodą, to najważniejszą, są parki narodowe, czyli to jest to, co pozostało najcenniejsze na świecie. Drugą przyrodą są tereny leśne i inne tereny cenne przyrodniczo. Trzecią przyrodą są parki w miastach i tereny takie najcenniejsze przyrodnicze w miastach. A czwarta przyroda to jest właśnie wszystko to pozostałe. Czyli to są tereny, o których kiedyś mówiliśmy nieużytki. Ja tego słowa bardzo nie lubię. Nie ma nieużytków, bo już jak my mówimy, że one są nieużytkami, to już osoba jakaś przyjdzie i ona już będzie wiedziała, jak je zagospodarować. Także nie, to nie są nieużytki. To jest nasza czwarta przyroda właśnie. Nasze chaszcze i chabazie, których musimy się nauczyć kochać i lubić. No i teraz wracamy troszkę do tych gatunków inwazyjnych. Gatunki inwazyjne właśnie, czyli one we wszystkich tych przyrodach występują. Oczywiście są dla nas najbardziej groźne w przypadku tych najcenniejszych terenów. To są gatunki, które musimy eliminować i nie lubimy tej eliminacji. Gdy idziemy do Kampinoskiego Parku Narodowego i widzimy, jak są, na przykład nawet przy szlaku wycięty jest dąb czerwony. To jest taki gatunek dębu pochodzący z Ameryki, który był wprowadzany do Polski w latach 30. jako drzewo szybko rosnące, szybciej niż nasze gatunki dębów. No i okazało się, że ono zabiera miejsce naszym dębom. No i już od bardzo dawna leśnicy, a w parkach narodowych osoby, które pracują właśnie na rzecz eliminacji gatunków obcych, no próbują te gatunki wyeliminować. Takim gatunkiem, którego nie lubimy, też pochodzącego z innych części świata, jest nawłoć, która przepięknie w tej chwili kwitnie na żółto. To jest tak zwana nawłoć późna, która zajmuje no bardzo dużo właśnie tej naszej czwartej przyrody, tych chaszczy, zarastających pól i wygląda bardzo malowniczo, tyle, że ona po prostu wypiera wszystkie nasze gatunki, czyli trzeba nad tym pracować. Te gatunki inwazyjne, może warto dodać, niektóre były świadomie właśnie wprowadzane, a niektóre same się tutaj znalazły. Takim gatunkiem bardzo ciekawym jest na przykład wiesiołek dwuletni, który znamy z takich bardzo prozdrowotnych właściwości. To jest gatunek, który był w baroku sadzany w ogrodach, ponieważ ma piękny zapach wieczorem. Natomiast uciekł z tych ogrodów barokowych. No i teraz go w bardzo wielu miejscach mamy w Polsce.
0: No my tutaj wspominałyśmy o roślinach, ale zwierzęta także takie gatunki inwazyjne mają swoich reprezentantów, jak chociażby szop, pracze, tak mile i sympatycznie wyglądające stworzenie, stanowiące niesamowite zagrożenie dla większości właśnie naszych ptaków. Ale ja sobie tak pomyślałam, że nie możemy zakończyć, pani profesor, naszej rozmowy bez takiego podsumowującego pytania. Jak być dobrym turystą, czyli takim, który realizuje swoje pasje, cele związane z odkrywaniem polskich parków narodowych, a jednocześnie jest nieinwazyjny dla przyrody?
1: No chyba najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu właśnie myśleli o tym, że my jesteśmy gościem w tych miejscach. My jesteśmy gościem w tych miejscach i tak jak staramy się, będąc w gościach, za bardzo nie bałaganić, również nie powinniśmy bałaganić w takim miejscu. Czyli na pewno staramy się nie zostawiać po sobie śladów. Jeżeli no, w tej chwili, jeśli chodzi na przykład o takie ślady, które no, czasami musimy zostawić z wiadomych względów, no w tej chwili nawet w niektórych parkach narodowych na świecie rozdawane są specjalne torebki dla ludzi. Także to też się już w tej chwili zmienia, ale to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, musimy mieć świadomość tego, że podglądanie przyrody to jest podglądanie, musimy myśleć o tym, że to jest jednak ich miejsce, a nie nasze. Czyli staramy się im nie robić krzywdy. Jeżeli będziemy za blisko chcieli podejść ptaka, za blisko podejść żubra. No żubr to się może jeszcze obroni, powiedzmy, czy dzik, ale ptaki po prostu będą uciekały. Spowoduje, że jeżeli to będzie pora lęgowa na przykład, może spowodować naprawdę bardzo negatywne skutki. Musimy zwracać uwagę na

0: Pienie się zapałkami. No, niektórzy dorośli jeszcze palą papierosy, potem też nie zwracają uwagi, gdzie te papierosy wyrzucają. Ja pamiętam też z innego kraju taką informację przy możliwości obejrzenia zwierząt właśnie w muzeum. Była informacja, że te zwierzęta zginęły po drodze i poproś mamę, tatę, jak będziemy jechali przez ten park, żeby jechać trochę wolniej. To jest taka rzecz, o której naprawdę musimy zwracać uwagę. Przez wiele naszych parków narodowych prowadzą drogi, którymi jeździmy. I musimy właśnie wiedzieć, hej, jesteśmy w miejscu, w którym my jesteśmy gośćmi.
1: Super pomysłem, który chętnie też tutaj podrzucę i dopiszę do tej listy, jest także angażowanie się w ochronę tej przyrody, na przykład poprzez wolontariat.
0: Och, wolontariat jest bardzo ważną częścią obecnego zarządzania parkami narodowymi. Chyba bez wolontariuszy wielu rzeczy nie można byłoby po prostu zrealizować. I to jest, i wracając do tego, co żeśmy rozmawiały o właśnie likwidowaniu takich roślin inwazyjnych, czy właśnie wspieraniu przy informacji rozmaitej w parku. Także w tej chwili wolontariusze właściwie na całym świecie w parkach narodowych funkcjonują. Ja moich studentów namawiam na przykład, żeby byli wolontariuszami w parkach narodowych w innych częściach świata, żeby po prostu pojechali tam na 2-3 miesiące latem popracować bezpłatnie, ale jednak jest tam możliwość spania i po prostu pomocy, zrobienia czegoś, dania czegoś od siebie dla tego świata, dla naszej planety.
1: A to jest bardzo ważne. Tym bardziej się cieszę, że też to wybrzmiało w naszej rozmowie. Naszym gościem była dzisiaj profesor Agata Cieszewska z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW, zajmująca się między innymi planowaniem przestrzennym, turystyką na obszarach cennych przyrodniczo i wpływem ruchu turystycznego na takie miejsca, a także członkini rad naukowych Kampinoskiego i Biebrzańskiego Parku Narodowego. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję, do zobaczenia. Do usłyszenia jeszcze przy innych okazjach, bo tematów całkiem sporo nam jeszcze pozostało.
0: Bardzo dziękuję wszystkim i mam nadzieję do spotkania na szlaku.

Po pierwsze w sprawie, co świtem błyszcze w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kopać w prosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak?

Możesz mnie spotkać wysoko w górach, tam, gdzie wiele innych roślin nie miałoby łatwego życia. Kim jestem? No właśnie, kim jest bohaterka ukrywająca się w drugiej zagadce misji młodego tropiciela? To jest pytanie, które kieruję w Waszą stronę. A Wy oczywiście swoje odpowiedzi wysyłajcie do nas na adres e-mail parkinarodowe@polskieradio.pl. Pamiętajcie, że w wiadomości muszą się pojawić odpowiedzi na obie nasze zagadki. Pierwsza była w pierwszej części naszego programu, a ta, którą usłyszeliście przed momentem, to już druga nasza zagadka. Czekam na Wasze odpowiedzi, czekam na wiadomości z Waszymi odpowiedziami. I oczywiście pamiętajcie, by zapisać także swoje imię oraz wiek.

Czas na drugą zagadkę misji młodego tropiciela. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani, bo oto ona. Nie jestem drzewem, choć jestem blisko spokrewniona z leśnymi olbrzymami. Nie boję się wysokości ani zimna. Zamiast rosnąć do góry, często rozkładam się nisko przy ziemi.

I to już wszystko w dzisiejszej odsłonie audycji Hej Przygodo. Zwykle w naszym programie patrzymy na park oczami odkrywcy. Szukamy zwierząt, roślin, ciekawych miejsc, no i oczywiście niezwykłych historii. Ale tym razem przyjrzeliśmy się temu, co dzieje się z parkiem, kiedy pojawia się w nim człowiek. No i chyba najważniejsza rzecz jest taka, że możemy być turystami. Taki wniosek przyszedł mi teraz do głowy. Możemy być odkrywcami, wielkimi fanami parków narodowych, ale musimy pamiętać, że jesteśmy tam tylko gośćmi. A dobry gość potrafi zachwycić się danym miejscem, jednak nie zostawiając po sobie żadnego śladu. Lato powoli robi miejsce jesieni, a nasze parkowe wyprawy wcale się nie kończą. Wręcz przeciwnie, zmienia się tylko pora roku, więc zmienia się też to, co możemy zobaczyć i usłyszeć w polskich parkach narodowych i o tych najróżniejszych zjawiskach, niesamowitych rzeczach będziemy rozmawiać w audycji Hej Przygodo. Na kolejną odsłonę naszego dzikiego programu zapraszam Was oczywiście już za tydzień. Punktualnie o godzinie 12 wystartujemy z audycją Hej Przygodo. Bardzo dziękuję Wam za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Magdalena Żelazowska. Do usłyszenia niebawem.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
8: Radio Dzieciom.

Polskie Radio Dzieciom.

Co to tak ćwierka, huka, chwili stuka? Czego ten hałas we śnie moim szuka? Czemu ten strumień szumi aż tak głośno? Po co mi we śnie zapachniało wiosną? Tak bardzo mi się miło spało, tak bardzo nie chce mi się wstawać, że tam na zewnątrz

Co to tak grzeje, że aż pot się leje? I co tak pachnie, że aż nos się śmieje? Wstanę, zobaczę, no i potem może, jak wszystkie misie do snu się ułożę. Ten zapach mi zakręcił w głowie i ten śpiew ptaków tak radosny, i przez to wszystko coś wam powiem, podoba

0: o waflach, sokach, ciastkach i brzoskwiniach.
1: Ale rano buzia spuchła mu jak dynia.
0: Pulfoncie, umyłeś zęby?
2: Wreszcie zapomniałem.
0: Uważaj, bo

0: Kolumbie.
1: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
3: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
4: Amerykę?

0: szukał Krzyś nowego szlaku. Więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wyprykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył

Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

0: ty wiesz, że...
1: Ząbki, ząbki,
0: to twoja przepustka jest. Do mięska,
1: ząbki, ząbki,
0: to twoja przepustka jest. Do serka, już niedługo, już niebawem, tylko twoje prywatne ząbki,
1: ząbki,
0: to twoja przepustka jest. Bo swoje ząbki fajnie jest mieć, zaraz zobaczysz, jak to jest. Będziesz mógł sobie chodzić, coś przegryźć, będziecie sobie razem jedli. Tyle przysmaków na całym świecie, wszystko to czeka tylko na ciebie. No a najlepsze z tego wszystkiego,
1: to one zrobią wszystko za ciebie.
0: No chyba, że się

czynności proste. Będziesz chciał robić to codziennie. Ząbki, ząbki, to twoja przepustka jest do mięska. Ząbki, ząbki, to twoja przepustka.

0: ząbki, to twoja przepustka.
1: Autopromocja.
2: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

siostry wrok, wrok, wrok, wrok, wrok, wrok, wrok, wrok, wrok.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
3: Cześć! Przed nami kolejna dzika tajemnica, która tylko czeka, byśmy ją odkryli. Już za chwilę przekroczymy bramę warszawskiego zoo, wkraczając tym samym do niezwykłego świata. Mam zatem nadzieję, drodzy zoodetektywi, że nie straszne wam lwy, tygrysy czy krokodyle i razem ze mną wyruszycie w tę niesamowitą podróż. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, zaczynamy! Jak myślicie, czy do ogrodu zoologicznego można oddawać wszystkie porzucone lub niechciane dzikie zwierzęta? Czy jest to odpowiednie dla nich miejsce? Z jakimi zagrożeniami się to wiąże? A jeżeli nie dzikie zwierzęta, to może egzotyczne są tymi, które z pewnością zostaną przyjęte przez zoo? Bardzo zainteresował mnie ten temat, dlatego postanowiłam, że w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
2: Dlaczego zoo nie może przyjąć każdego egzotycznego lub dzikiego zwierzęcia?
4: Niestety ogród zoologiczny ma ograniczoną przestrzeń i ma swoją misję ochrony zwierząt tych, którzy potrzebują tej ochrony, czy tych, którzy są zagrożeni. Nazywam się Demet Aleksandrowicz, jestem opiekunem zwierząt w ogrodzie zoologicznym w Warszawie. Ogród zoologiczny to jest azyl dla zwierząt dzikich. Nie jest to schronisko dla zwierząt niechcianych. Musimy poświęcać swoją przestrzeń i swój czas na te gatunki, którzy tego naprawdę potrzebują i przez to musimy rozważać decyzję o tym, czy przyjąć jakieś zwierzę, czy nie. Nie możemy przyjąć wiele zwierząt tego samego gatunku na przykład, bo zabraknie nam miejsca na jakieś zwierzę, które po prostu nie ma miejsca w naturze i te zwierzęta mają oczywiście priorytet przy decyzji, jakie zwierzę zostanie z nami. Oczywiście możecie powiedzieć, że a jednak czasami są informacje, że jakieś zwierzę, które na przykład było złapane na granicy, transportowane nielegalnie, trafia do ogrodu zoologicznego. I to też prawda, ale to bardzo rzadko się zdarza i to są gatunki zwierząt, które są rzadkie i dlatego są wyjątkami. Też jest taki moment, że zwierzęta, które nie pochodzą z ogrodów zoologicznych, często mogą zagrażać też opiekunom, bo nie są przyzwyczajeni do trzymania w ogrodach, do komunikacji z człowiekiem. Mogą być bardzo agresywni albo mogą zagrażać innym zwierzętom nawet, jeżeli zechcemy je połączyć z innymi zwierzętami na terenie ogrodu zoologicznego. To jest bardzo niebezpiecznie. Jeżeli znajdziecie gdzieś w okolicach ranne zwierzę albo ptaszka, który siedzi gdzieś tam pod krzaczkiem, to najpierw lepiej zadzwonić do ogrodu albo do innej instytucji, która też się zajmuje zwierzętami i zapytać, co z tym zwierzęciem robić. Po drugie, czy to zwierzę w ogóle potrzebuje pomocy, bo możliwe, że znajdziecie jakiegoś pisklaka, który po prostu się schował w krzakach i czeka na to, żeby wróciła mama i go nakarmiła.

0: Ogólnie trzeba zawsze pamiętać, że jeżeli chcecie wziąć zwierzęta do domu, zawsze trzeba sprawdzić, ile to zwierzę żyje, jakie warunki są potrzebne do tego zwierzęcia, jak się zachowuje, bo jeżeli na przykład chcecie wziąć papugę, zwłaszcza jeżeli to będzie duża papuga, to będzie papuga, która potrzebuje wiele przestrzeni, która wszystko niszczy, która może być zazdrosna do innych zwierząt, a nawet ludzi, a oprócz tego żyje bardzo długo. O tym trzeba pamiętać. Nawet jeżeli chcecie wziąć jakiegoś żółwia, to i też będzie z wami przez 30 lat, będzie potrzebował cały czas opieki. I tak samo, jeżeli spotykacie zwierząt dzikich, na przykład gdzieś na drodze, to też po pierwsze to trzeba być bardzo ostrożnym, bo to zwierzę może być chore i może zagrażać, bo może być agresywne. Po drugie, niestety ogród zoologiczny się nie zajmuje takimi zwierzętami. Ogrody zoologiczne mają swoją misję i muszą dbać o te gatunki, które potrzebują ochrony. Dlatego nie mogą przyjmować wszystkich zwierząt. Zawsze, jak rozważacie decyzję o kupieniu albo przyjęciu jakiegoś zwierza, trzeba pamiętać, że zwierzę to jest żywa istota, a nie jakiś przedmiot, który możemy wziąć, pozabawić się i wyrzucić. Dbajcie o swoje zwierzę, dbajcie o tę istotę. Nie liczcie na to, że zawsze można zwierzęta oddać do ogrodu zoologicznego i po sprawie. Niestety tak nie jest.
1: Podsumujmy zatem, jakie są powody, dla których zoo nie może przyjąć każdego dzikiego czy też egzotycznego zwierzaka. Posłuchajmy, czego na ten temat dowiedziałam się od Franka, Julki, Bruna, Oli, Oliwki, Heli i drugiego Bruna.
2: Ogród zoologiczny nie może przyjąć każdego zwierzaka dlatego, bo czasami nie ma specjalistów od danego gatunku. Choć tak naprawdę by były fajnym okazem.
3: Bo mogą przestraszyć inne zwierzęta.
4: Nie mogą przyjąć każdych zwierzaków, bo niektóre są niebezpieczne.
3: Czasami nie można przyjąć zwierząt, bo tego zwierzęcia nie ma jeszcze w tym zoo, a wszystkie woliery są zajęte.
2: Myślę, że niektórych zwierząt nie mogą przyjąć do zoo, bo niektóre na przykład jak dzikie zwierzęta, jak lis, mogą na przykład przenosić choroby i mogą zarazić mieszkańców zoo.
5: Nie może przyjąć, dlatego, bo na przykład niektóre zwierzęta są za silne i nie ma na przykład dla nich odpowiednich zabezpieczeń i dlatego nie mogą przyjąć każdego zwierzęcia.
6: Bo niektóre zwierzęta mogą się szybko rozmnażać i już nie starczy dla nich miejsca.
1: Ale super! Udało nam się odkryć kolejną tajemnicę dotyczącą Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Co wytropimy następnym razem podczas naszej wspólnej dzikiej misji? O tym przekonacie się już wkrótce. Bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
7: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
2: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
3: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, nie

0: emocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Patam, tam, tam, tam, tam, patam, patam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam, tam, tam.

0: patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tamtamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tam tam. Dziadek złapał mnie przed domem, tata krzyczał, ja ci

0: wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek.
1: W Bańkowicach, w Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych, co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
2: W Bańkowicach, w Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
1: Strażacką sikawką.
0: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony,

0: oceanu,
1: bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuchu.

0: Kotów ma na nosie każdy z was.
1: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, makuciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznicel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops, omlet.

0: Marmolatki.
1: Marmolatki.
0: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
3: Był wyraz sobie.

0: Ona pada.
1: Na pomoc biegną już wszystkie trzy. Na lwa podnoszą swe ostre kły.
0: Oj, zwykazane.

0: Czy znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: kogoś widzisz? Czy ktoś tam jest?
1: O tak! Ja!
2: Polskie Radio Dzieciom.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal. Jestem

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
1: Gotuj, zaraz będziesz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: kieszonki?
1: Ale ich są całe tabuny! Jak się w tym wszystkim połapać?
2: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
3: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę!
2: A więc Dolores ma spuk wybitny. Kamilo się zmieni.

Polskiego Radia Dzieciom.

0: Dzień dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co?
2: No nic, bądź w dobrej myśli.
0: Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
2: Nudy na budy.
3: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
4: i roztargniona, każdy wie.

0: nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest nie...

0: Widzisz ją, Le Fou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
2: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne.
1: Żadne sekło?
0: Się mi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli da.

0: nie wierzę w to.
1: No nie ma co.
2: To prawda, Boże, sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
0: Przeciwna sprawa, bo anu.
3: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
1: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
4: Ale co, mamo?
5: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
4: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
0: Powiem ci, jak będziesz starszy.
6: Już jestem, o 3 sekundy.
0: Bryczku, och, ty urwi się

szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur, o, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia, to broń, żelazny

Jestem hak, kapitan hak, szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon, nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur, ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia, ta broń.

0: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów.
1: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć?

0: usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Gdy noc tu w krąg cień swój ściele, możesz bać się jak w złym śnie, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia jak ja. Gdy w domu tkwisz sam jak palec, możesz nawet z nudów łkać, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia.

0: chcesz i wierz mi, wszystko jasne jest raz, dwa. Gdy cię życie w rynsztok wpycha, wtedy bierz za wzór świetlika. Śmiało rozpal sobie iskrę życia, jak ja.
1: Ale co za świetlik?
2: Po prostu tak na siebie mówimy, my, latarnicy. Czas nadać wezwanie o pomoc. Świetliki, podkręćcie knoty i wskażcie drogę!
0: Ty nie wiesz jak iść masz dalej, możesz ślepo błądzić, ale lepiej rozpal sobie iskrę życia, jak ja. A kto by się zgubił w tłumie, może krzyczeć, lecz ratunek to rozpalić sobie iskrę życia.

0: Zapraszamy! Nie chcecie się podłączyć do skubańca?
1: Co on powiedział?
2: Do skubańca, czyli do tańca. To język świetlików. Nie mówisz słowa, o które chodzi, tylko jakieś inne do rymu, jakby wam to... Dobra, przykład zaraz dam. Angus, jak ci dziś minął leń? Jakby pytał ktoś leń, to dzień.
0: Poszłem dziś sobie w gaz.
2: Szedł ulicą raz.
0: Bo zaczęło mi się tknić,
2: a chciało mu się pić.
0: To, że wziął dziewczynę.
3: Wziął drabinę.
0: Do pracy chce się wziąć.
2: Nic trudnego, co nie?
1: A ty też tak umiesz Mary Poppins?
4: Ach, cóż to za pytanie, no wiesz?
2: No chyba, że umie, w końcu to Mary Poppins.
1: Możemy też spróbować?
5: Prosimy!
4: No dobrze, niech

0: będzie?
1: Dzieci, dalej powiedzcie coś!
2: Dalej powiedzcie łoś!
3: Tu fajans był, w noży królik żył.
4: I on nam spadł.
3: Rower bez wad.
5: Coś naprawić nam go miał?
3: Coś nam brawo dał.
5: Świat na głowie stał.
3: Jakby klaun się śmiał.
5: W banku był pan.
3: Żuraw i kran.
4: A jeszcze tam gła.
3: Obok i za.
5: Aż się zjawił ktoś.
3: To ma w sobie coś.
4: I noc pokazał nam.
3: Miły jest dla dam.
4: I rozpalił w sobie iskry życia.
3: Ach, to zdanie trochę bez pokrycia.
1: Lecz uda.

uczycie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskorzbieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu.

0: Szupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj w górę.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium zaszklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie pieczy.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronowy

iść do stóp.

purpurowym tulipanie, malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: wyciągnąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księ...

0: smyczki, tędy, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.
0: Tak, chcesz ją, trochę czujesz drogę.

0: takich jak my. Piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Zachuś!
4: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiecie prym.
5: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także znasz.
6: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
7: Autopromocja.
8: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
9: Bo chyba jestem trochę zmęczony.
8: Na pewno.
9: A jak się położę, ty mi opowiesz jakąś bajkę do snu?
8: Mhm, i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
9: To inne dzieci też chcą spać?

0: No pewnie, Michasiu. Przecież dzieci muszą odpoczywać czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Nie wiem, o jakimś chłopczyku, albo o jakimś zwierzaku.
0: O smoku, żubrze czy delfinie.
1: Albo o dziewczynce, co miała takie pieski albo kotki.
0: O mieszkańcach lasu już było. O ssakach, mieszkańcach muszy też było.
1: No to co? Zawsze można przecież jeszcze raz.
0: No to już nie wiem. O czym by tu można jeszcze opowiedzieć?
1: No a jakby był jakiś jeszcze...
0: Chyba mam pomysł. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, wasołyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: To zamykam oczy, będę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu. Może nie tak daleko, może nad morzem, a może nad jeziorami.
1: To gdzie w końcu?
0: Nie tak daleko, ale bardzo wysoko, w szczytach najwyższych gór.
1: Ale skoro to tak wysoko, to nikt tam nie dojdzie, bo będzie się bać, że spadnie.
0: No i dzięki temu, że nikt tam nie wejdzie, robiło się bardzo bezpiecznie.
1: Tak, akurat bezpiecznie, jak można spaść, to wcale niebezpiecznie.
0: Ale dla naszych bohaterów to było bardzo dobre miejsce. No, nikt im nie przeszkadzał, nikt nie mógł się do nich zakraść albo zaatakować z ukrycia, jak to często bywa w świecie zwierząt.
1: No to chyba, że wielki ptak.
0: Doskonale. Dziękuję za podpowiedź, ale jeśli pozwolisz, to już teraz chciałbym resztę opowieści przedstawić sam. A ty?
1: Tak, wiem. Mam się położyć, zamknąć oczy i nic już nie mówić.
0: No, skoro tak dobrze o tym wiesz, to dlaczego za każdym razem muszę ci o tym przypominać?
1: Ojej, no już dobrze. Tylko tak trochę zapominam, ale od teraz buzia na kłódkę.
0: Zaraz się okaże. Wracamy w wysokie góry. To doskonałe miejsce dla ptaków, ale oczywiście nie wszystkie mogą mieszkać w górach. Nie wszystkie poradziłyby sobie z takimi surowymi warunkami, ze śniegiem, lodem, zimnym deszczem, porywistym wiatrem, z tym, że pogoda może się zmienić w mgnieniu oka. Podziwiamy słońce na bezchmurnym niebie, jest cieplutko i nagle, nie wiadomo skąd, napływają czarne chmury, z których spada zimny deszcz, który staje się jeszcze bardziej nieznośny przez silny wiatr. Dlatego też góry są takie piękne, ale i niebezpieczne. Wyruszając w góry, musicie o tym, basałyki, pamiętać. I właśnie dlatego tak niewiele zwierząt mieszka w górach. No wiem, że niedźwiedzie umieją sobie radzić w górach. No, są również kozice, które potrafią skakać z jednej skały na drugą. W niższych partiach mieszkają świstaki czy inne niewielkie gryzonie, ale to możliwe tylko niżej, w niższych częściach, tam, gdzie jeszcze rosną drzewa. No bo zwierzęta muszą coś jeść, chociażby jeść trawę, a tam, gdzie nie ma trawy i gdzie jest tak przenikliwie zimno, no to tam trudno sobie poradzić. Powyżej tej granicy, gdzie rosną drzewa, mieszkają tylko nasi bohaterowie. No, tam zostają nieliczne, drobne krzaczki, a jeszcze wyżej nie ma już trawy, bo jest wyschnięta, a zęby szczerzą nagie, zimne skały. Zastanawiacie się, o kim chciałbym wam opowiedzieć? O prawdziwych władcach gór. O królu gór, o władcy, który umie obserwować codziennie swoich poddanych. Potrafi to. I robi tak. Są tam oczywiście też inni mieszkańcy najwyższych gór. Ptaki nieco mniejsze, drobniejsze, nie tak silne. Są potężne jastrzębie, sokoły, myszołowy. Ale są też inne gatunki. Płochacz halny, bardzo ruchliwy, znakomity lotnik. Lata pionowo w dół, wzdłuż skalistych urwisk. Albo jarząbek. To jest ptak leśny, żyje wśród gęstych drzew i krzewów w obrębie regli tatrzańskich. Albo orzechówka. Ale to nie dlatego, że bardzo lubi orzechy, chociaż kto to wie. Ptak wielkości kawki o dłuższym, silniejszym dziobie, albo pliszka górska, świergotek górski, bocian czarny, cietrzew, głuszec i wiele, wiele innych. Ale najwyżej zamieszkuje, nie bez przyczyny, określany mianem

króla ptaków tatrzańskich, król gór, orzeł przedni. No, najbardziej znany ze wszystkich orłów, trochę mniejszy od orła bielika. Jest chyba największym z ptaków drapieżnych, które żyją na terenie polskich Tatr. Gdybyście widzieli jego długie, szerokie skrzydła, które mają około 2 metrów rozstawu. Rozpiętość? No, ze 2 metry. Jego długi ogon w górach wykorzystuje prądy powietrzne i porusza się, unosi się w powietrzu bez poruszania skrzydłami. W locie na skrzydłach od spodu widać taką jasną plamę, ale król jest zazwyczaj brązowy, rudobrązowy, ma taki silny, zakrzywiony dziób, mocne szpony i pokryte piórami nogi. No i nasz bohater zlatuje niżej po patyki, gałęzie, gałązki, wzbija się wówczas w najtrudniej dostępne miejsca i składa to, co przyniesie w jakimś zagłębieniu. Gdzieś pod ścianą, żeby choć trochę uchronić się od wiatru. I tam buduje swój dom, czyli gniazdo. Później jeszcze znosi rosnące poniżej trawy, mech, liście, słomę, siano, wszystko, czym można by wymościć miejsce dla dzieci. Jaja składa samica, wichura i będą je wygrzewać rodzice, aż wyklują się z nich maleńkie orły, bardzo głodne. No i wtedy rodzice muszą je nakarmić. A że nie mają sklepów, nie mają pieniędzy, nie mogą liczyć na niczyją pomoc, dlatego polują i wszystko, co uda im się, znoszą do gniazda. Orzeł poluje na zające, świstaki, na sarny, na kozice, nie pogardzi myszą, wiewiórką, żabą, owadami. Jego pokarm stanowią też inne ptaki, które łapie w locie. Nie wkrótce pisklaki wyrosną i przestaną się mieścić w gnieździe i wtedy czeka je szkoła. No, nie taka, do której traficie wy, ale też muszą przejść przez wiele ważnych egzaminów. Takich, od których zależy ich życie. Muszą nauczyć się wypatrywać przeciwników, patrzeć naraz bardzo daleko, używać dziobów i pazurów. Muszą nauczyć się polować, ale no, najważniejsze, to bez czego nie mogłyby się uczyć innych rzeczy, jest latanie. Chyba każdy o tym marzył, prawda? Zazdrościmy ptakom tej umiejętności, ale nie myślcie sobie, że każdy ptak od razu umie pięknie latać. Hola, hola, nie, nie, nic z tego. To tak jak z waszą nauką chodzenia. Przypomnijcie sobie młodszą siostrę, brata, jak uczyły się chodzić. Nawet to, że umiały już zrobić kilka kroków, nie znaczyło, że mogą swobodnie chodzić albo podbiec. To samo z naszymi małymi orłami, tyle że one się muszą nauczyć latać o wiele szybciej niż wychodzić. Musiały z wielkiej wysokości, spadając w dół, nauczyć się machać skrzydłami i wznieść się w górę, zanim uderzą w ziemię. No i wiele to wymagało wysiłku, bardzo dużo. Kiedy już nauczyły się wzlatywać, zrozumiały też, jak ważny jest odpoczynek. Zmęczone trudną, wyczerpującą nauką latania, wracały do ciepłego, wymoszczonego gniazda, jak do miękkiego łóżeczka wy, żeby się wtulić i zasnąć. Bo każdy potrzebuje odrobiny spokoju i odpoczynku. Każdy powinien zdrzemnąć się, kiedy poczuje się trochę zmęczony. Tak jak wy teraz, drodzy słuchacze, zamknijcie oczy, bo czas na sen. We śnie spotkacie być może misia Michasia, który już śpi, a może jednego z naszych poznanych dzisiaj bohaterów, może wraz z nimi będziecie latać gdzieś między szczytami gór? Kto to wie? Ale żeby to sprawdzić, musicie już spać. Zamknijcie oczy i kolorowych snów, masałyki. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeń.

Sandra Gałązka, Miasteczko Baj. Część trzecia. Czyta Patryk Bartoszewski. Felix obudził się w swoim nowym, tymczasowym pokoju. Zrzucił wyjątkowo miękką i ciepłą kołdrę i rozejrzał się. Pomieszczenie było niewielkie, ale za to urządzone bardzo przytulnie. Pojedyncze łóżko w rogu pokoju, stojąca lampa z dużym zielonym kloszem, fotel w pepitkę i drewniana szafa na wąskich nóżkach. Największe wrażenie robiło jednak okno. Trójkątne okno od samej podłogi, którego widok wychodził na rynek miasteczka Baj. Wczorajsza rozmowa z burmistrzem Eisenbajem skończyła się dosyć późno. Zapadał już zmierzch i Felix, myśląc zdroworozsądkowo, postanowił zostać na jedną noc w miasteczku. Oczywiście nastąpiło to po długich namowach burmistrza. Odprowadził go pod żółty dom, który, jak się później okazało, należał do państwa Burabaj. Przywitał się, podziękował grzecznie za kolację i podszedł do przygotowanego dla niego pokoju. Teraz żałował, że odmówił kolacji, bo żołądek miał pusty jak bęben. Wyjrzał przez okno wprost na wieżę ratusza. Zastanawiał się, co ma odpowiedzieć na propozycję Eisenbaja, gdy usłyszał delikatne stukanie do drzwi. Zanim zdążył odchrząknąć, by coś powiedzieć, do pokoju głowę wsunęła pani Burabaj. O, nie śpisz, Felciu, uśmiechnęła się szeroko do niego. Bardzo dobrze, bo nasmażyłam naleśników. Chodź, to zjesz ciepłe śniadanie. I schowała się z powrotem w głąb korytarza. Felciu? Nikt nigdy nie mówił do niego w ten sposób. I miał co do tego dosyć mieszane uczucia. Zapach naleśników jednak rozwiał myśli w jego głowie i ruszył za nim przez korytarz i schodami w dół. Pani Burabaj nie zrobiła tylko naleśników. Gdy usiadł przy stole, witając się cicho, otrzymał talerz, a może lepiej by powiedzieć tacę, z której przynajmniej sześciu takich jak on by się najadło. Podczas gdy zajadał twarożek ze świeżym, jeszcze ciepłym chlebem, do kuchni wszedł pan Burak.

Abai. Pocałował swoją żonę w policzek, otrzymał w zamian kubek gorącej kawy i usiadł przy stole. Zamieszał w kubku, podniósł wzrok i spojrzał ciepłym wzrokiem na chłopca, który akurat w skupieniu lał sobie miód na chałkę z masłem. Miał roztrzepane jasne włosy i uśmiechał się, unosząc jeden kącik ust do góry, zupełnie jak jego ojciec. Czemu mi się pan tak przygląda? Przepraszam, zamyśliłem się, Feliksie. Powiedz mi lepiej, jak ci się spało w naszym żółtym domu? Bardzo dziękuję za zaproszenie i pyszne śniadanie. Spało mi się bardzo wygodnie, ale myślę, że powinienem już wracać do domu. Feliks zaczął odsuwać swoje krzesło od stołu, ciągle wycierając buzię z okruchów po jedzeniu. Poczekaj, pan Burabaj wstał, a jego żona stanęła tuż obok, z gorącą blachą pełną parujących jagodzianek. Chcemy, żebyś dał nam szansę, nam, czyli całemu miastu. Wszyscy chcemy ci pomóc w odbudowaniu domu. Jak 12-letni chłopiec ma zbudować dom? Oburzył się Feliks. Powinienem wracać już do domu, do mojej babci. Na pewno martwi się, gdzie się podziewam, od wczoraj. Chłopiec założył swoją zieloną bluzę i zaczął iść w kierunku korytarza. Powinieneś odwiedzić swojego dziadka, niespodziewanie powiedziała pani Burabaj. Feliks się powoli odwrócił. Ja nie mam dziadka. Mieliśmy z tym trochę zaczekać. Obiecaliśmy burmistrzowi. Pan Burabaj spojrzał znacząco na żonę, ale słowo się rzekło. Masz dziadka, Feliksie, i pójdziemy go poznać. Pani Burabaj wręczyła im po jeszcze parującej jagodziance, którą zjedli po drodze. Stali teraz oblizując usta z lukru i czekali, aż ktoś otworzy im drzwi. Domek był niewielki, koloru nietypowego, oczywiście jak na tutejsze standardy, bo był po prostu biały. Pukali już dwa razy i Feliks, niecierpliwiąc się, przebierał z nogi na nogę, jakby chciał zwiać po raz kolejny. Idę! Usłyszeli przeciągły głos i dziwne stukanie. Drzwi otworzył siwy, wysoki mężczyzna w szarym meloniku z laską w ręku. Takich gości nie wypada przyjmować bez kapelusza. Skąd wiedziałeś, Arsenie, że będziemy dzisiaj? Zapytał zdziwiony pan Burabaj. Wiem, jaka krew płynie w tych żyłach. Spojrzał uważnie na Feliksa. Wejdźcie do domu. Otworzył szerzej drzwi i wskazał laską kierunek, w którym mają iść. W domu unosił się zapach męskich perfum i palonego drewna. W kominku tlił się niewielki ogień, choć na zewnątrz nie było zbyt zimno. Usiedli w salonie na bujanych krzesłach przy okrągłym stoliku. Kucharz ze mnie niezbyt dobry, więc zaproponować mogę na przekąskę herbatniki. Mogą być? Feliks zerknął na suchary i pokręcił głową. Rozumiem. Też za nimi nie przepadam, dlatego tu stoją już od dłuższego czasu. Odłożył je na kredens i siedzieli przy pustym stole. Feliksie, jesteś podobny bardzo do swojego ojca. A on do mnie. Uśmiechnął się Arsen z zadumą. Nie pamiętam ani jego, ani pana. Mieszkam z babcią, powiedział Feliks i skrzyżował ręce. Tak, z babcią Esterą, bardzo za nią tęsknię. Szczerze powiedział dziadek Arsen, co zaskoczyło pozostałych. Przy stole zapadła na chwilę cisza. Feliksie, powiem teraz, dlaczego cię tu ściągnęliśmy. Widziałeś już zapewne szary dom, jak go potocznie nazywamy. Żeby wrócił do pierwotnego stanu, należy odnaleźć skarb Bajów.
próbowałem to zrobić, ale nie dam rady bez twojej pomocy. W dniu, w którym się urodziłeś, świat naszej rodziny przewrócił się do

0: góry nogami. Spotkało nas ogromne szczęście, ale zaklęcie czarodzieja Antybaja zadziałało i domy naszej rodziny straciły kolory. Skarb bajów odwróci jego działanie i wszystko wróci do normy. A dlaczego to ja muszę zrobić? Zapytał zaciekawiony Felix. Bo jesteś naszym największym, jedynym szczęściem. Jesteś kolorem naszej rodziny. Felix zastanowił się nad słowami dziadka Arsena. A jak mamy odnaleźć skarb bajów?
1: Mam mapę i kompas oraz to.
0: Położył na stole duży srebrny guzik.
2: Guzik?
0: To ma nam pomóc w poszukiwaniach? Zapytał zdziwiony Felix.
1: To nie jest zwykły guzik. To magiczny guzik. Baja. Bała.

Przyjechała dziewczynka z dalekiego przedmieścia. Pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał.

Zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

Dziewczynka z dalekiego przedmieścia i na wietrze zagasła jak płomień. Nikt jej nie wziął do domu, nikt dopomóc jej nie chciał.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

Krzysiu, śpicie dziś jak w baśni. Księżyc srebrem was otula w pełni swe. Niech wam bajko światów cała moc się naśni. Nocny wieczór.

Żarłoki mają złe zwyczaje, a kto się na noc zbytnio naje, temu żołądek spać nie daje. Ręce więc złoszczą się z początku,

Na złych manierach ci nie zbywa, przez ciebie jestem nieszczęśliwa. Po chwili krzyk, podnoszą nogi.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście N97. A dzisiaj ze mną w gościni psycholożka Martyna Gajkowska z Bliskiego Miejsca, która pracuje z rodzinami i młodzieżą. Dzień dobry, cześć.
5: Cześć, dzień dobry.
4: Chciałam dzisiaj porozmawiać o takiej sytuacji, kiedy rodzina doświadcza niepłodności wtórnej. Czyli na przykład mamy już jedno dziecko, dwoje, rodzice decydują się na kolejne, no i okazuje się, że ta droga nie jest taka łatwa. Od czego zacząć, żeby uniknąć takiej sytuacji, że to dziecko, te dzieci, które już są na świecie, zostają trochę zepchnięte na margines albo muszą rywalizować z tym dzieckiem, którego nie ma i nie wiadomo, czy będzie.

0: Myślę sobie o tym, że to dużo będzie zależało od tego, w jakiej kondycji jest dana rodzina i w jakiej kondycji są rodzice. Jakoś myślę sobie o tym, że w ogóle, żeby opiekować dzieci, żeby te dzieciaki były jakoś widziane, to rodzic sam w sobie musi być zaopiekowany. Przy jednoczesnym takim staraniu o to, żeby pojawił się nowy członek rodziny i przy takim jednoczesnym wielkim pragnieniu, żeby ten człowiek był, to trudno jest uznać, że ta część rodzica jakoś nie jest ważna, że trzeba się skupić tylko na istniejących dzieciach. W momencie, kiedy ten rodzic, który i opiekuje maluchy, które już są, dzieciaki, które już są, jednocześnie bardzo chce kolejnego. Więc myślę sobie o tym, że to jest taki na dzień dobry, bardzo złożony system różnych takich właśnie kawałków, które wszystkie będą potrzebne, żeby je zaopiekować. Więc trochę przykręconym wstępem, ale chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy są dzieciaki istniejące, ale też rodzice, którzy czegoś bardzo potrzebują, to będzie istotne, żeby dostrzegać i opiekować potrzeby dzieciaków, ale też dostrzegać i opiekować potrzeby rodzica. Bo czasami, jeżeli właśnie skupienie jest na dzieciakach, które są, to bardzo trudno jest wtedy rodzicowi, który bardzo czegoś pragnie, jakby spojrzeć na swoje potrzeby z łagodnością. Czasami ludzie, którzy długo starają się o dziecko, odczuwają na przykład jakiś rodzaj poczucia winy, że za mało poświęcają czasu na przykład dzieciakom, które są. Czasami stoją w jakimś takim rozerwaniu pomiędzy tym, co tu i teraz, a tym, czego by bardzo, bardzo pragnęli. A jednocześnie długie staranie się o dziecko, ono jest nacechowane stratami i ciężko jest pójść dalej, jeżeli się ich nie nazwie. W takim sensie, że chociażby strata jakiejś łatwości, strata wizji życia, strata jakiegoś marzenia, która się często odbywa w zasadzie co miesiąc, tworząc taki stan chronicznych kryzysów, które się jakby odciskają na życiu rodziny. No myślę sobie, że to jest ważne pytanie, jak opiekować wszystkich w tym systemie, żeby rodzina mogła sobie dalej funkcjonować w takim stanie, w jakim by chciała.
1: Czyli dobrze rozumiem, że fajnie byłoby zacząć od rozmowy, dopasowanej oczywiście do wieku dziecka, żeby opowiedzieć o tej sytuacji, o tym, co się dzieje w domu?
0: Ja myślę sobie, że dzieciakom bardzo jest potrzebne, żeby rozumieć, co się dzieje. I jeżeli nie dostaną adekwatnych informacji, to bardzo często dopowiadają sobie same. I to oczywiście w zależności od wieku. Są takie maluchy kilkulatki, które się na przykład pomyślą sobie, że to ja zrobiłem, że mama na przykład jest smutna albo zła, że to jakoś jest moja wina, że coś się dzieje. Nastolatkom na przykład trudno w ogóle będzie odczytać czasami intencje dorosłego, więc w momencie, kiedy dorosły będzie zaprzątnięty jakimś swoim kawałkiem, a nie będzie jasne, skąd on pochodzi, to też bardzo łatwo będzie jakoś obrócić ten komunikat, wziąć go do siebie. Więc myślę sobie o tym, że to dużo zależy od tego, kto jest w rodzinie, w jaki sposób rodzice korzystają ze swoich zasobów, no i w jakim wieku jest ten człowiek. Natomiast wydaje mi się, że jasność co do tego, skąd się bierze chociażby napięcie, jakaś złość, jakiś smutek, jakieś przytłoczenie, to jest naprawdę wielki dar, który można dać dziecku. Powiedzieć mu jasno, oczywiście na takim poziomie, na jakim jest w stanie to przetworzyć, że dzieje się coś, co nie jest zależne od niego. Po prostu teraz jest trudny moment i to można nazywać różnymi słowami w zależności od wieku.
1: Niepłodność to jest choroba przewlekła. Często te starania trwają nawet latami. Jest to też związane z różnymi trudnymi odczuciami i fizycznymi, i psychicznymi, i właśnie ze stratami, tak jak powiedziałaś. Łatwo wpaść w taki wir życia od wizyty do wizyty, od procedury do procedury, od miesiączki do miesiączki, owulacji i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę, że warto by było powiedzieć naszym słuchaczom, jak to zrobić, żeby właśnie uchronić się przed tą spiralą, że oczywiście to jest ważny temat w naszym życiu, ważny cel, ale żeby nie zapomnieć o tym, żeby żyć w tym czasie.
0: No myślę sobie, że to jest w ogóle ważne zadanie dla wszystkich ludzi, niezależnie od tego, z jakim tematem się mierzą. O tym, że plany i właśnie jakieś takie procedury, czy medyczne, czy leczenie, czy jakieś procesy diagnostyczne, one dobrze by było, żeby nie przysłoniły tego życia tu i teraz. I jakoś myślę sobie o tym, że w życiu rodzinnym dzieciaki w tym paradoksalnie bardzo pomagają, bo one nigdy nie przestają mówić, mamo, kupisz mi serek, mamo. Dzieciaki, które już są bardzo w tu i teraz. I myślę sobie o tym, że spotkać się z nimi w tu i teraz potrafi bardzo skutecznie człowieka zatrzymać właśnie w jakimś takim wyobrażaniu sobie, w

0: w takim uwikłaniu jakimiś myślami dookoła tego procesu, w tej niekończącej się liście zadań, która jest do zrobienia, tych wizyt do odbycia. I myślę sobie o tym, że dzieciaki no właśnie mają niesłychaną umiejętność życia w tu i teraz i bycia w tu i teraz. Jakoś takim, jakimś takim elementem dbania o siebie w rodzinie może być chociażby planowanie takiego czasu, które spędzamy tylko i wyłącznie będąc razem, robiąc rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Jakoś myślę w ogóle o tym, że jeżeli jest długie, wieloletnie staranie, to zadbanie o taki wentyl bezpieczeństwa w postaci rytuału, wspólnego bycia, pielęgnowania pasji, no to jest naprawdę podstawa do tego, żeby ten długi, długaśny proces w ogóle był znośny jakkolwiek.
1: Mhm. Też tak sobie myślę, że dzieci ułatwiają praktykę wdzięczności. Że czasami jest tak, że gdy jesteśmy w tym procesie leczenia niepłodności starań o dziecko, to tylko ten jeden cel, czyli ciąża i później urodzenie dziecka się liczy, a gdzieś zapominamy o tym, żeby doceniać te małe kroki, które dzieją się po drodze. A dziecko, myślę, że tą swoją naturalną radością i szczerością wprowadza nas w ten stan.
0: W zależności od wieku, ale myślę sobie, że zbliżenie się w ogóle do świata dziecięcego bardzo często jest kojące i potrafi właśnie zatrzymać te takie dorosłe, biegnące głowy. Bo kiedy ma się dwulatka, który po drodze do przedszkola kuca nagle i ogląda ślimaczka, to jest ogromna lekcja nie tylko wdzięczności, ale i uważności. Można albo go popędzać, albo stwierdzić, okej, mamy te dwie minuty, żeby patrzeć na ślimaka. I naprawdę spróbować go dostrzec tymi dziecięcymi oczami. W momencie, kiedy nastolatki zachwycają się jakąś muzyką, no oczywiście mogą nie chcieć, żeby mama też się zachwycała tą samą muzyką, w zależności od tego, czy mama akurat jest bardzo cringe'owa, czy nie. Ale kiedy są starsze dzieciaki, one też mają takie kawałki swojego świata, które są ekscytujące i patrzą na świat takimi szeroko otwartymi oczami. Myślę sobie, że pożyczać takie oczy od dzieciaków i próbować wchodzić odrobinę do ich świata, to też jest coś takiego, co jest w stanie, no właśnie, zgruntować w do tu i teraz. Dzieciaki są bardzo w tu i teraz.
1: Czy dobrym pomysłem byłoby w tych trudnych momentach związanych na przykład z procedurą in vitro, ze stymulacją hormonalną, z punkcją, później z transferem, podzielić się trochę opieką nad dzieckiem, że wtedy, kiedy mama, no bo to głównie na kobiecie akurat w procedurze in vitro spoczywa ta część dotycząca działania i wtedy no, możemy gorzej się czuć i psychicznie, i fizycznie, mieć różne dolegliwości, to może dobrym pomysłem byłoby podzielenie się trochę opieką, że wtedy tata jest tą osobą bardziej spędzającą czas z dzieckiem, czy właśnie może wręcz przeciwnie, może dziecko poczuje się odsunięte i zepchnięte na margines? Czy to też to zależy?
0: To jak zwykle zależy. Chyba nie da się pogadać z psychologiem, żeby tego nie usłyszeć. Ale w ogóle wydaje mi się, że dzieciakom najbardziej służy takie otoczenie, które jest zrozumiałe, przewidywalne. I w momencie, kiedy dorośli dookoła identyfikują, okej, dla mamy to jest tak trudny czas, że naprawdę potrzebuje czasu do tego, żeby chociażby zebrać własne siły, żeby jakoś odtajeć po tych doświadczeniach, to naprawdę zadbaniem o dziecko będzie zadbanie o mamę. I to, że mama w danym momencie jest przeciążona, jest naprawdę zmęczona, jest obolała, jest przestraszona, to oddać dziecko komuś, kto w tym momencie ma więcej zasobów i oddać nie na zasadzie porzucać, tylko oddać, oddelegować opiekę, to naprawdę jest coś, co w tym momencie jest dobrym krokiem. Chodzi o to, żeby ta rodzina, o której rozmawiamy, jakby jako system była w stanie trwać sobie. Czyli w momencie, kiedy jeden z członków rodziny jest w gorszej kondycji, jest mocno przeciążony, to on wymaga wsparcia. I też dzieciakom naprawdę będzie służyła mama, która odpocznie i wróci do nich z zasobami, niż ta mama, która jakby będzie no, wypruwała sobie żyły, żeby jakoś przy nich być, mimo że nie ma na to kompletnie przestrzeni i zasobów.
1: Mamy, bo też dzieci
0: są tylko ludźmi.
1: Tak, a z drugiej strony dzieci bardzo wyczuwają emocje i nawet jak przykleimy sobie sztuczny uśmiech, to i tak będą czuły, że coś złego się dzieje albo trudnego. Często jest tak, że gdy rozmawiam tutaj z gościniami, bo głównie to kobiety decydują się na opowiadanie swoich historii dotyczących leczenia niepłodności, to słyszę takie historie, że na przykład przez 5 lat cała rodzina nie była na wakacjach, albo że przez 5 lat odwlekali decyzję o tym, żeby kupić psa, albo

0: żeby kupić mieszkanie, bo już za chwilę będzie bobas, bo gdzie tutaj pies i noworodek, bo wszystkie fundusze szły właśnie na jakieś dodatkowe zabiegi, procedury. To wsparcie od Ministerstwa Zdrowia mamy stosunkowo niedługo, bo od roku wcześniej te procedury były dużo bardziej kosztowne i te zasoby finansowe często płynęły w tym kierunku. No i co doradzić takim rodzinom, które już wpadły w ten wir? Jak się z niego wyrwać? Jednocześnie nie podejmując decyzji o końcu starań, bo to może być różnie, wiadomo, to jest indywidualna sprawa, no ale żeby jak wrócić do tego życia.
1: To bardzo trudne pytanie. Myślę, że każdej rodzinie może być potrzebny jakiś inny rodzaj wsparcia w tym kawałku. Natomiast to po pierwsze trzeba dostrzec, jakie to jest trudne w tu i teraz dla tej danej rodziny. Jakie to jest trudne żyć w takim no jakimś pędzie, w jakimś ograniczaniu siebie, a jednocześnie jakby, no nie można powiedzieć o tym, że kondycja, w ogóle dobrostan i kondycja osoby, która próbuje zajść w ciążę, nie jest istotna. Jest szalenie istotna. I myślę sobie, że jeżeli tak bardzo zależy na tym celu, jeżeli tak bardzo zależy rodzinie na tym, żeby pojawiło się kolejne dziecko, na tym, żeby był ten nowy człowiek, w rodzinie, no to też fajnie myśleć o tym sobie, w jakiej kondycji jest ta rodzina. I ona nie będzie w dobrej kondycji w momencie, kiedy wszystko zostanie podporządkowane tylko temu jednemu celowi. Dzieciaki zostaną jakoś niezauważone w tym procesie, te, które już są. Potrzeby dorosłych nie zostaną zauważone w tym całym procesie. Będą jakoś ignorowane, odsuwane. No to jest tak naprawdę recepta na to, żeby cała rodzina była w fatalnej kondycji i gorzej przechodziła kolejne wydarzenia, być może kolejne straty po drodze, być może narodziny dziecka, ale jednocześnie ogromne obciążenie tego czasu. Ten pierwszy rok z maluchem może być przeróżny też w zależności od tego, jaki egzemplarz, z jakim okablowaniem, z jaką loterią genetyczną się trafi. Jakoś myślę o tym, że dbanie o zasoby w tu i teraz, codziennie tak naprawdę w tym procesie powinno być priorytetem. I to naprawdę w momencie, kiedy myśli się o tym, że to raczej nie jest sprint, tylko maraton, który trzeba przebiec, żeby przy wyleczeniu niepłodności dojść do takiego efektu, który jest wymarzony i upragniony, to mówiąc o maratonie, to nie spalamy się przez cały czas, tylko naprawdę dawkujemy sobie siły. Naprawdę rozkładamy ten proces w czasie. Naprawdę dbamy o regenerację. Oczywiście nie w trakcie, kiedy biegniemy maraton, to wtedy biegacze się nie regenerują. Ale to są osoby, które naprawdę nie mogą jakby wystartować sprintem, ponieważ nie przebiegliby całego dystansu. A to trochę jest właśnie historia o tym, że jest sprint, mimo że trwa maraton. To jest tak w odstępie czasowym. A jakoś myślę sobie o tym, okej, on będzie trwał. Lepiej jest zwolnić. Lepiej jest zadbać o tu i teraz, zadbać o to, żeby wszyscy byli wyspani, najedzeni i wybawieni, żeby raz na jakiś czas mogli mieć odskocznię od tego tematu. I w momencie, kiedy podbudowują zasoby, co nie dzieje się jednorazowo, tylko regularnie, to wtedy z tymi zasobami prościej jest po pierwsze przechodzić przez ten maraton i jakoś dostrzegać siebie na co dzień. Więc ja myślę sobie o tym, że to naprawdę czasami są potrzebne bardzo konkretne wskazówki do tego, jak to zrobić. Można umawiać się ze sobą na codzienne, poranne pół godziny takiego skanu, kto jak się ma na przykład, kto jaki ma na dzisiaj plan, czego potrzebuje. Taki czas, kiedy jest wyłączone myślenie, trochę odwieszone na wieszak, na zasadzie okej, ono tu jest, zaraz do niego wrócimy, ale jednocześnie jesteśmy w tu i teraz i sprawdzamy, jak my tu się mamy. Co my możemy dla siebie zrobić, żeby jakoś się lepiej czuć.
0: Bardzo mi się podoba to porównanie z maratonem, bo też to ładowanie baterii, no to w sumie takie punkty odżywcze na trasie maratonu.
1: Jasne.
0: A też tak sobie przypominam, że gdy ja biegałam maratony, to łatwiej mi było psychicznie podczas tego długiego dystansu nie myśleć o tym, że ja mam jeszcze 40 kilometrów, tylko myślałam sobie zawsze odcinkami, albo kilometrami, albo co 5 kilometrów właśnie od punktu do punktu. I tak sobie myślę, że w tym procesie leczenia też to ciągłe myślenie o tym głównym celu, czyli że ja już siedzę sobie z tym dzidziusiem na rękach przy piersi, no jest z jednej strony piękne i motywujące, ale z drugiej strony jest też dużym obciążeniem, no bo przecież nie wiemy, czy to się wydarzy i nikt nam tego nie zagwarantuje.
1: Tak, to w tym sensie metafora maratonu nie jest udana, ponieważ maraton zakłada konkretną ilość kilometrów.
0: Tak,
1: natomiast
0: ale z drugiej strony, gdy biegniesz w

0: tym maratonie, to myślenie, że jeszcze masz taki długi dystans przed sobą, jest przytłaczające i odbiera energii. Jak myślisz, że dobra, na razie skupiam się do pierwszego punktu odżywczego, biegnę piątkę. Mm-hmm. Nie myślę o tym, że jeszcze mi zostało 26 kilometrów, tak? Mm-hmm. To jest to łatwiejsze. I w tym kontekście tak sobie myślę, że czasami myślenie o tym, że jestem na jakimś konkretnym etapie leczenia i skupienie się tylko na tym i na przykład też celebrowanie tego, że udała się punkcja, że mamy pobrane te jajeczka, że mamy zarodki. Mhm. To też jest takie celebrowanie życia. No i to jest właśnie to życie, bo często dziewczyny mi mówią, że starały się 8 lat i one nie pamiętają w ogóle, co robiły w ciągu 8 lat. Że to jest jakaś taka dziura w życiu.
1: Tak.
0: W tym kontekście myślałam o tym porównaniu. No bo wiadomo, no tutaj ten czas przynajmniej mamy określony, bo jest limit czasu w maratonie i limit kilometrów.
1: Tak, ale pomyślałam sobie jeszcze, jakie to też jest wbrew pozorom obciążające dla dziecka, że pojawiłam się na świecie, albo pojawiłam się na świecie, bo moja mama poświęciła 8 lat swojego życia, dajmy na to. To też jest w tym jakieś niebezpieczeństwo. Myślę sobie o tym, że to jest czystsze dla dzieciaków, myśleć sobie, że moja mama bardzo mnie chciała i bardzo się o mnie starała i przez 8 lat te starania trwała, jednocześnie robiła dla siebie tyle, ile była w stanie, najlepiej jak mogła, odnosiła się do siebie, próbowała cieszyć się życiem, robiła rzeczy, na których jej zależało, jakoś pielęgnowała swoje pasje i była w swoim życiu, a oprócz tego miała mnie, że to jest w jakiś sposób czystsze w ogóle w momencie niż dla dziecka, niż w momencie, kiedy na dzień dobry dostaje taki stan rzeczy, tak? Że żeby ono się mogło pojawić, to trzeba było zrezygnować z siebie na wiele lat.
0: No i tutaj znowu wracamy do tego, o czym powiedziałaś, że zaopiekowana mama, czy mama w dobrostanie, wpływa na dobrostan całej rodziny, nawet na tym etapie, gdy jeszcze tego dziecka nie ma. No ale też myślę właśnie, że w tym czasie, kiedy to dofinansowanie do leczenia niepłodności było tylko w niektórych miastach i tylko na określonych zasadach, to gdy szły wszystkie te środki na leczenie niepłodności, to brakowało ich na zaopiekowanie tego dobrostanu mentalnego. Rezygnowaliśmy często z terapii, z jakiejś konsultacji z psychologiem, bo już po prostu na to nie było pieniędzy. Tak. I gdzieś to się spychało i być może dlatego właśnie dochodziło bardzo często do takich sytuacji wpadania w tę spiralę. Jeszcze chciałam wrócić właśnie do tego wątku obciążania dziecka takim bagażem też oczekiwań, bo tak sobie myślę, że czasami dochodzi do takiej sytuacji, że gdy jesteśmy w procesie starań, to ta sytuacja, w której dziecko pojawi się już na świecie, kojarzy się też nam z tym, że jak już będzie to dziecko, to ja będę szczęśliwa, w naszym małżeństwie wszystko, czy tam związku, wszystko się poukłada i wtedy to już wszystko będzie dobrze. No a właśnie, czasami ten moment, gdy dziecko już jest na świecie, jest bardzo trudny i stanowi kolejne wyzwanie dla związku. No i też dziecko nie jest jakąś czarodziejską różdżką, która rozwiąże nasze problemy. Jak zbudować sobie relacje z tym dzieckiem, którego jeszcze nie ma, albo które nosimy, bez oczekiwań?
1: Tak, jak to zrobić, żeby ludzie nie mieli oczekiwań, tak?
0: No to dobrze, to takie bardzo trudne pytanie, pewnie na doktorat.
1: Tak.
0: Ale w tym kontekście relacji rodzić dziecko. Jak je uchronić przed tym bagażem, z którym już by miało się urodzić?
1: To jakoś ja znowu będę zawracać do tego, żeby skupiać się na swoim dobrostanie. Bo to też jest ważne pytanie, po co ten człowiek ma się pojawić na świecie? Co on ma zrobić w tym świecie? Czy ja mam wobec niego jakieś chociażby oczekiwania, plany, marzenia? Bo myślę sobie o tym, że sprowadza się dziecko na świat, ale nie po to, żeby ono było dla nas, tylko po to, żeby ono było dla świata. Ono jest z nami na początku bardzo blisko, ale potem stopniowo się separuje. I to jest cel wychowania, żeby ten człowiek wyszedł koniec końców w świat. Więc myślę sobie o tym, że ciężko jest nie posiadać oczekiwań. Natomiast warto też skupić się na sobie co mi to daje, co mi to robi, po co jest

0: mi ten człowiek. W momencie, kiedy się okazuje właśnie, że jest takie oczekiwanie, że ten człowiek rozwiąże moje problemy, no to to nie jest jego odpowiedzialność. Ja biorę odpowiedzialność za swoje problemy. Tylko ja jestem w stanie zmieniać coś w moim życiu. Nikt inny jakby nie uzdrowi ani relacji. Dziecko nie wpłynie na to, jak ja się mam z moim partnerem. Dziecko nie jest za to odpowiedzialne. To jest moja odpowiedzialność. Więc myślę sobie, że w momencie, kiedy jest rodzina, która naprawdę przez wiele lat stara się o dziecko i potem dziecko się pojawia, to nadal jakby jest skupienie na sobie. Co ja tutaj mogę zrobić dla siebie? Co ja tutaj mogę zrobić dla mojego związku? Trochę odwracać oko z tego malucha, który się pojawia na świecie i on już jest dla świata. On teraz zaczyna poznawać ten świat. Na początku światem jest tylko mama albo tata, ten opiekun, który gdzieś tam się pojawia. A potem tym światem stają się rzeczy w otoczeniu, a potem tym światem stają się inne osoby, a potem idzie do przedszkola i ten rozwój się zadziewa. Ale on, ten człowiek nie urodził się po to, żeby cokolwiek jakby naprawiać w relacji rodziców. Więc w momencie, kiedy jest takie oczekiwanie, to warto to złapać na zasadzie, okej, to jest przekładanie jakiejś odpowiedzialności na człowieka, który jeszcze w ogóle nie postawił pierwszego kroku na świecie. Ogromne oczekiwanie. A to się tak nie zadziewa. Ludzie często myślą sobie, o, jeśli tylko coś, to już będzie idealnie. Jeśli tylko coś się wydarzy, to już będzie idealnie. Na przykład, nie wiem, jeśli tylko dostanę awans, jeśli tylko
1: schudnę,
0: tak, to już wtedy będzie idealnie. A bardzo często myślimy sobie o tym, że to są takie marzenia, ale takie trochę kłamstewka, które robi nam głowa. Jeżeli brakuje mi teraz schudnięcia na przykład, to nieprawda. Tu i teraz mam wszystko, co jest mi potrzebne. A z jakiegoś powodu żyję w takim poczuciu niedostatku, że tu i teraz nie jest dobrze, bo dajmy na to, nie schudłam. A tu i teraz dzieje się życie. Ono nie dzieje się wtedy, kiedy schudnę. To życie nie dzieje się wtedy, kiedy już będę mieć dziecko. Tu i teraz siedzę w swoim życiu, w tym jednym danym konkretnym momencie. To co z tego punktu ja mogę dla siebie zrobić? To już taki nieco filozoficzny kawałek nam się włącza. Natomiast no, w momencie, kiedy rodzic ma tak gigantyczne oczekiwania wobec dziecka, to warto się nad tym zatrzymywać. Mówić, okej, ale o czym to jest? Dlaczego ten człowiek miałby naprawiać moją relację? Ja jestem osobą dorosłą, która podejmuje tutaj decyzję, która jakoś świadomie buduje swoje życie. I jakoś przypomina mi się taki cytat, który gdzieś tam mignął mi w przestrzeni internetowej. Nawet próbowałam dojść do oryginalnego twórcy tego cytatu. O tym, że prawdziwe dbanie o siebie to nie jest tabliczka czekolady czy kąpiel z pianką, tylko to jest takie świadome budowanie życia, z którego się nie szuka ucieczki. Tak się zastanawiam, czy to ucieczką czasem nie są właśnie te plany takie na przyszłość. A życie jest tu i teraz. I jasne, są rzeczy, które są dla mnie ważne i które chcę osiągać. Być może to jest właśnie kolejne dziecko. Być może to jest jakaś wizja swojej przyszłości. I fajnie jest stawiać w ich kierunku kroki. To jest bardzo ważne, żeby nie pozbywać się tego, o czym się marzy, żeby nie pozbywać się tego, ale jednocześnie, żeby pamiętać o tym, że życie jest tutaj. No i też trochę to jest odpowiedź na ten duży dylemat związany ze spiralą. No co jeśli ten cel przysłania absolutnie wszystko inne? No to pytanie, czy można spojrzeć na siebie tu i teraz i chociażby zacząć od tego, żeby sprawdzić, czego ja potrzebuję, co jest w moim otoczeniu, jak się mają moje dzieciaki na przykład, czego one w tym momencie potrzebują, na jakim one są etapie. Troszeczkę takie zaproszenie do tego, żeby się zatrzymać i przeskanować, co w zasadzie się dzieje teraz.
1: Dobrze, że mówisz o tej uważności, bo często w tej procedurze leczenia niepłodności, mimo że większość rzeczy kręci się dookoła kobiety, to tak naprawdę często gubimy kontakt ze sobą, bo oddajemy się trochę w ręce specjalistów, bo też często brakuje czasu, siły, energii, też jakiejś takiej uważności, bo jesteśmy w tak dużych emocjach, że trudno nam zrozumieć różne procedury, więc po prostu podążamy za instrukcjami, które dostajemy i właśnie to światło gdzieś jest na zewnątrz, na ten cel, a nie do środka, a warto tam na pewno zajrzeć. Chciałam cię jeszcze zapytać, jakie mogą być konsekwencje dla dziecka właśnie takiego życia w cieniu tych starań, tego dziecka, którego jeszcze nie ma, może będzie, może się pojawi, a może nigdy nie.
0: Myślę, że taką najpoważniejszą konsekwencją jest takie poczucie niebycia ważnym albo niebycia wystarczająco ważnym, bycia niedostrzeżonym. Co nie oznacza, że ludzie nie powinni starać się o kolejne dzieci, jeśli tego pragną.

0: ciągnął, jasne. Ale jednocześnie właśnie tym grozi spirala. W momencie, kiedy absolutnie wszystko jest poświęcone no właśnie procedurom, w procedurze właśnie tych zmian hormonalnych, tych wszystkich medycznych zabiegów, które są do zrobienia, a oprócz tego są dzieciaki, które jakby schodzą na dalszy plan, no to ci ludzie dostają taką informację, nie jesteś dość ważny, nie jesteś dostrzegany, nie jest dla nas istotne, co się z tobą dzieje. To oczywiście mówię o ekstremalnych przypadkach, bo to nie chcę wzbudzać jakiegoś kawałka poczucia winy. Raczej mówię o tym, że mimo tego, że dzieją się ważne i trudne rzeczy w rodzinie, to oprócz tego to ten ruch jest nam potrzebny, żeby patrzeć i na ten cel, i na to, co się dzieje w tu i teraz, i na cel, i sprawdzać, co w danym momencie ta osoba potrzebuje, żeby zostać dostrzeżona. Bo nie da się jakby dawać 100% uwagi, tak jak się dawało wcześniej temu człowiekowi, w momencie, kiedy cel jest tak mocny. Natomiast można dawać jakościowy czas, można dawać jakościową uwagę. Można zadbać o to, żeby mimo tego, że jest go mniej, żeby on był naprawdę wartościowy, żeby, dajmy na to, umówić się z samym sobą, że chociażby pół godziny dziennie to jest taki czas, który jest absolutnie skupiony na dziecku. Taki, że absolutnie bez niczego, bez żadnych innych rozproszeń, bez telewizorów, bez ekranów, bez myślenia, bez kawalkady myśli, ten czas jest skupiony na dzieciakach. I czasami jest tak, że jeżeli mama, dajmy na to, jest w tym momencie w takim stanie, w którym nie jest w tym momencie w stanie wykrzesać z siebie takiego czasu, to właśnie wtedy są potrzebne inne osoby dookoła. Czasami to będzie babcia, czasami to będzie jakaś ulubiona koleżanka, chociaż oczywiście mówię o tym, żeby raczej to się działo krótkofalowo na to, żeby podprowadzić człowieka przez ten najtrudniejszy czas, a potem, kiedy robi się znowu lżej, to wtedy można z powrotem zadbać o relacje, o czas, o wspólne bycie, o takie dostrzeganie, interesowanie się światem dziecka. Bo też myślę sobie o tym, że to nie jest tak, że ten człowiek, mały, który jest w domu, powinien być non-stop na świeczniku, tylko on, bo wstawianie kogokolwiek na numerze jeden oznacza, że spychane są osoby dookoła. I myślę sobie o tym, że ani ten człowiek, który ma się dopiero pojawić, a może się nie pojawi, nie może być stale na numerze jeden, ani drugi mały człowiek nie może być stale non-stop i taki zabetonowany na numerze jeden, ani też żaden z dorosłych nie może być non-stop jakby wczepiony i wrośnięty w tę pozycję lidera. Każdy potrzebuje dbać o swoje zasoby. Dopóki są dzieciaki, dzieciaki są pod opieką rodziców, to rodzic jest odpowiedzialny za dbanie o ich. Ale myślę sobie o tym, że wszyscy jesteśmy gdzieś tam na górze i potrzebujemy dbać o siebie i o siebie nawzajem. Więc trochę to jest taka sytuacja, kiedy na tym podium musi się zrobić nieco więcej miejsca, żeby więcej osób mogło tam wejść. Albo przynajmniej wymieniać się tą pozycją, że raz na jakiś czas jest ktoś, a raz na jakiś czas jest ktoś, a raz na jakiś czas jest ktoś. To jest taki ruch pomiędzy tym celem długofalowym, a byciem w tu i teraz. Jedno i drugie jest potrzebne.
1: Zastanawiam się, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób opowiedzieć dziecku, że zostało poczęte metodą in vitro i że częścią, ważną częścią historii naszej rodziny jest niepłodność i starania o dziecko.
0: Ja jakoś raczej jestem przy tym, że zmierzamy w tę stronę, że dzieciaki coraz wcześniej dowiadują się o tym, że w ogóle opcje są różne, że czasami udaje się ciąża, która jest naturalna i spontaniczna i dzieje się to bardzo szybko, a czasami jest potrzebne przy tym więcej pomocy. I w zależności od wieku oczywiście, dzieciakom można dać znać, że czasami jest bardzo łatwo, a czasami jest trudniej i potrzeba na to więcej czasu. I na przykład o ciebie, jakby na ciebie czekaliśmy dużo dłużej, ale jak już się w końcu doczekaliśmy, no to było wspaniale, tak? Ale to był taki czas, kiedy długo na ciebie czekaliśmy. Na sam początek tyle wystarczy. Dzieciaki nie potrzebują w momencie, kiedy są małe, pełnej informacji, tłumaczenia, co to jest in vitro, jak to przebiegało. To w zależności od wieku te pytania będą padały albo nie, ale jestem za tym, żeby iść za ciekawością dziecka. Skąd się wziąłem, można powiedzieć o tym właśnie, że są takie dzieciaki, które szybko się pojawiają, rodzice chcą i od razu są, a na ciebie czekaliśmy długo, ależ długo o tobie marzyliśmy, aż w końcu się pojawiłeś, całe szczęście, tak? Jak dobrze. A w momencie, kiedy się zapytają, ale jak to? No to można im zacząć tłumaczyć. Czasem pan doktor musi w tym pomóc, tak? Musi w tym pomóc, żeby się udało mieć ciążę. No i w tym momencie jakby w ich świecie

0: wiecie, okej, czasem się czeka, czasem jest krótko i to jest kawałek, który dla nich się staje normalny. Na sam początek, kiedy mamy maleńkie dzieci, można im powiedzieć to właśnie w tej formie, że czasami to jest na przykład przy czytaniu książek dotyczących właśnie ciąży, tego skąd się biorą dzieci. Jakoś myślę sobie, że tych pozycji na polskim rynku robi się coraz więcej i są coraz fajniejsze. Jest taka książka z wydawnictwa Sam na przykład, Dziecko w brzuchu mamy, którą ja bardzo lubię, ale też w ogóle są takie profile w mediach społecznościowych, które zajmują się w ogóle ocenianiem takich książek. Można sobie zobaczyć recenzje, chociażby W uderze dla zaawansowanych, bardzo polecam. Kopalnia merytorycznej wiedzy na temat takich książek. W momencie, kiedy z maluchami czyta się książki o ciele, czyta się książki o ciąży, można przemycać mini informacje. O, to zupełnie tak, jak było z tobą. O, to zupełnie tak, jak było z twoją siostrą. O, to tak, jak było, to tak jak u nas. Zobacz, my też teraz długo się staramy o to, żeby mieć kolejne dziecko. Tak, że czasami to jest szybko, czasami to jest długo. W momencie, kiedy dzieciaki dorastają i robią się coraz bardziej sprawne w tej głowie, to pytanie będzie wracać, bo to nie do końca jest tak, że przekażemy informację raz, więc trzeba ją całą wyjaśnić, tylko zostawiamy jej okruszki i potem ten temat wróci, bo człowiek będzie coraz bardziej sprawny, będzie coraz starszy, będzie kminił na zupełnie innym poziomie i prędzej czy później będzie pytanie, ale jak to się stało, ale jak to było, ale będą dociekać. A z mojego doświadczenia wynika raczej, że dzieciaki nie pytają o to, czego nie chcą wiedzieć. Natomiast rodzice często mają taką właśnie potrzebę, żeby wyjaśnić wszystko. Skoro padło pytanie, to tutaj trzeba po prostu rozrysować mapę i od początku do końca każdy proces, element procesu jakoś wyjaśnić. A myślę sobie o tym, nie, spokojnie. Dzieciaki pytają dokładnie o to, co chcą wiedzieć. W momencie, kiedy będą chciały więcej wiedzieć, to zapytają. I można do tej rozmowy wracać raz na jakiś czas. Można przeglądając zdjęcia na przykład w albumach rodzinnych, może być album, który jest na przykład związany z tym oczekiwaniem. A tutaj w czasie, kiedy na ciebie czekaliśmy, to robiliśmy na przykład takie rzeczy. Albo, zobacz, to jest zdjęcie, kiedy byłam w ciąży, a to jest zdjęcie, dajmy na to, z kolejnego tam etapu. Można przy okazji tego opowiadać. Mhm.
1: Podoba mi się to rozwiązanie, bo przede wszystkim jest prawda, która wydaje mi się niesłychanie ważna w budowaniu wszystkich relacji. Po drugie, no mówimy o tym ważnym kawałku w historii naszej rodziny, ale na końcu nie ma tego obciążenia, że ojejku, jak się staraliśmy tyle lat w ogóle życia w czarnej dziurze, tylko właśnie jest ten pozytywny przekaz z oczekiwaniem i później z radością. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. A dzisiaj gościnią podcastu N97 była psycholożka Martyna Gajkowska. Dzięki.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę.

0: czy będę ja.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku, tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.